mi siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda dzisiaj, zajmę się.

0: Elska Płock.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: dywani ESK Płock.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwoni cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić,

0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
0: SK Płock.
1: Studio Eski, Piotr Gryszpanowicz. Witam cię, Piotrek.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat przyłączania różnych terenów do Płocka.
2: Pierwszym takim najbardziej znanym momentem w historii miasta jest przyłączenie wsi Radziwie i Płock przeszedł na lewy brzeg Wisły, ale to nie jest jedyny rozwój w tych terenów właśnie po tej lewej stronie, bo tak jakbyśmy prześledzili przebieg rozwoju terytorialnego, rozszerzania granic miasta Płocka, no to mieliśmy takich 5 takich momentów dziejowych. Czyli tak, zaczęliśmy od 1923 roku. O Radziwiu już mówiliśmy, to zostawmy to. Następnie mamy rok 53, czyli po już II wojnie światowej, po tym okresie takim pierwszym odbudowy państwa, odbudowy miasta, no przychodzi moment na poszerzenie granic o tereny dzisiejszego Międzytorza. Częściowo rozrosła nam się obszarowo o dzisiejsze osiedle Wyszogrodzka. To są takie miejsca, które jakby doszły do nas tam częściowo ze wsi Boryszewo Nowe, Kostroga i Jośnica. No, pewnie niektórym te nazwy coś do dzisiaj mówią, bo jeszcze na mapach i funkcjonują dalej. Natomiast dlaczego może w dwóch zdaniach, dlaczego te tereny przyłączono? No, miasto już zaczęło się powoli dusić i były potrzebne nowe tereny pod zabudowę.
1: Dlaczego poszło miasto właśnie w tamtą stronę?
2: No to tutaj mamy trochę za mało czasu, natomiast tak zaraz po wojnie powstało szereg planów takich perspektywicznych rozwoju miasta. I to one wskazywały. To były takie plany, nie takie jak dzisiaj my je jakby kojarzymy, czy nasi słuchacze mogą je kojarzyć, czy wręcz znają takie plany miejscowe. Kiedyś to były takie plany perspektywiczne, takie plany bardzo ogólnikowe, ale one gdzieś tam zakładały rozwój, w którym kierunku miasto powinno się rozwijać. Znowu, jeszcze raz podkreślę, trochę mamy za mało czasu, a informacji bardzo dużo, natomiast te podejście do tego, w którym kierunku miasto ma się rozwijać, na przestrzeni lat się zmieniało, więc tutaj byśmy musieli pokazywać podejścia różnych osób. Na przykład taką ciekawostką jest, może do dzisiaj każdy podczani się dziwi, jak ta kolej może przechodzić przez środek, prawda, miasta dzisiaj, dzisiejszego miasta. No kiedyś nie był to środek miasta, było to właśnie ta taka obwodnica niejako kolejowa, szła kawałek za obrzeżami ówczesnego właśnie Płocka. I dlaczego z tej strony akurat? Dlaczego ta kolej idzie z prawej, a nie z lewej? No bo były badania, jak wieją wiatry, żeby parowozy i tak dalej, ten cały dym nie szedł na miasto, tylko szedł od miasta. No, dużo
1: i generalnie
2: jest,
1: to było przemyślane.
2: Tak, to było przemyślane. Tutaj pan doktor Maciesza, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego, osoba, której nie trzeba przedstawiać, bo to jest niezwykle zasłużona postać w historii naszego miasta. On tutaj wiódł duży prym, mnóstwo dokumentów się zachowało na ten temat, między innymi w towarzystwie, gdzie studiował najróżniejsze plany budowy między innymi kolei. Ale trochę odejdźmy od kolei, bo tak, no ale to jest, myślę, ciekawa rzecz. Później to miasto się rozwijało, najpierw miało iść w drugim kierunku, później zdecydowano, że jednak będzie szło w kierunku Warszawy jakby, czyli na wschód. I te podejście, że no ta kolej, nagle ta kolej przecina, zaczyna przecinać. Na początku to nie doskwiera przecież mieszkańcom, bo nie był to duży ruch ani dla pojazdów, bo tych pojazdów było bardzo mało, jeżeli chodzi o samochody. Kolej podobnie, nie były to jakieś astronomiczne liczby pociągów, które przemierzały.
1: No niestety to do dzisiaj zostało.
2: Do dzisiaj to zostało, ale jak budowano kolej, my mieliśmy odejść od kolei, a jednak ta kolej ciągnie. Może jakiś kolejny program zaprosicie tylko na temat kolei, bo jest mnóstwo ciekawostek z tym związanych. Ale już wówczas, gdy projektowano tą kolej, to jest taka ciekawostka, może nasi słuchacze tego nie wiedzą, już wówczas projektowano wiadukty. I te wiadukty mieliśmy obiecane, są dokumenty do dzisiaj z Ministerstwa Komunikacji ówczesnego, że nie budują tylko dlatego, że jeszcze jest ruch mały, ale jak tylko się ruch zwiększy, to natychmiast wybudują te wiadukty.
1: I które nie powstały.
2: Które do dzisiaj nie powstały. Znaczy,
1: jeden powstał, ale stosunkowo niedawno.
2: Tak, i on jest siłami miasta wybudowany. To też jest, z tym przejazdem jest również bardzo ciekawa historia, ale to mówię, to pewnie na jakiś inny program. Ale jakby już, no ta kolej była, nikt już jej nie analizował, żeby ją przebudowywać. Ale przejdźmy przejdźmy do tych kolejnych poszerzeń granic. Kolejna nastąpiła w 1961, no i wiadomo, od 59 podjęto decyzję o budowie petrochemii, dzisiejszego Orlenu. Ta budowa postępowała przez szereg lat i tutaj przydzielenie kolejnych fragmentów do terenu miasta nastąpiło właśnie w 61 i to było spowodowane właśnie tą inwestycją. Kolejna takie przydzielanie, takie powiększenie granic, ja pamiętam taki, nie wiem czy to był wywiad, czy to gdzieś czytałem, już świętej pamięci pana Tomasza Kolczyńskiego, wieloletniego i wiceprezydenta naszego miasta i radnego. Miałem szczęście znać pana Tomasza i mieliśmy okazję wielokrotnie rozmawiać i on tak wspominał, że tak naprawdę gdy dołączono w 82 roku Borowiczki i Mielnice i Podolszyce częściowo, no to tak naprawdę w związku z tym, że mieliśmy okres, kiedy no, sytuacja w kraju w związku z stanem wojennym, który no, ogłoszono, no, nikt za bardzo tutaj nie myślał o tym przyłączaniu i zresztą pamiętam, jak wspominał, jak mówi, że to tacy rodowici mieszkańcy tej części miasta dzisiejszego, czy tych osiedli, to do dzisiaj mówią, że jadą do Płocka, tak? Bo oni są z Ziemienicy, czy tam oni są z Borowiczek, oni jadą do miasta, jadą gdzieś tam do centrum. No, więc według tych wspomnień to tak raczej bez echa to wszystko nastąpiło, ale po co? No również przede wszystkim dlatego, że no, brakowało terenów pod budownictwo no, mieszkaniowe i tutaj nasze Podolszyce, które zaczęły właśnie w tym momencie no, rodzić się, chociaż o przydzielenie tych terenów już walczono dużo wcześniej. Tam były problemy z odrolnieniem, bo były bardzo dobre grunty. No i znowu tutaj informacji jest całe mnóstwo, na pewno nie na taką króciutką rozmowę. I szybciutko do ostatniego rozwoju miasta, do ostatniego rozszerzenia granic przeskakujemy do roku 1997. No i dlaczego powiedziałem, jakby otwiera XX wiek przyłączenie Radziwia na tym lewym brzegu i zamyka niejako XX wiek przyłączenie między innymi Ciechomic, Gór, Tokar, tutaj tych terenów, czyli jakby te granice jeszcze dalej się nam rozwijają.
1: Ale myślę, że warto tutaj troszkę powiedzieć właśnie o tych Podolszycach, o największej jakby dzielnicy naszego miasta, która niesamowicie się zaczęła w pewnym momencie rozwijać, nie tylko mieszkaniowo, bo rzeczywiście to dzielnica, która stała się taką sypialnią miasta, ale w tej chwili tam przeniosło się jakby centrum.
2: No tak, to te podejście, na pewno budowa na początku, to zamierzenie budowy tej sypialni właśnie, ja w ogóle byłem pod wielkim wrażeniem, do dzisiaj jestem, tych planów, które miałem okazję zobaczyć, które powstawały niejako no, zanim cokolwiek tam wybudowano, ówcześni architekci, urbaniści rozrysowywali niemalże każdy blok, gdzie co ma stać. Nie do końca wszystko oczywiście tak powstało, jak było w tych podstawowych planach. To też ewoluowało, zmieniały się plany, troszeczkę dostosowywano je do różnych uwarunkowań, które na przestrzeni lat się troszeczkę zmieniały. Czy też mi najbliższe drogi, jak widzę drogi wokół okalające, czyli dzisiejszą Jana Pawła II i Armii Krajowej, no to jak tak pomyślę, że tam miały być coś na kształt Alei Jachowicza i Kobylińskiego, no Kobylińskiego to później się trochę nam zawęża, ale Jachowicza Piłsudskiego z takim pasem dzielącym, no inaczej to wszystko miało wyglądać, a ta
1: miało to być dużo szersze.
2: Miało to być wszystko dużo szersze i takie było planowane. Później zaczęto to budować troszeczkę węższe, no bo wiadomo środki, różne ograniczenia, przez szereg lat tak sztukowano, rozbudowywano, też przez kilka lat mieszkałem na Podolszycach i to jeszcze naocznie obserwowałem, jak to wszystko się rozwijało. Pamiętam miejsca, które dzisiaj to w życiu by tam człowiek tego nie rozpoznał, gdybym tam nie mieszkał. Tak bardzo wszystko się pozmieniało. No i to jeszcze naocznie obserwowałem, jak to wszystko się rozwijało. Pamiętam miejsca, które dzisiaj to w życiu by tam człowiek tego nie rozpoznał, gdybym tam nie mieszkał. Tak bardzo wszystko się pozmieniało. No i ta zmiana tej funkcji, wiadomo, tam gdzie jest dużo ludzi,

0: określić, jaka tam jest dokładnie ta funkcja, bo jakby pamiętam te czasy. No, rodzice pamiętają jeszcze lepiej. Jak czytam różne wspomnienia pana na przykład Staszewskiego, architekta miasta, taty Kazika, który u nas był przecież przez kilka lat architektem miasta i tutaj to miasto budował. Co oni tam robili, takie bardzo ciekawe opowieści. No to wszystko się właśnie w tamtych rejonach działo, prawda? Gdzie tam jakieś Podolszyce w latach 60. To przecież o tym nikt nie myślał nawet.
1: A dzisiaj to nie tylko sypialnia, tak jak powiedzieliśmy, ale także centra handlowe. Tam tak. Właściwie kojarzy się to wszystko z zakupami, ale nie tylko, bo tam też powstał Park Północny, czyli jakby to, o czym mówiliśmy kiedyś, o tych parkach, o których zawsze płotczanie mówią, że jest ich za mało i właściwie, że ich nie ma takich prawdziwych.
0: Ja pamiętam takie relacje, kiedy ten park powstawał, jakich wielkich bólach. W ogóle super, że byli tacy ludzie, którzy umieli przewidzieć, bo jak coś powstało, jest, to się wydaje to takie proste. Tak, a no to powinno być, przecież to jest jasne, powinno to być. A jednak nie do końca, bo ktoś to planuje, no ma białą kartkę, tak, i musi wszystko przemyśleć. To nie jest takie łatwe, proste, które już jest zaprojektowane. Natomiast jeżeli chodzi o ten park, ja pamiętam już nie chcę powiedzieć tytuły prasowe, ale no tak się przewijało wśród mieszkańców, że a po co, gdzie tam drzewka sadzą, na drugi dzień znikają te drzewka, coś jest tylko problem, co to, gdzie to, kiedy tutaj to będzie.
2: Kiedy urośnie.
0: Tak, i to w ogóle nie obejrzeliśmy się i dzisiaj bez tego parku nikt sobie nie, w ogóle nie wyobraża, bo pamiętam takie były dyskusje, bo nigdy pieniędzy zawsze na coś brakuje i a to dlaczego te pieniądze tam idą na to, to myślę, jak ktoś jest takim sprawnym, pójdzie do, czy to do naszej księżnicy płockiej, czy do Biblioteki Zielińskich, poszukać w starej prasie, w starej, Boże, tak mówimy starej, stara to tak jak 100 lat, tak raczej, a ja tutaj raczej mówię o latach 80., 90., no może 90., to już jest tak blisko, a z drugiej strony daleko. Jak wtedy właśnie były problemy, jak to odbierano, no wszystko się zmienia i nasze właśnie podejście i gdzie tam myśleliśmy o jakiejś o kinie, tak, na Podolszycach, no gdzie?
1: No chociażby.
0: Znaczy, jechało się do kina właśnie na Tumską, prawda?
1: Więc... No ale teraz też tam również mówimy o tej rekreacji, o parkach, ale także no sportowo to wszystko się rozrosło. Tak. Mamy Podolankę.
0: Oczywiście różne tereny właśnie sportowe. Ja pamiętam nie takie górnolotne, może teraz powiem przykład. Ja pamiętam, zawsze będę pamiętał z Podolszyc Północnych górkę taką dużą, staneczkową przy szkole podstawowej i pamiętam, jak ona powstawała i takich mnóstwo na całych dużych obszarach były takich betonowych jakichś pozostałości z budów najróżniejszych tych bloków i tak to paskudnie wyglądało i kiedyś ktoś nagle gdzieś tam wpadł na pomysł, mam nadzieję, że nic nie mylę, że to, bo to z pamięci, a nie tym razem z dokumentów, jak to wszystko zostało ładnie uformowane, no i ta górka saneczkowa, z której no wielokrotnie korzystaliśmy, powstała właśnie coś z czegoś takiego no fatalnego, coś fajnego i no, basen to już w ogóle była no, wielka, wielka rzecz, prawda, że tam jakaś zjeżdżalnia, ojej, to gdzie to nie do pomyślenia, więc no, rzeczywiście.
1: Wiesz co, tak rozmawiamy dzisiaj o tych wszystkich osiedlach, no właśnie, w którym kierunku w tej chwili to miasto się rozwija i będzie się rozwijać?
0: No to jest bardzo dobre pytanie, bo w którym kierunku to miasto teoretycznie chciało się rozwijać, to wiemy, prawda, bo swego czasu, no już kilka ładnych lat temu, kilkanaście, były podejmowane próby dalszego rozszerzenia granic w kierunku Gulczewa, prawda? Więc jakby ten zamysł jakby jest znany. Chociaż ja powiem tak, że ja sobie kiedyś nie wyobrażałem, że będą powstawały osiedla takie mieszkaniowe, domków jednorodzinnych, gdzieś tutaj w okolicach szpitala, tak jak mamy dzisiaj takie osiedle piękne domków na Przyjaznej czy przy Traktowej. Jakoś sobie to nie wyobrażałem. Mówię, gdzie tutaj? Pamiętam, akurat byłem wówczas, pracowałem w zarządzie dróg i właśnie właściciele tej firmy przychodzili pierwsze ustalenia z nami robić. Ja mówię, gdzie wy te domki będziecie tutaj budować? Jakoś tak nie miałem wyobraźni. A dzisiaj sobie nie wyobrażam. Piękne miejsce, super blisko do Sobótki. No, do szpitala to nikomu tutaj
1: nikomu nie życzymy.
0: Nie życzymy, oczywiście.
1: Ale dobrze, że jest.
0: Ale oczywiście bardzo dobrze, że jest. No, fajne miejsce takie wypadowe. Jeżeli ktoś pracuje w Orlenie, no to rewelacja. Natomiast no jakoś były takie czasy, że

0: rzeczywiście sobie tego nie wyobrażałem. I dalej kolejne tam bloki powstają, sukcesywnie jest to wszystko zabudowane. Takim chyba oddechem dla tej części była budowa kilka lat temu ulicy Traktowej, prawda? Bo pamiętamy tą ulicę, kiedy no, ona była dosyć no, szeroka, ale tam zawsze, brzydko powiem, takie było bagno i no, tam się bardzo ciężko jeździło. Jak powstała ta ulica, to się wszystko jakby odmieniło. Taki nowy jakby otwarcie dla tej części. No ja bardzo kibicuję tutaj terenom na parcelach. No jest mnóstwo tego miejsca. Są tam jeszcze dalej pola uprawne. Znam miejscowy plan dla tej części, czy to niżej, dla Borowicza. Jeszcze jest mnóstwo takich terenów przewidzianych w planach pod budownictwo, czy to jedno, czy wielorodzinne.
1: Czyli idziemy w kierunku Warszawy.
0: Idziemy w kierunku Warszawy, ale tutaj jeszcze mówię o tych terenach, które już są w granicach. No tylko są znowu inne uwarunkowania. No ja nie chciałbym, jakby nie życzę tych lat, które były kiedyś, że gdzieś tam wywłaszczano osoby i tak dalej i budowano, bo dzisiaj my budujemy to nie to. Natomiast dzisiaj no, pewne rzeczy nie mogą nastąpić i może być gdzieś tam jakiś ten rozwój postępować może jakbyśmy gdzieniegdzie chcieli, no bo najpierw ci właściciele, święte prawo własności sprawia, że to właściciel tego terenu musi mieć taką wolę, żeby te działki sprzedać, no, podzielić najpierw, sprzedać i aby no, tam coś mogło się dalej dziać.
1: No ale wiemy, historycznie to jest normą, że pewne no, ziemie zostają jakby wchłonięte przez miasto, pewne tereny i to no niestety tego nie unikniemy.
0: Nie unikniemy, to nie dotyczy przecież tylko Płocka, to wszystkie miasta, które się rozwijały i rozwijają taką, to już jest taka tendencja, tak to już będzie. No jeżeli mamy wśród słuchaczy osoby, które jakby byłyby przeciwne i mówią, że za bardzo na przykład, nie wykluczam, może takie osoby się rozwinęło, no to pamiętajmy, że to miasto też były takie pomysły, żeby miało i 250 tysięcy mieszkańców, to ile ono jeszcze by musiało być, o ile bardziej
1: rozrosnąć. Bardzo Ci dziękuję, Piotrze, za rozmowę. A moim gościem dzisiaj w magazynie Radia SK był Piotr Gryszpanowicz.
0: Bardzo dziękuję.
2: SK Płock.
1: W magazynie Radia SK Joanna Pęsik, przewodnik turystyczny.
3: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: No i oczywiście wędrujemy po Płocku śladami płotczanek. Dzisiaj Zofia Świtalska, kobieta, no chyba jedna z najbardziej znanych w Płocku, prawda?
3: Mam nadzieję, że jedna z najbardziej znanych, bo to była taka społeczniczka, która była bardzo mocno zaangażowana w życie miasta na wielu poziomach, bo poprzez ten poziom taki pierwszy administracyjny, bo trzeba o tym powiedzieć, że to była wiceprzewodnicząca Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w latach 1969-1973, co po prostu oznacza, że była pierwszą kobietą w randze wiceprezydenta, czyli rządziła, zarządzała miastem, ówczesnym Płockiem. Natomiast powiedziałam, że na wielu poziomach, bo ona była też zaangażowana w mnóstwo różnych organizacji i instytucji.
1: Walczyła bardzo o prawa kobiet, prawda?
3: Tak, walczyła o prawa kobiet i historia ściśle jest związana z Ligą Kobiet, czyli tą organizacją, która powstała po II wojnie światowej. Pierwszą przewodniczącą w Płocku była Stefania Kamińska. Pod koniec lat 50. 1957 to stanowisko przewodniczącej przyjmuje Zofia Świtalska i robi to świetnie. Liga Kobiet w Płocku działa naprawdę bardzo prężnie i to wszystko się wiąże z taką ustawą 1962 roku uchwaloną właśnie przez Prezydium Rady Miejskiej i to była ustawa, która mówiła o pomocy kobietom pracującym. Był tam taki zapis, żeby zacząć kierować do pracy wykwalifikowane kobiety zamiast niewykwalifikowanych mężczyzn. Przecież generalnie to jest w ogóle troszeczkę dłuższa też historia, ona też się wiąże z powstaniem zakładów przemysłu dziewiarskiego, Stylana i Kotex, bo o tym też trzeba powiedzieć, że te zakłady właśnie Stylana i Kotex powstały właśnie z inicjatywy Zofii Świtalskiej. Jaka była ówczesna sytuacja w Płocku właśnie przełomu lat 50. 60. Trzeba pamiętać o tym, że Płock wtedy zaczyna się bardzo intensywnie rozwijać z racji tego, że podjęto decyzję o umiejscowieniu w Płocku mazowieckich zakładów rafineryjnych i petrochemicznych. I to spowodowało napływ kadry nie tylko wysoko wykwalifikowanej, ale też kadry robotniczej. Płock zaczął bardzo się rozwijać na wielu poziomach, no i trzeba było zapewnić przybywającym mieszkania, pracę, no bo z tymi mężczyznami, którzy głównie przyjeżdżali do pracy w zakładzie, przyjeżdżały również kobiety, a one dla siebie właśnie miejsc pracy nie miały.
1: Tak jak powiedziałeś, sporo osób było właśnie niewykwalifikowanych ze względu na to, że byli to ludzie, którzy zjeżdżali z, no, głównie ze wsi, prawda?
3: Tak, z małych miasteczek, z terenów wiejskich. Natomiast no, dla kobiet ta praca też musiała być, no bo przyjeżdżali często całymi rodzinami, a taka decyzja o emigracji zarobkowej często była podyktowana nie tylko pracą, ale też zapewnieniem mieszkania. I wtedy właśnie Płock bardzo intensywnie rozwija się też pod względem budownictwa mieszkalnego, komunalnego, i właśnie tutaj Zofia Świtalska, jak była wiceprzewodniczącą właśnie Rady Miejskiej, miała pod sobą aż 7 wydziałów, w tym między innymi Wydział Mieszkaniowy. No i w swoich wspomnieniach opisywała, że był to wydział bardzo kontrowersyjny, no bo było mnóstwo takich bieżących, palących, pilnych problemów do rozwiązania. Starano się wtedy też uporządkować tą przestrzeń miejską w Płocku. To lata 60., to jeszcze wtedy właśnie jak był naczelnym architektem miasta Staszewski, starano się właśnie uporządkować, zmodernizować, między innymi Stare Miasto. Zaczęły powstawać nowe osiedla, Skarpa B, osiedle Tysiąclecia, osiedle Łukasiewicza, osiedle Kolegialna. No i w tym wszystkim była właśnie nasza bohaterka, czyli Zofia Świtalska. Opowiadała, że bardzo często po prostu robiła przegląd mieszkań, czyli wybierała się na spacer, sprawdzała, w jakich warunkach mieszkalnych, sanitarnych żyją ludzie. Często to były mieszkania albo na strychu, albo w piwnicach, bez bieżącej wody, bez sanitariatów, bez energii elektrycznej. Takie naprawdę, można powiedzieć, slumsy, rudery. No i ona starała się tym ludziom bardzo intensywnie pomagać. A z kobietami też wiąże się taka historia, że pojawiły się kiedyś właśnie kobiety przed urzędem miasta, a Zofia Świtalska miała pokój tak usytuowany na pierwszym piętrze, że balkon wychodził na stary rynek. No i te kobiety zaczęły protestować, to były lata 60., zaczęły protestować, żądając po prostu pracy, miejsc pracy dla siebie. No i wtedy Marian Woźniak i Jakub Chojnacki nie chcieli do tych kobiet wyjść, więc wepchnęli Zofię Świtalską, że kobieta z kobietami może się dogada. Ja powiedziała wtedy, że kobiety, ja znam wasz ból, rozumiem waszą sytuację, obiecuję, że miejsca pracy będą. No i rzeczywiście słowa dotrzymała, czyli można powiedzieć, że to była polityczka taka niezwykła, nie tylko jak na tamte czasy, ale też
1: czyli
3: na czasy...
1: nie rzucała słów na wiatr.
3: Na czasy nam współczesne, tak, nie rzuciła słów na wiatr, doprowadziła do powstania zakładów właśnie przemysłu dziewiarskiego Kotex i Stelana. I trzeba dodać, że to były w okresie Prosperity naprawdę bardzo prężnie działające zakłady, bardzo prężnie działające przedsiębiorstwo, które niestety nie przetrwało tych trudnych przemian gospodarczych.
1: No zanim upadło, to oczywiście było mnóstwo protestów również.
3: To też jest zrozumiałe, bo to był zakład, który dawał pracę ogromnej masie osób tutaj z Płocka, ale też z okolic, i to był zakład naprawdę bardzo dobrze pomyślany, no bo kobiety, które na przykład nie miały kwalifikacji do obsługi maszyn dziewiarskich, były wysyłane na kursy, między innymi do Łodzi, gdzie w okolicznych właśnie dziewiarniach podnosiły swoje kwalifikacje, zdobywały potrzebne umiejętności. Była tam zorganizowana stołówka pracownicza, też taki pakiet dla pracowników ubezpieczeń i różnego rodzaju dodatkowych benefitów. Także było to naprawdę bardzo dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo, także możemy zrozumieć pobudki, które kierowały pracownikami protestującymi. Niestety...
1: Nie udało się.
3: Niestety nie udało się, no ale myślę, że to jest naprawdę ogromny sukces Zofii Świtalskiej, że doszło do powstania Kotexu, no bo w tamtym czasie kobiety tak naprawdę w Płocku miały naprawdę niewielki wybór miejsc pracy. Głównymi takimi zakładami to była fabryka maszyn żniwnych, ale też zakłady przemysłu mięsnego. No i jeszcze był zakład energetyczny, no i to...
1: To właściwie wszystko.
3: To właściwie wszystko, i też na przykład właśnie z zakładem energetycznym, no bo z energetyką Zofia Świtalska zawodowo była związana przez wiele lat, no to też raczej nie znajdowały zatrudnienia niewykwalifikowane kobiety, tylko tam już osoby raczej z wyższym wykształceniem, bo tutaj też warto dodać, że Zofia Świtalska skończyła najpierw administrację, później studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim i jednocześnie właśnie pracowała w tym zakładzie energetycznym, później jeszcze była wiceprzewodniczącą, była przewodniczącą Ligi Kobiet przez wiele lat, a jeszcze do tego była matką dwójki dzieci, także naprawdę...
1: Bardzo aktywna kobieta.
3: Bardzo aktywna i niesamowicie zorganizowana kobieta. Ale ja bym chciała jeszcze do Ligi Kobiet wrócić i do tej uchwały z 1962 roku, przyjętej przez Radę Miejską, bo to była naprawdę niebywała uchwała. Jak na tamte czasy chyba i jak na obecne. I ona była później przyjęta przez ogólnokrajowy zarząd Ligi Kobiet jako taka uchwała wzorcowa. I tam właśnie oprócz tego, o czym wspomniałam wcześniej, czyli żeby kierować do pracy kobiety zamiast niewykwalifikowanych mężczyzn, mówiono też o tym, żeby stworzyć miejsca opieki dziennej dla dzieci, czyli po prostu żłobki i przedszkola, żeby zapewnić kobietom pomoc medyczną, żeby były zorganizowane takie punkty usługowe i sieć sklepów spożywczych, które będą dostarczały półprodukty, żeby kobiety mogły szybko i prosto przygotować posiłek, wracając z pracy, czy nawet były takie nowatorskie pomysły, żeby sklepy dostarczały towary do domu. No teraz to się już dzieje, ale ile lat minęło, prawda, od tego czasu? Zadbano również w tej uchwale o to, żeby tworzono ogródki jordanowskie, czyli takie miejsca rekreacji dla dzieci, a nawet napisano o tym, żeby organizować niedzielne seanse przedpołudniowe właśnie dla rodzin, takie rodzinne, co teraz ma miejsce na przykład właśnie u nas w kinie Przedwiośnie. Więc dużo rzeczy z tej uchwały zostało zrealizowanych i tutaj też jest w tym bardzo duża zasługa Zofii Świtalskiej. No a generalnie Liga właśnie... Jej zadania się to trochę zmieniały, tak? Ja mówię dużo o Lidze, ale dlatego, no bo Zofia Świtalska była z nią mocno związana. Zadania Ligi się zmieniały przez te lata, no bo po II wojnie światowej to oczywiście takie bieżące, palące problemy to było generalnie zapewnienie kobietom też pracy, ale na przykład pomoc przez przekazywanie darów żywnościowych, poprzez przekazywanie ubrań, no bo Zofia Świtalska też przecież przeżyła II wojnę światową, a ona mieszkała w Płocku w kamienicy przy ulicy Bielskiej, którą kupił jej ojciec od Żyda Bochenka za pieniądze, które miał z wyjazdów do Stanów Zjednoczonych. Po prostu wyjeżdżał, żeby zarobić. Natomiast w okresie II wojny światowej oni mieszkali w Rębowie pod Wyszogrodem, bo tam było ich rodzinne gospodarstwo. No i w tym czasie pracowała Zofia Świtalska, jeszcze wtedy Zmysłowska, bo tak się z domu nazywała, w sklepie niemieckim. Ponoć był w niej zakochany jakiś Niemiec, który chciał się jej oświadczyć, natomiast ona wtedy już była narzeczoną Stefana Świtalskiego. Po II wojnie światowej wzięli ślub, no i pojawiła się dwójka dzieci, wrócili do Płocka i z tym miastem związali swoje życie. No i tak jak żona była bardzo zaangażowana w taką wielotorową działalność społeczną i charytatywną, tak mąż też był działaczem, tylko że sportowym. I on był na przykład założycielem i twórcą i trenerem KS Jutrzenka, więc też postać bardzo mocno związana z Płockiem, tylko że z płockim sportem. Ale Zofia Świtalska, no to powiedziałam już, Kotex, Liga Narodowa, wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Narodowej, działała też w Płockim Towarzystwie Przyjaciół Teatru. Była jego prezeską przez pewien czas. Przyszła do niej Wanda Chrostowska, czyli to serce całej tej organizacji, no i zaproponowała, żeby właśnie Zofia Świtalska weszła do zarządu. I między innymi dzięki jej staraniom oczywiście upowszechniano kulturę teatralną, ale miasto przekazało 2,5 miliona złotych na cele teatralne, między innymi na mieszkania dla aktorów. I celem Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru, w tym między właśnie innymi Zofii Świtalskiej, było stworzenie płockiej sceny teatralnej, która miała działać jako filia Teatru Ziemi Mazowieckiej, kierowanego przez Aleksandra Sewruka. Ale oprócz tego ona działała też w towarzystwach muzycznym, Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego, Płockim Towarzystwie Naukowym. I gdybyśmy zobaczyli fotografie z tamtego okresu, to bardzo często jest taki wianuszek mężczyzn na różnych galach, otwarciach, takich oficjalnych imprezach. I pośród tych mężczyzn jest ona właśnie. Tak, uśmiechnięta Zofia Świtalska. I ona do końca życia była aktywna. Cieszyła się bardzo dobrym zdrowiem. O wiele lat przeżyła swojego męża, bo jej mąż zmarł. To był 1978 rok. Przeżyła też swojego syna. Jej syn był bardzo mocno związany z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym. Był twórcą oddziału nefrologii. Ta sztuczna nerka, projekt sztuczna nerka, czyli ośrodek Dialis, to też jest, był twórcą właśnie syn Zofii Świtalskiej. Także cała rodzina takich właśnie społeczników pracujących na rzecz tej lokalnej społeczności.
1: Szukając śladów Zofii Świtalskiej, natknie się, no nareszcie, na ulicę jej imienia. Walczyliście o to jako grupa Herstoria.
3: Tak, właśnie to jest rzecz, z której jesteśmy bardzo dumni i niezmiernie się cieszymy, że taka kobieta będzie miała swoje miejsce. Tak, duży sukces i bardzo się cieszymy, że te kobiety zaczynają się w tej przestrzeni miejskiej pojawiać. Chciałoby się więcej i chcielibyśmy jakieś bardziej reprezentacyjne ulice, natomiast metodą małych kroków cieszymy się z tego, co jest i że Zofia Świtalska zostaje upamiętniona w tej przestrzeni miejskiej, bo wydaje mi się, że starałam się jak najbardziej pokazać, że ona rzeczywiście była z miastem bardzo mocno związana i ważne jest, żeby po prostu pamiętać o takich osobach, nie tylko o mężczyznach, ale też o kobietach.
1: Dziękuję Ci bardzo, Jasiu, za przybycie do studia i opowieść kolejną o kolejnej kobiecie pochodzącej z Płocka. Dzisiaj o Zofii Świtalskiej. Moim gościem była Joanna Pęsik, przewodnik turystyczny, a zarazem członkini grupy Herstoria Płocka. Dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie.
1: SK Płock News. Darek Kryszak, zapraszam na magazyn reporterów SK Płock, a dzisiaj w magazynie m.in. rozmowa z Pawłem Wójtowiczem i Arkiem Tycem oraz Krzysztofem Misiakiem. SK Płock. Paweł Wójtowicz i Arek Tyc są dzisiaj moimi gośćmi. Witam Was serdecznie w studiu Eski.
2: Dzień dobry, witamy.
4: Witam.
1: A skoro oni, no to będziemy rozmawiać na pewno o drugim rajdzie płockim, bo byli jednymi z organizatorów tego rajdu. No właśnie, kto jeszcze Wam pomagał i jak to organizacyjnie wypadło, bo już jesteśmy po rajdzie. Myślę, że było całkiem nieźle. 82 zawodników to sporo więcej niż w ubiegłym roku.
2: Tak, rajd wypadł organizacyjnie bardzo fajnie. Pomagał nam jeszcze oczywiście nieobecny i najwięcej praktycznie pracował Boży Lewandowski, Bogdan Wolny, Sebastian Chociemski, Sebastian Kowalczyk. To taka nasza główna ekipa tutaj organizacyjna. Wydaje mi się, że wiele niedoskonałości, takich drobnych uchybień zeszłego roku udało nam się w tym roku poprawić. Więc z punktu widzenia organizacyjnego wyszło to fajnie. Harmonogram był utrzymany, nie mieliśmy żadnych poślizgów większych czasowych. Więc tak, jest fajnie.
1: Czym różnił się ten drugi rajd płocki od pierwszego? Bo wiem, że było więcej odcinków, to na pewno, ale oprócz tego?
4: No tak, zasadniczo takie kluczowe różnice, no to właśnie ilość zgłoszonych zawodników. W zeszłym roku wystartowało ich 43, w tym roku aż 82, więc mamy dwukrotnie większą listę uczestników. Za tym też idzie dwukrotnie wyższa ilość odcinków. W zeszłym roku mieliśmy 3 odcinki, w tym roku mieliśmy ich 5 plus kryterium asów dla najlepszych załóg, kryterium ulicy Mostowej. Tak więc łącznie można powiedzieć, że 6 tych odcinków, więc wszystkiego było dwukrotnie więcej.
1: Powiedzcie, jak spisali się zawodnicy, bo wiem, że przyjechali do Płocka z różnych miast, właściwie z całej Polski.
2: Tak, mieliśmy zawodników z całej Polski, można tak w cudzysłowie powiedzieć, od morza aż po Tatry. Zawodnicy byli z Trójmiasta, było jedno auto, też jedna załoga z Zakopanego, więc to wcale nie będzie to przesadzone. Jesteśmy bardzo zadowoleni z zawodników, przede wszystkim rajd poszedł bezpiecznie, nie było żadnych większych incydentów, więc rywalizacja była na bardzo wysokim poziomie. To podkreślał zarówno to Moto Klub, jak i sędziowie z PZMOT-u, że no, były o walka o sekundy do końca. Chcemy im podziękować wszystko za bezpieczną zabawę, za bezpieczne przeprowadzenie tego rajdu, bo bez zdyscyplinowanych ogrodnych zawodników to by się nam na pewno nie udało.
1: Powiedzcie, czy to rzeczywiście byli amatorzy?
4: Tak, było dużo amatorów. Cieszymy się, że dołączyło do nas nowe grono uczestników. Dużo mieliśmy, ja przed rajdem odbieram mnóstwo telefonów, też dużo osób do mnie przyjeżdżało, słuchaj, jak przygotować samochód, co potrzebuje i tak dalej, więc była duża grupa nowych uczestników i cieszymy się, że to się rozrasta i zarażamy tutaj pozytywną energią i uczestnictwem, aczkolwiek w tym roku też dużo dopisało nam zawodników już takich półprofesjonalnych, profesjonalnych. W klasie pro też mieliśmy naprawdę bardzo zaciętą walkę, tam było ponad 10 aut, tak więc i zawodnicy licencjonowani przyjechali do nas i tutaj pokłócili się o rywalizację na naszych odcinkach i myślę, że im się podobało.
1: Ale jak my rozmawialiśmy sobie poza anteną również na temat jakości tych zawodów i tego, jaki stopień szkolenia reprezentują obecnie amatorzy. Opowiedzmy o tym, bo to jest jest ważne, że w tej chwili to właściwie wcale nie amatorzy, prawda?
4: Tak, no ta amatorka znacząco wygląda inaczej niż ta amatorka, jak ja zaczynałem tam 20 lat temu, tak? W tej chwili naprawdę poziom tych amatorów, no moim zdaniem obrażamy tych ludzi, mówiąc na nich, że to są amatorzy.
1: No właśnie.
4: Tak, tak, no to brzydko może brzmi, ale tak, bo oni są naprawdę sprzętowo są bardzo mocno przygotowani, wiedzą już, jakie opony założyć, jakie hamulce, elementy bezpieczeństwa, jak fotele, pasy kubełkowe. To już jest norma tak naprawdę w tych amatorskich imprezach. To są standardowe rzeczy. To przyjeżdżają prawie, że małe teamy rajdowe czy wyścigowe, motorsportowe, a nie tak jak to kiedyś wyglądało, że się po prostu gdzieś tam pożyczyło czy wzięło kask od kogoś i się pojechało na zawody. Nie, to zupełnie inaczej wygląda.
1: Powiedzmy w takim razie, kto wygrał rywalizację? No i jeszcze jedno pytanie. Który z tych odcinków był najtrudniejszy?
2: Klasyfikację generalną naszej formuły KTS wygrał w załogę Wojciech Pakosiński, Adrian Mikiewicz. Oni też zwyciężyli na ulicy Mostowej, pokonali ją najszybciej. W klasyfikacji pro, czyli tych zawodników z licencjami profesjonalnych, z tej przodował Arek Bożejewski i Patryk Brela z Tomasza Mazowieckiego. Bardzo szybcy zawodnicy, bardzo to naprawdę widowiskowo i fajnie pokonywali nasze odcinki. Który odcinek był najtrudniejszy? Naszym zawodnikom najwięcej problemów sprawiał Opatowiec. Moim zdaniem próba Opatowiec przed Pełcem, moim zdaniem próba najfajniejsza, taka typowo rajdowa, szybka próba. Tam zmieniały się warunki. Na przejazd było naniesione więcej tłucznia, kamieni, ścięcia zakrętów. Zawodnicy poprzedzający cieli mocno zakręty, więc tam było też dużo takich różnych zdarzeń. Ale najfajniejszą taką próbą techniczną, stricte moim zdaniem, bo Aleksandrowo to była próba trochę wolniejsza. Ślepe zakręty, jazda pomiędzy budynkami, taka mięsista, fajna próba porównana z tymi próbami z Dolnego Śląska.
1: Który odcinek zawodnicy chwalili najbardziej i stwierdzili, że było to wyzwanie, ale chętnie by przejechali jeszcze raz?
2: Wydaje mi się, że poprzednio, w zeszłym roku, to mówię o tym odcinku, który też im sprawił największe trudności, Opatowiec przed Pełce. To tak, im się chyba zawodnikom, mi też chyba też najbardziej podobał.
1: No właśnie, jak wyglądała Mostówka? Bo tam już rywalizowali najlepsi.
4: Tak, Mostówka, udało nam się zorganizować ją w tym roku. Bardzo się cieszymy i dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli cegiełkę, aby ten odcinek poszedł. Zawodnikom podobał się. Ja trochę bałem się, bo długość tego odcinka mieliśmy ograniczoną ze względów bezpieczeństwa, ale naprawdę wszyscy bardzo pozytywnie się wypowiadali, bardzo się podobało. Sam też osobiście woziłem gości po tym odcinku i naprawdę fajny, przyjemny odcinek do jazdy. Dużo kibiców też zgromadził i naprawdę mam nadzieję, że uda nam się w przyszłym roku rozwinąć ten odcinek, wydłużyć go, jeszcze bardziej atrakcyjny, ściągnąć jeszcze więcej zawodników, kibiców i dać jeszcze więcej frajdy wszystkim.
1: Panowie, powiedzcie, za co wy odpowiadaliście, za co odpowiadali wasi koledzy, no bo to była rzeczywiście logistycznie trudna sprawa, żeby to wszystko ogarnąć, zwłaszcza, że te odcinki odbywały się w powiecie płockim. To nie było tak, że mieliśmy tutaj odcinki w samym mieście.
2: Tak, no my z Arkiem jako czynni zawodnicy to odpowiadaliśmy właśnie za przygotowanie tras. Oczywiście pomogli nam chłopaki z Płocka, od firmy z Maćka Szostaka, czy z Boże Lędowskiego, za co bardzo dziękujemy. Pomagali nam też strażacy z OSP przy zabezpieczeniu tych odcinków. Błażej Lewandowski koordynował wszystko, to jest taka głowa naszej imprezy. Sebastian Kowalczyk pilnował tej rynku. Tak, policzyliśmy tak z grubsza, ile osób było zaangażowanych. To jest około 250 osób było zaangażowanych w organizację tego rajdu. 120 strażaków z OSP, 60 bodajże 8 sędziów z Automoto Autoklubu. My, nasze rodziny, pracownicy naszych firm też. To po prostu jest duże, już to dość duże, robi się dość duże przedsięwzięcie i mam nadzieję, że będzie rosło z roku na rok.
1: Powiedziałeś 250 osób, to rzeczywiście sporo. W ubiegłym roku też tyle było, czy było mniej?
2: Mniej, wiesz, to tak jak wspomniałem, mniejsza, to Arek przecież wspomniał, mniejsza ilość prób wymaga mniejszego zabezpieczenia. Tutaj są bardzo potrzebne właśnie, żeby to przebiegło sprawnie, bezpiecznie, żeby sędziowie, tak zwani safety, do pilnowania zabezpieczenia kibiców i sprawdzania, czy wszystko się dzieje okej. Te zasoby ludzkie są właśnie, każdy odcinek podwaja, może powiedzieć, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, dwa razy więcej odcinków, potrzeba dwa razy więcej ludzi, safety.
1: A co, jeżeli chodzi o organizację z waszego punktu widzenia, co było dla was najtrudniejsze?
4: No ja mocno się obawiałem, śniło mi się to po nocach, że jak gdzieś na jakimś w odcinku coś się wydarzy, jakaś niemiła sytuacja, gdzieś wypadnięcie do rowu, coś, jakaś awaria załogi, że to nam rozłoży cały harmonogram, że po prostu usunięcie tego samochodu potrwa i nam to rozłoży tutaj kolejność przejazdów i tak dalej, aczkolwiek wszyscy i strażacy i Motauto Klub stanęli na wysokości zadania, bo nie powiem, że nie zdarzyły się takie sytuacje, jakiś urwany zderzak, zaparkowanie gdzieś tam w zbożu, czy przejazd przez kukurydzę.
1: Takie no było rzeczy... też dachowanie, prawda?
4: Tak, tak. I proszę mi wierzyć, dachowanie udało się opanować w 9 minut. Mieliśmy przed rajdem ustaloną zasadę 10 minut. Jeżeli nie uda nam się udrożnić drogi w 10 minut, robimy tak zwany wolny przejazd, aby nie torować, aby rajd mógł dalej płynąć, dalej się toczyć. Tutaj udało się w 9 minut te dachowanie poskładać, zabezpieczyć, no i puściliśmy dalej, więc...
1: Powiedzmy, że to dachowanie, no bo niektórzy tak sobie myślą, no dachowanie, no to źle, no ale to norma, prawda, na tego typu zawodach.
2: Tak, w rajdach takie incydenty jak dachowanie, uderzenie w różne elementy infrastruktury, to jest normalne, to jest oczywiste, się zdarza na każdym rajdzie, większym bądź mniejszym. Dla nas to nie jest żadna nowość, żadne wydarzenie. Najważniejsze, żeby w takiej przygodzie, wydarzeniu odbyło się to bezpiecznie.
1: No
2: zawodnicy,
1: właśnie.
2: Czy nikt się nie stał zawodnikom, no i najważniejsze osobom posrodnym, kibicom. I w tej sytuacji u nas absolutnie to, że do takich zdarzeń dochodzi, to jest naturalna sprawa na rajdach, na wyścigach. A w tej sytuacji świadczy o tym, że próby były dobrze zabezpieczone, dobrze przygotowane z punktu bezpieczeństwa, że to takie zdarzenie nie powodowało żadnych strat w ludziach, w sensie krzywdy czy innych doznań.
1: Przewidzieliście to przed, że właśnie na tych odcinkach być może coś takiego może się zdarzyć.
2: Tak, to są tak zwane miejsca, których nie mogą, które są wykopertowane, gdzie nie mogą stać kibice. Na tym polega właśnie plan zabezpieczenia. Wspólnie z Moto Auto Klubem przygotowaliśmy tę trasę w ten sposób.
1: Powiedziałeś tutaj o kibicach właśnie. Powiedzmy, ilu ich było? Czy rzeczywiście było duże zainteresowanie tym rajdem? No i w takim razie, jak zabezpieczyliście cały rajd, żeby ci kibice też, no, byli bezpieczni.
4: Tak, tutaj z tego miejsca chciałbym generalnie podziękować wszystkim kibicom, którzy przyszli na odcinki, że byli zdyscyplinowani, słuchali się zabezpieczenia safety, słuchali się strażaków, nie utrudniali nam przeprowadzenia prób sparownościowych i rajd dlatego też poszedł płynnie. To nie tylko są uczestnicy, którzy byli zdyscyplinowani, kibice również. Tu z góry dziękuję wszystkim.
2: Okolicznym mieszkańcom też warto jeszcze bardzo podziękować serdecznie.
4: Zgadza się, tak. Też zostaliśmy tutaj ciepło przyjęci i nawet właśnie gdzieś tam zgłoszone jakieś tam szkody, wygnieciona kukurydza i tak dalej. Naprawdę tutaj ich wyrozumiałość naprawdę budzi u mnie wielki szacunek. Co do ilości tych kibiców, nie biletujemy tych imprez, nie mamy dokładnych danych. Na Mostowej za taśmami widziałem po 2-3 rzędy ludzi. Na odcinkach ja bardziej skupiałem się tutaj w centrum, na parku przemysłowo-technologicznym w Gulczewie i tutaj właśnie na ulicy Mostowej. Ta część zadań należała do mnie i tutaj ta ilość kibiców była naprawdę bardzo fajna. Ciężko mi powiedzieć, czy to było 500 osób, czy to było 1000 osób, czy to było 2000 osób, ale naprawdę było ich sporo i no, byli rozciągnięci po całej długości odcinka. Tak więc no, to się troszeczkę nie kumulowało w jednym miejscu. I to też dobrze, że kibice oglądali to z różnych perspektyw, a nie w jednym miejscu, bo jak tłum nam się zbiera w jednym miejscu, no to też wiadomo, jest nam to trudniej zabezpieczyć, ale mówię, tutaj naprawdę dziękuję za dyscyplinę, za koordynację, za bezpieczne kibicowanie.
1: Sporo ludzi, sporo rodzin właściwie było również na rynku Starego Miasta. No właśnie, bo to nie tylko był rajd, ale również imprezy jakby towarzyszące, prawda?
2: Tak, na rynku Starego Miasta mieliśmy start honorowy z rampy, bardzo fajnie przygotowany wraz z naszymi partnerami. Były tam animacje dla dzieci. Już po naszym starcie nasz start zajął około 2 godzin. Później nasz partner Fundacja dla Bezpieczeństwa przejęła tak jakby ten rynek, można powiedzieć, i tam działali, mieli takie miasteczko bezpieczeństwo ruchu drogowego, był radiowóz, był karetka, był pojazd służby więziennej, więc moja rodzina też tam była. Właśnie ja nie miałem pamiętam czasu, tego nawet dokładnie zobaczę, ale rodzina była z dzieciakami, żona, bardzo zadowoleni, zakuwanie w dyble, pokazywali, na czym polega praca policjantów czy służby więziennej. No, cały czas coś się działo. No i później wróciliśmy na rynek Starego Miasta na metę honorową, na rozdanie nagród. Więc cały dzień ten rynek żył, bardzo fajnie to wyglądało. Myślę, że powinniśmy być zadowoleni.
1: Jakie wnioski w takim razie? Czy wysnuliście już jakieś i co w związku z tym chcecie poprawić podczas trzeciego rajdu płockiego w przyszłym roku?
4: Wnioski już są. Tak naprawdę rodziły się na bieżąco. Ja sobie gdzieś tam to notuję, ale no, musimy się pochwalić. Te wnioski to są takie drobne szczegóły. To nie są jakieś kluczowe elementy, nie są to jakieś ważne filary. Przy tak dużym przedsięwzięciu nie da się wszystkiego na 100% zgrać, ale uważam, że naprawdę u nas było to zgrane na 98%.
1: Czy 6 odcinków, które były w tym roku, 5 plus mostówka, to optymalna ilość, czy wrócicie do mniejszej ilości, tak jak to było przy pierwszym rajdzie?
2: Nie, no chcemy zostać się przy tej dość dużej, może będzie na formule KOTS liczbie odcinków. Zawodnicy przejeżdżający na zawody zawsze oczekują właśnie jak największej możliwej ilości kilometrów tych prób sprawnościowych. U nas mieliśmy do granic regulaminowych naciągniętą ilość tych prób, więc będziemy się starali, żeby ten poziom zachować.
1: W takim razie czekamy na trzeci rajd płocki, pewnie też w lipcu.
2: Tak, tutaj ten termin jest dość dobry. W zeszłym roku mieliśmy właśnie od okolicznych mieszkańców, rolników, prośbę, żeby to było przed żniwami. W tym roku wszyscy powtarzali, że idealnie się w termin strzeliliśmy. Więc taki, wiadomo, troszeczkę tam jakiegoś marginesu sobie zostawimy, bo to też trzeba do innych imprez w kalendarzu polskich rajdów, wyścigów wpasować się. Ale ten termin był bardzo fajny i myślę, że będziemy przy nim się trzymali.
1: W takim razie do zobaczenia za rok. Bardzo wam dziękuję. Paweł Wójtowicz, Jarek Tec byli dzisiaj moimi gośćmi.
2: Dziękuję.
5: SK Płock.
1: Krzysztof Misiak, kompozytor, gitarzysta, dyrektor muzyczny Teatru Dramatycznego w Płocku, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Krzyśku.
6: Witam cię, Dariuszu, witam wszystkich radiosłuchaczy. Sprostuję tylko lekko, bo chciałbym być dyrektorem muzycznym, ale jestem na razie kierownikiem.
1: No dobrze, w takim razie niech zostanie kierownik, okej. Okay. Ale myślę, że to też stanowisko, które jest no, jedyne w swoim rodzaju w teatrze, prawda?
6: Tak, samodzielne. W pewnym sensie mam wpływ na to, co robię i dobrze mi z tym. Mhm.
1: 40-60. Te cyfry są dla ciebie ważne w tym roku.
6: To jest mój rok jubileuszowy. 40 lat pracy artystycznej, no i oczywiście i moje urodziny.
1: 60 na karku.
6: Tak jest, 6-0.
1: Jak się z tym czujesz?
6: Świetnie. No, fajną perspektywę, bo podsumowując oczywiście, no to tak wydaje mi się, że te lata, mam nadzieję, że nie poszły na marne. Ja przynajmniej nie odnoszę takiego wrażenia, chociaż wiadomo, że zawsze można lepiej, zawsze można więcej, zawsze można częściej, że się tak wyrażę, ale generalnie jestem bardzo usatysfakcjonowany tym, co mi się udało zrobić i że jeszcze żyję.
1: Jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką te 40 lat temu?
6: No, przygoda się zaczęła oczywiście wcześniej. Ja tak 40 liczę od momentu, kiedy wraz z moim zespołem Rybiełości w 86 roku wystąpiliśmy na festiwalu opolskim, tam na scenie debiutów, a potem konsekwencją w pewnym sensie tego, chociaż też do końca tego nie wiemy, ale najwyraźniej ktoś nas zauważył i rzucił nas na bardzo ciekawą, egzotyczną minę pod tytułem Wyjazd do Korei Północnej, spotkać się z szeregiem różnych przywódców ówczesnych, mniej lub bardziej tamto systemowych, tak powiem, krajów, no ale spotkanie z Kim Il-sungiem zrobiło na nas dosyć duże wrażenie. No i tak się składa, że mieliśmy nawet z nim zdjęcie w gazecie tam takiej lokalnej, powiedzmy, Trybunie Ludu, tak jak myśmy to nazywali wówczas. Więc jak wychodziliśmy na miasto, chociaż to było rzadkie i w ogóle, ale to jest temat na inną rozmowę, no to tam trochę nam się kłaniano, wiesz. Szybko można było chyba karierę zrobić tam.
1: No właśnie, nie chciałeś tam zostać w takim razie.
6: Nie chciałem tam zostać, bo tam po prostu znakomicie są łamane prawa humanitarne, prawa człowieka, nie?
1: Bo no tak, wówczas były łamane i
6: teraz są
1: też niestety nic się nie zmieniło.
6: Znaczy cieszę się z tego, że jestem ja i wiesz, jako powiedzmy muzyk, ale też normalnie człowiek, że udało mi się tam być, nie? Bo to jest zamknięty kraj i niewiele osób ma tam do tego miejsca wstęp, że się tak wyrażę. Bardzo ciekawa, bardzo interesujące spojrzenie na inny świat. coś nieprawdopodobnego.
1: A jak zaczęła się twoja przygoda z gitarą?
6: Mój ojciec świętej pamięci, Józef, był bardzo muzykalnym jegomościem. Grał amatorsko na instrumentach klawiszowych, na gitarze też grał. Mój kuzyn grał na gitarze, więc to były takie czasy, gdzie tam ludzkość parała się tym instrumentem jakoś. No i oczywiście wiadomo, jak zobaczyłem AB, no i zauważyłem tę brokatową taką gwiazdę i wtedy, no to sobie myślałem, o kurde, ale to jest niesamowite, kurczę. Chciałbym mieć taką gitarę. No, były problemy oczywiście wówczas z instrumentami. Miałem kupowany, znaczy miałem kupowany, dokładnie, no, w końcu byłem młodym jegomościem, no to jeszcze sam sobie nic nie mogłem kupić, więc były mi kupowane instrumenty, potem były przerabiane, modyfikowane, z gitary akustycznej robiło się gitarę elektryczną, no i cały ten szereg po prostu, wiesz, tych implikacji związanych z tym wszystkim. Teraz jest zupełnie inaczej, teraz to jest tylko kwestia woli właściwie, nie? Czy chce mi się, czy nie, nie? Wówczas mi się bardzo chciało i może dlatego, że mi się chciało i do tej pory mi się chce, no to właśnie siedzę tutaj.
1: Krzysiek, zaczynałeś od bluesa i teraz znowu blues na twojej nowej płycie, która niedawno się ukazała, Blues 6.0. Dlaczego taki tytuł? Nawiązanie do twojego wieku, czy nawiązanie zupełnie do czego innego, do jakiejś zmiany, nowoczesności, innego podejścia do bluesa?
6: No, głównie to chyba raczej chodzi o ten PESEL, nie? Tak, ale generalnie miałem płytę kiedyś Misiak 5.1, no to też nie, ale 6.0 to jest taki nowy update, myślę, nowy w sensie mojego spojrzenia oczywiście na muzykę bluesową. To jest muzyka, która stoi się wywodzę, którą po prostu lubię i wydaje mi się, że ja cały czas grałem bluesa, tylko on jest taki mój, taka mojość jest, że tak powiem, w tym wszystkim.
1: No właśnie, bo jest to troszkę mieszanka. Pomieszanie styli, prawda? Bo to nie jest taki typowy blues.
6: Nie, właśnie dostałem taką recenzję od jednego wytrawnego słuchacza bluesa, który powiedział, że jak miałby posłuchać bluesa w moim wykonaniu w stylu, powiedzmy, z tym szacunkiem oczywiście, Tadeusza Nalepy i tak dalej, to mówi, żeby tego raczej chyba nie zaakceptował, ale on, czytaj dalej, wytrawne ucho bluesowe, no stwierdził, że jednak to jest zupełnie inne spojrzenie na tę materię, więc to jest ważne, nie? Znaczy to jest ważne, tak o tyle ważne, że wie, że no oczywiście są emocje bluesowe, ale no też jest jakiś rodzaj umiejętności, powiedzmy, sposobu aranżowania. Tam jest dużo nawiązań do tego, co tam 40 lat temu graliśmy, bo tam jest numer, który po prostu odświeżyłem. Numer nazywa się Gdy pokłóci się z dziewczyną. Wtedy był realizowany wokalnie. Tutaj jest wersja instrumentalna tego utworu. No ale to jest też taki ukłon w tamten rodzaj emocji. O, może tak. Chociaż jest przearanżowany oczywiście utwór, znaczy przearanżowany w sensie, że nie typu, że nie do poznania, tylko jest nowy aranż po prostu do tego utworu.
1: Ty gitara oczywiście, ale jest spore instrumentarium, jak zwykle na twoich płytach solowych, ale po raz pierwszy pojawia się puzon. Dlaczego?
6: Dlatego, że poznałem człowieka, czy znałem go właściwie, Szymona Klekowickiego, który jak się okazało, oczywiście chodził do szkoły muzycznej, do której ja też chodziłem. Przychodził na festiwal rockowy Ogródki. Znaliśmy się generalnie, ale tak obserwowałem chłopaczka i on naprawdę wyrósł na znakomitego muzyka, bardzo wrażliwego, twórczego i tak sobie pomyślałem, a do tego jeszcze był taki pretekst do tego, żeby go zaczepić i zaprosić. To jest młody człowiek, z Płocka właściwie i tam z okolic właściwie, ale stąd można powiedzieć. Był taki pretekst na 80-lecie szkoły muzycznej, gdzie z Big Bandem graliśmy razem. Podszedłem i zapytałem, czy by oczywiście nie zagrał, znaczy, czy by zagrał. No i zgodził się. I to jest ciekawe, bo to jest naprawdę bardzo kolorowy, jeśli tak mogę powiedzieć, instrument. A jeszcze w międzyczasie się dowiedziałem, że nasi ojcowie, notabene dwa Józefy, grali razem na jakichś takich usługowych imprezach typu wesele, tam zabawa i tak dalej. To taki świat jest, okazuje się, mały, ale zrobił na mnie wrażenie i tutaj fajnie zagrał po prostu w utworze Monada Blues, bo te są takie, w tym utworze jest taki rodzaj, mam nadzieję, oczywiście tak sobie założyłem po części, takie zestawienie klimatu, czyli harmonika ustna, czyli grająca dosyć wysoko, można powiedzieć, czyli rodzaj góry, no i on typu dół, nie?
1: Szymon Klekowicki to znana postać, młody chłopak powiedział, ale generalnie znana postać w świecie muzycznym.
6: Oczywiście, no przecież to jest gość, który właściwie gra już teraz, ja ze wszystkimi grał, a gra teraz, nie wiem, ostatnio go widziałem z Vito Bambino, chyba z Sanach, no po prostu wszystkich tam obsługuje.
1: No i teraz Krzysztof Misiak, tak no super. Powiedzieć. Krzysiek, ile utworów, co w takim razie zawiera ta płyta i jak ona została skonstruowana?
6: Utworów jest 13, chociaż blues ma 12 taktów, ale właśnie o to chodzi, żeby było tak, wiesz, troszkę inaczej. No wiadomo, Kamil Barański na syntezatorze, Mietek Grubiak na tenorze, Piotrek Kelm na skrzypcach, Piotr Krzemiński na fligerhornie, to też taka ciekawa trąbeczka. Mam taki sentyment do tego fligerhornu, dlatego że świętej pamięci Chuck Mangione i jego słynne dzieci Sancheza zawsze robiły na mnie wrażenie, a tu kolega gra po prostu pięknie. Dave Lecho to jest gość właśnie z Fort Wayne, naszego zaprzyjaźnionego miasta, na klawiszach Bartosz. Darek Petera. O, Darek Petera u mnie pierwszy raz gra na syncie, zagrał solówę piękną. No i tutaj mam takie dwa nazwiska, gdzie Puchowski melodeklamuje i to jest to jest utwór właściwie instrumentalno-wokalny i on po prostu opowiada historię o mnie, o Płocku, o tym, że tutaj, bo on i był gościem naszego festiwalu Rokowe Ogródki, bywał, a do tego jeszcze w ramach tego festiwalu ja realizowałem warsztaty muzyczne i prowadził gitarę. No i Jacek Siciarek, którego wokal uwielbiam i też tam wokalizę zaśpiewał. Także to jest to. Jak jest skonstruowana płyta? No myślę, że tutaj jest ten blues taki, wiesz, taki rockowy, funkowy, countrowy, ale wszędzie jest taki rodzaj jakiegoś takiego mojego, jeśli mogę tak powiedzieć, języka wypowiedzi, nie? Czyli takiej specyficznej frazy, powiedzmy, jakiegoś swoistego brzmienia mojego, poczucia harmonii, czyli jak zwykle, wiesz, nie? No
1: czyli jest, ci, którzy cię znają, to na pewno nie będą zawiedzeni.
6: Myślę, że to jest, będzie rozpoznawalne dla nich. Mm-hmm. Misiak gra, dobra, to ten.
1: No to właśnie, no to o to chodzi. Myślę, że to jest najlepsza recenzja zawsze dla
6: taki
1: artysty,
6: trademark,
1: prawda? Mm-hmm. Że jest rozpoznawalny. Wiadomo, że to jest on. Mm-hmm. No i ty jesteś ty. Słuchaj, 40 lat na scenie, grałeś z wieloma. Kto w takim razie spośród tych, z którymi grałeś, z którymi występowałeś, zapadł ci najbardziej w pamięć?
6: No muszę powiedzieć, że wszyscy mają, wiesz, miejsce w moim sercu, dlatego że każdy z tych artystów reprezentował, wiesz, swoją, jeśli tak mogę powiedzieć, swoją ścieżkę, nie? Czyli swój świat, swój klimat, swoją jakiś rodzaj atmosfery i tak dalej. No ale tak zawodowo, no to stanąłem na nogi grając w zespole Chylińska. No bo faktycznie to już było takie, powiedzmy, może nie komercyjne, ale już taki poziom, powiedzmy, wiesz, no.
1: No i od tego momentu stałeś się chyba tak, bardziej rozpoznawalny.
6: Myślę, że tak. To mi pozwoliło na to, że to nazwisko gdzieś tam zafunkcjonowało. Chociaż w tym naszym showbiznesie, jeśli chodzi o muzyków instrumentalistów, no to byłem znany, nie? Ale tutaj już troszeczkę szerzej poszło. No bo wiadomo. Że...
1: Mamy nową płytę, Blues 6.0, Krzysztof Misiak, no właśnie. Krzysiek, no ale tak jak powiedziałem na początku, jesteś, no nie dyrektorem, ale kierownikiem muzycznym Teatru Panie Dramatycznego kierowniku. W Płocku. I tutaj też masz swoje osiągnięcia. Powiedz, co w takim razie szykujesz teraz w teatrze? Jak wygląda twoja ścieżka kompozytorska?
6: Teraz, znaczy ubiegły rok, 25, był rokiem rocznicowym. No to zrealizowaliśmy koncert na 50-lecie. Mhm. No i tam też występowałem i to był koncert z orkiestrą symfoniczną. Bardzo fajnie. Przy okazji udało mi się dostać medal Promazowia. Dziękuję oczywiście kapitule i instytucji. Później mieliśmy premierę Iwony Księżniczki Burgunda. Następnie były Martwe Dusze. Ja tam robiłem muzykę. Martwe Dusze 2.0 Gogola. Potem był Pontyfikał. Następnie była farsa Pomoc Domowa. A na Święto Teatru zrealizowaliśmy Króla Ubu, do którego ja też robiłem muzykę w reżyserii Marka Mokowieckiego. Potem na scenie kameralnej jakby motyle są wolne, Piękna i Bestia. No i w tym roku przypada 500. rocznica inkorporacji Mazowsza do Królestwa Polskiego. Na podstawie materiałów historycznych oraz legend zrealizowaliśmy Powstała sztuka Mazowsze w koronie i teraz będziemy prolongować jakby ten spektakl. W sensie to był taki plenerowy spektakl, a teraz przenosimy go na deski. On tam będzie oczywiście odpowiednio zmodyfikowany, będzie lekka korekta. No i ja się właśnie też tym zajmowałem w stronę muzycznej, a do tego jeszcze zrobiliśmy w 50. rocznicę protestów robotniczych w Radomiu, Ursusie i w Płocku. Zrobiliśmy taki właściwie widowisko, właściwie spektakl historyczny Czerwiec 76, tam też maczałem w tym palce. To też będzie wystawiane, też będzie jakby modyfikowane, no bo chcemy no uczcić jakby. To były ważne wydarzenia, one, ja myślę, że tak, nie wiem, w świadomości płotczan, to one chyba, nie wiem, odniosłem takie wrażenie, o może tak, że one nie zapadły tak, wiesz, nie jakoś tak głęboko, a uważam, że warto o tym wspominać, dlatego, że to był fajny ruch przeciwko swoistej niesprawiedliwości i tak dalej, no wiadomo. Teraz zaproszę Państwa na premierę Świętoszka Moliera, bo to będzie nowy spektakl. W październiku będzie premiera, także...
1: I tam też piszesz muzykę.
6: No właśnie, niestety nie. Tutaj niestety przejął tę pałeczkę, wiesz to?
1: No.
6: Wolfgang Amadeusz Mozart, nie? Więc, no proszę, więc nie oponowałem.
1: Nie będziesz w takim razie konkurował z nim.
6: Nie będę, ale jeśli pan reżyser poprosi mnie o cokolwiek, żebym zrobił przy tym spektaklu, to po prostu to zrobię.
1: Krzysiek, życzę Ci w takim razie wszystkiego, co najlepsze. 40 lat na scenie, myślę, że kolejne 40?
6: Taka perspektywa, oczywiście fajnie byłoby dożyć. Dziękuję w adwansie.
1: No i oczywiście życzę kolejnej dobrej płyty, no i tej, która pewnie będzie się również dobrze sprzedawać. Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem był Krzysztof Misiak, kompozytor, gitarzysta i kierownik muzyczny Teatru Dramatycznego w Płocku.
6: Dziękuję, do usłyszenia.
1: SK Płock News. Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
5: SK Płock.
1: Moim gościem dzisiaj w Radiu SK jest Jacek Ostrowski, płocki pisarz, który zasłynął serią o Zuzie Lewandowskiej. Witam Cię, Jacku.
7: Dzień dobry Państwu.
1: Jacku, na początek pytanko, jak tam zdrówko?
7: No powoli teraz byłem, bo miałem badania robione i jest lepiej, więc optymistycznie patrzę w przyszłość, bliższą i dalszą.
1: I bardzo dobrze. I myślę, że też to, że cały czas piszesz, to Cię troszkę nakręca, a piszesz sporo mimo wszystko, mimo swojej choroby. Ostatnio ukazała się książka 15 już Zuzy Lewandowskiej, Początek, gdzie mieliśmy okazję dowiedzieć się, jak wyglądały początki pani mecenas. No a teraz niedługo już, bo tak jak rozmawialiśmy przed chwilą tutaj poza anteną, w październiku ukaże się kolejny tom Zuzy Lewandowskiej i to przed takim niezwykłym, pierwszym ogólnopolskim wydarzeniem.
7: No tak, pierwszy ogólnopolski zjazd fanów Zuzy Lewandowskiej. No, fajna sprawa.
1: Jak zrodził się pomysł, żeby coś takiego zorganizować?
7: Znaczy ja wpadłem na ten pomysł już jakiś czas temu i tak planowałem zrobić go, ten zjazd zorganizować w maju przyszłego roku, ale jak wróciłem z Hiszpanii, no to wszyscy na mnie wsiedli, czemu nie teraz. No i zdecydowaliśmy, że ponieważ tak się dobrze czuję, badania wyszły mi dobrze, więc mogę się spotkać z czytelnikami drugi raz, chociaż mówiłem cały czas, że tylko będzie jedno spotkanie w tym roku, no ale jest lepiej niż przewidywałem, więc i tutaj jest też duży motor prezydenta miasta Płocka, który też naciskał, żeby to było w tym roku, bo się nie mogą czytelnicy doczekać, no i zgadzam się z nim całkowicie, także będzie 24-25 października, zapraszamy serdecznie.
1: No nie dziwię się prezydentowi, że naciskał właśnie na ten rok, ponieważ w tym roku otrzymałeś tytuł zasłużony dla Płocka. Powiedz mi, co znaczy dla ciebie ten tytuł?
7: No tak, właściwie to takie jest, ale za całokształt i to takie trochę mnie stłamsiło, mówię,
1: ale za całokształt.
7: Ale później stwierdziłem, że całokształt plus teraz pracuje. Mm-hmm.
1: I za całokształt też kolejna nagroda, prawda? Medal województwa mazowieckiego.
7: No tak, zgadza się. No fajne to jest uczucie, na pewno fajne uczucie, niespodziewane, zaskoczenie kompletne. Miło mi, że została doceniona moja praca, bo to w sumie dużo pracy. Kto książek nie pisze, ten nie wie, powiem tak. Bo jednak to nie jest tylko, że usiądę przy komputerze i piszę, to nieprawda, prawda? To trzeba wszystko przemyśleć. Trochę nieprzespanych nocy i trochę siedzenia, dużo siedzenia przed komputerem, gdzie pozycja, no nie oszukujmy się, nie jest za wygodna dla kręgosłupa, więc też inne dolegliwości wtedy dochodzą, no więc mnóstwo rzeczy, tym bardziej, że już nie jestem najmłodszy.
1: Ale chyba wielka satysfakcja, bo skoro takie docenienie, chyba jesteś pierwszym pisarzem, który dostał takie wyróżnienie. Jesteś no, najpopularniejszym pisarzem płockim ostatnimi laty. No a właśnie, stałeś się nim dlatego, że zacząłeś pisać książki o mecenas Zuzie Lewandowskiej. Ona stała się takim motorem i taką odskocznią dla ciebie. Powiedz, ilu masz tych fanów, skoro organizujesz zlot?
7: Nie wiem, ale trudno powiedzieć, ilu przyjedzie, bo to też jest dobre pytanie, ilu przyjedzie, bo nie zawsze są fani, którzy powiedzmy czytają książki, siedzą w ciepłym fotelu, to jest w sumie koniec października, nie wiadomo jaka będzie pogoda i niektórym może się po prostu nie chcieć. Mhm. Ja to też rozumiem, bo ja będąc fanem też pewnych powiedzmy czy zespołów, czy pisarzy, też nie wiem, czy by mi się powiem szczerze chciało jechać, więc to jest różnie, prawda? Ale to nie znaczy, że oni fanami nie są z Zuzy Lewandowskiej oczywiście, ale co po sprzedaży książek, no to jest dużo. To są naprawdę setki tysięcy ludzi, którzy czytają moje książki. Także jest dobrze, jest fajnie, bo te książki jednak, nie oszukujmy się, reklamują nasze miasto. I właśnie fajnie, cieszę się, że w tym momencie taki Urząd Miasta, Prezydent i my, i ja mamy wspólny cel, prawda, reklamować nasze miasto, zachęcać ludzi, żeby przyjeżdżali, turystów, żeby zwiedzali, mamy mnóstwo zabytków. To wszystko się fajnie kręci, tym bardziej, że tu jest, mówię, zjazd na Tumskiej Górze, prawda, więc dodatkowo jest też tutaj, chciałem zwrócić uwagę na to, że też będzie może mowa też i o książce Tajemnica Tumskiej Góry, no i o drugiej części, którą planuję napisać, bo wydawca ciśnie mocno i bardzo możliwe, że ukaże się na początku przyszłego roku część druga, Tajemnica Tumskiej Góry.
1: Czyli pierwsza część okazuje się, że to też był strzał w dziesiątkę, żeby wydać ją ogólnopolską.
7: Tak, tak, to się przyjęło i ja się z tego bardzo cieszę. Ja wierzę, że też dużo czytelników, wielbicieli Zuzy sięgnęło po tą książkę, bo często się sięga autorami, prawda? Tak, i tak dlatego mówię, cieszę się dużym powodzeniem przez serię z Agatą Johnson, która w sumie te książki się nie zupełnie dzieją w Płocku, częściowo, prawda? Ale czytelnicy sięgali dlatego, że napisał to autor, twórca Zuzy Lewandowskiej, a w tej chwili już Agata zaczyna żyć swoim życiem. W lutym przyszłego roku powinna się ukazać część trzecia serii.
1: Myślę, że jest jeszcze jeden powód, dlatego że w książkach Agaty Johnson również pojawia się postać Zuzy Lewandowskiej, a więc ci, którzy uwielbiają serię Zuzy, chcą wiedzieć jednak, jak ta Zuza egzystuje w czasach późniejszych.
7: No to jest więcej związków, ale to wyjaśni się w trakcie, prawda, czytania i w trakcie ukazywania się następnych, kolejnych części, które mam nadzieję, że się ukażą. Oczywiście Zuza Lewandowska to była taki uśmiech, takie mrugnięcie okiem trochę do wielbicieli Zuzy Lewandowskiej. Podziękowanie za to, że sięgnęli, że zaufali mi, sięgnęli po Agatę, prawda? Bo to coś innego niż Zuza.
1: Jak odbierany jest początek, czyli początki samej Zuzy Lewandowskiej, a więc 15. książka serii, ale właściwie mogłaby być pierwszą.
7: No tak. Świetnie, powiem krótko. Świetnie jest przyjęta. Naprawdę wielu czytelników uważa, że to jest najlepsza część serii. nie ukrywam, że ja się też cieszyłem pisząc ją. Dlaczego? Bo to było coś mimo nowego, bo wróciłem do samego początku, do Zuzy Lewandowskiej, kiedy ona wysiada z tego autobusu, prawda, ogórka na dworcu z walizkami i nikt jej nie wita, prawda, i ta szarzyzna tego Płocka, początek lat 70. I to było właśnie fajne, bo pokazałem Ambrożego, prawda, Ambroży i ojciec, bardzo ciekawa postać zresztą, ja uważam, naprawdę sam bym się z chęcią napił kielicha z Ambrożym. Lewandowski zapalił cygaro, ale nie tylko, jest pokazane też, jak się to wszystko zaczęło rozwijać, prawda, no bo w paragrafie to my już wchodzimy, bym powiedział, w historię, która się toczy, prawda, bo Zuza Lewandowska jest już znanym adwokatem, ma już papugę, zaś, bo tu zdradzę Państwu, że ta część Zuzy Lewandowskiej 16, która się ukaże jesienią, to jest kontynuacja początku. Czyli dowiecie się Państwo, w jaki sposób papuga znalazła się u Zuzy i też się Państwo dowiecie, dlaczego, bo niektórzy czytelnicy mi piszą, że pomyliłem Grysika z Piosikiem, prawda? Więc to też będzie wszystko wyjaśnione, także proszę być spokojny, wszystko będzie wyjaśnione. Dużo nowych rzeczy się Państwo dowiecie z życia Zuzy Lewandowskiej i Ambrożego. Dużo się będzie działo, bo moja redaktorka, właśnie w redakcji jest książka, wysłałam do redaktorki i ona mi pisała: Boże, Panie Jacku, ile tu się dzieje, to głowa ma, jak ja się muszę skupić, żeby sprawdzić, czy to wszystko ma sens. Ja mówię, spokojnie, wszystko będzie dobrze.
1: Czyli jednym słowem, wypełniasz kolejne luki.
7: Tak, tak. Staram się wypełnić luki, żeby to było wszystko taka spójna historia od początku, ale ktoś mnie spytał, czy będzie początek. Czyli Zuza Lewandowska przedszkolu, szkole. Nie, nie, raczej, nie będzie. Raczej chyba nie pójdę w tym kierunku.
1: Czyli początek jej kariery zawodowej, spotkanie no,
7: tak
1: z
7: mi się
1: ojcem.
7: Wydaje, tak jest rozsądne.
1: Jak najbardziej. Jacku, wróćmy do tego spotkania, do tego pierwszego zjazdu ogólnopolskiego. Dwa dni, sporo. Tak. Co w takim razie przygotowaliście? Bo trzeba jakoś przyciągnąć tych, którzy są fanami Zuzy Lewandowskiej.
7: Oczywiście, dużo rzeczy przygotowujemy. Zaraz, że będzie kilku gości specjalnych, między innymi będzie pani Ewa Abart, która czyta audiobooki Zuzy Lewandowskiej i jest zresztą wielką fanką Zuzy Lewandowskiej. Także na pewno pani Ewa Abart będzie. Staramy się o to, żeby w końcu to na pewno wielu czytelników ucieszyć. Będziemy starali się ściągnąć producentów filmu, który ma powstać. Także zobaczymy, na razie rozmawiamy z producentem. Choć chciałem tu się Państwu pochwalić, znaczy to taki żart, ale faktycznie ten żart się sprawdzi, ponieważ dostałem zaproszenie, żeby zagrać w filmie producentów z producentem, choć chciałem tu się Państwu pochwalić, znaczy to taki żart, ale faktycznie ten żart się sprawdzi, ponieważ dostałem zaproszenie, żeby zagrać w filmie producentów Zuzy Lewandowskiej, faktycznie, także zdjęcia

0: scenariusza tego odcinka, bo to jest serial, który jest w jednej z telewizji polskiej i w jednym odcinku będę ja.
1: Jacek, Zuza Lewandowska ma takie kultowe miejsca w tym mieście i ona rzeczywiście tam się pojawia.
0: I będzie spacer śladami Zuzy Lewandowskiej, oczywiście. Przypuszczanie drugiego dnia, ale to też wszystko zależy od pogody, bo może będziemy przesuwać. Ja nie mówię o całym programie, bo ten program może ulec jakimś modyfikacjom, ponieważ jesień, zresztą nawet nie jesień, u nas jest tak kapryśny klimat, że trzeba na bieżąco, prawda, pewne rzeczy korygować. Ale tak planujemy, spotkanie autorskie będzie na pewno takie duże, spotkanie autorskie będzie w sobotę, a w niedzielę planujemy spacer, plus tego w sobotę wieczorem planujemy mnóstwo imprez, już się mówię, całowanie do Mariańskiego i inne rzeczy. Nie żartuję, to oczywiście to jest żart, także będzie w włosku tego dnia, będzie oczywiście inna waluta, bo będą mariany, będziemy płacić marianami, nie będziemy płacić złotówkami ani euro, będą mariany, ale nie wiem, czy w jakimkolwiek kantorze państwo to wymienią, bo boję się, że pan w kantorze albo pani dostanie zawałek, jak zobaczy Mariana jednego, czy tam 10 Marianów, poproszę 1 euro. Nie wiem, jaki to będzie przelicznik tej.
1: Wszystko będzie się działo za sprawą twoją i Książnicy Płockiej.
0: Książnicy Płockiej, która jest naprawdę filarem tutaj w Płocku, naprawdę wielkim filarem pod dyrekcją pani Banasiak, naprawdę to jest tak prężna książnica jak mało.
1: 15 książek. Zaczęło się to bardzo dawno.
0: 20 lat temu.
1: No właśnie.
0: Dokładnie.
1: Wtedy chyba nie zdawałeś sobie sprawy, że to będzie aż tak popularne.
0: Nie, znaczy moja, bym powiedział, popularność taka wśród czytelników zaczęła się od ostatniej wizyty. To była taka, bym powiedział, książka przełomowa. Wtedy było wielkie spotkanie autorskie w Płocku, mnóstwo przyszło mieszkańców, prawda, i wtedy wszyscy usłyszeli Ostrowski. No. I dosłownie rok po tym ukazał się paragraf 148.
1: Ale wówczas, pisząc pierwszą książkę z serii Zuzy, też nie miałeś świadomości, że powstanie ich 15, 16 już właściwie za chwilę.
0: Znaczy to było tak, że ja w ogóle, ta Zuza była napisana wiele lat wcześniej. Uh-huh. Wiele lat wcześniej była napisana. Nawet teraz któregoś dnia znalazłem ten maszynopis. Także ona była wiele, wiele lat temu napisana. Zuza Lewandowska się nazywała nie Lewandowska, ale Mariański był Mariański w każdym razie, to też ważne jest. I ona tak leżała. I to był taki, ja już nieraz opowiadałem, że to był taki, ja uważam, że to był gniot. Córka nawet mówiła, ojciec, nigdy tego nie wydasz, to odpuść tę książkę. A ja się uparłem, że właśnie to było tak, że po ostatniej wizycie Rafał Bielski ze Skarpy Warszawskiej, jak ta książka się ukazała, się ze mną skontaktował i słuchaj, bym był zainteresowany współpracą z tobą, może masz jakąś fajną książkę, i żebym ją wydał. I pomyślałem o tej książce i ją przerobiłem, oczywiście. Córka miała rację, to był gniot, też ja naprawdę dużo musiałem nad tą książką pracować i powstał paragraf 148, który został wydany właśnie w Skarpie Warszawskiej. No i to się okazało hitem.
1: No właśnie. I tak poszło później, bo ludzie zaczęli ją czytać i stwierdzili, że to bardzo fajna książka i chcieli kolejnych przygód Zuzy.
0: Tak, i później był Czarny Wdowiec i tak dalej, dalej. Jakby ktoś pytał mnie tak na ulicy, proszę wymienić po kolei te książki, ja już nie jestem w stanie tego robić.
1: Pierwszy zlot, myślę, że fantastycznie, 20 lat, to jest doskonała okazja. 15 książka została wydana, 16 w toku, więc też super okazja. No i co? Okazja do poznania, tak jak powiedziałeś, również naszego miasta.
0: Okazja do poznania naszego miasta, przy czym to nasze miasto tak naprawdę istnieje prawie we wszystkich moich książkach, bo i w Agacie, prawda, taki tajemnicy Tumskiej Góry oczywiście, Zuza Lewandowska. Staram się cały czas i wydaje mi się, że w prawie każdej książce, która powstanie jeszcze, też ten głos będzie takim, będzie też cichym bohaterem, będzie bohaterem, bo ta książka, prawda, to nie jest miejsce, gdzie się odbywa akcja. Ja uważam, że miasto jest też jednym z bohaterów tej opowieści.
1: 24-25 października, pierwszy zlot fanów Zuzy Lewandowskiej. Szczegóły już wkrótce. Bardzo ci dziękuję. Moim gościem był Jacek Ostrowski, płocki pisarz kryminałów.
2: SK Płock.
1: Moim gościem w Radiu SK jest dzisiaj Dariusz Bednarski, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski, w skoku wzwyż. Witam cię serdecznie, Darku, w studiu.
3: Kłaniam się nisko.
1: Rozmawiamy dzisiaj o tobie, o twoich początkach. Jak wygląda

0: Cała ta twoja droga do tych sukcesów, które no niezaprzeczalnie są.
1: No tak, powiem tak, że tak jak każdy człowiek urodzi się, później ma pewną edukację, a więc szkoła podstawowa. Ja uczęszczałem do szkoły podstawowej numer 10, bardzo sobie chwalę i serdecznie wspominam tą szkołę, ponieważ w tej szkole wówczas Janusz Białaszek zauważył we mnie taką iskierkę takiego niepokornego, wszędobylskiego ucznia. Od tego się zaczęło. Zaszczepił mi baksel taki do sportu, choć w tej szkole było naprawdę fantastycznie pod każdym względem i edukacyjnym, jak i sportowym. Wychowanie fizyczne było wielopoziomowe, wielokonkurencyjne. Była gimnastyka, była lekka atletyka, były gry zespołowe i myśmy w tych wszystkich grach rywalizowali jako szkoła i mnie się spodobał skok wzwyż. Ja byłem wówczas niewielkiego wzrostu, mając 145 cm. Przeskakiwałem swój wzrost. Nauczyciel był w szoku, mówi, jak to możliwe. I od tego się tak właśnie zaczęło, że polubiłem tą lekką atletykę, chociaż byłem przygotowywany do biegów, średnich i moja przygoda z biegami średnimi. U trenera świętej pamięci też Froma szykowaliśmy się na mistrzostwa województwa w biegach przełajowych na dystansie 1,5 km, bo to wówczas jako kategoria młodzik. Ja wystartowałem, dostałem nawet kolce i w pewnym momencie taką ławą żeśmy szeroką ruszyli i później no był wbieg w las i no przepychanka oczywiście, jak to w biegach jest, i nadepnęli mi kolcami na nogę, ja się przewróciłem, noga przebita, ukrwawiona, nie ukończyłem tego, ja powiedziałem, że ja nie chcę w życiu biegać i nie będę biegał, ja chcę skakać. No więc był szok olbrzymi, no poszli na tą, że tak powiem, na tą moją ugodę taką i na moją prośbę.
2: Zwłaszcza, że byłeś dobry w jednym i drugim.
1: Tak, właśnie byłem dobry, ja byłem sprawny i w gimnastyce, myśmy mieli, były takie ligi gimnastyczne nawet, więc mówię, szpagat wówczesnym w tamtym czasie jako młodzika nie był to problemem. W tej chwili też, jak się dobrze rozgrzeje, to też ten szpagat jestem w stanie zrobić. Może nie na 100%, ale 95-98% taki szpagat robię. Więc jestem z tego tytułu bardzo zadowolony. Później nastąpiła era szkoły średniej. Jestem absolwentem 120-letniej szkoły imieniem Władysława Jagieły Jagielonka. Tam edukowałem się w klasie sportowej. Fantastyczny dyrektor Jerzy Przyszlak robił wszystko, żeby w tej szkole i był sport, i była nauka, i edukacja. I było rzeczywiście w tej szkole, jak i w tej chwili obserwuję, bo jestem fanem tej szkoły, porządek, ład i wiele się działo i wiele się dzieje. Myśmy mieli, jako uczniowie, musieli mieć tak zwane mundurki. Chodziło się do szkoły, gdzie wszyscy jednakowo w zasadzie byli ubrani. Nie w tej chwili, tak jak mamy, widzimy po prostu, kto rano wstanie i coś złapie, to się w to ubiera. Mamy XXI wiek, więc mówię, no te przemiany są.
2: Darek, a jak to się stało, że ten styl przerzutowy do ciebie przylgnął?
1: No ja tak, ja się urodziłem w 1954 roku i panował styl wówczas przerzutowy, styl w zasadzie nożycowy najpierw, później on się przeobraził w przerzutowy. No i ja niestety no, takim stylem się uczyłem.
2: Trafiłem, i do dzisiaj właściwie startujesz w tym
1: do
2: stylu.
1: Klubu Wisła, gdzie moim pierwszym trenerem takim lekkoatletyki był Edmund Niewczeski. Fantastyczny trener, pedagog. Myśmy próbowali, uprawiali lekkoatletykę, różne, że tak powiem, skoki, biegi, rzuty, tak jak to w lekkoatletyce. I ja niestety cały czas dążyłem do tego, żeby skakać. I później się okazuje, że trafiłem do grupy trenera Jerzego Malanowskiego, który prowadził grupę skoków, takich no, dobrych chłopaków. Ja byłem najmniejszym. Trafiłem do tej grupy. Pamiętam jak dziś do szkoły, do liceum Machowskiego, tam były treningi i przyszedłem, powiedziałem, że do trenera i do chłopaków, którzy byli o mnie o 2-3 głowy wyżsi, mówię, że ja tutaj się zgłosiłem do trenera na treningi skoku wzwyż. Nie zapomnę tego, że trochę śmiech był taki i niedowierzanie, że taki mały knyp. Mówi, to idź się, mówi, przebierz do następnej szatni i dołączysz. Więc ja usłyszałem już wychodzą ten śmiech i te głosy. Mówi, ty zobacz, mówi, co on chce tu osiągnąć? No więc mnie to tak zabolało, ale mówię, ambicja moja była olbrzymia i się okazuje, że ja w ciągu roku byłem lepszy od tych chłopaków. Myśmy mieli treningi,
2: tak,
1: myśmy mieli treningi na stadionie miejskim, który w tej chwili, a wtedy był stadion Mazowi. Ja jako ten najmniejszy miałem wyznaczone, że musiałem pół godziny wcześniej przyjść od dozorcy klubu, brać łopatę, taczki i poprzeczki, które były wówczas trójkątne i niestety poprzeczki były drewniane. Ja na taczkach tych poprzeczek brałem 20 parę i w zasadzie po treningu zawoziłem jedną, dwie, bo co nieudany skok to była złamana poprzeczka. Poza tym szpadel, łopata wtedy, musiałem taką usypać górę z piasku, żeby koledzy, którzy ze mną będą trenować, mieli na czym skakać.
2: Darek, a w młodości właśnie, czy miałeś sukcesy duże, takie rangi właśnie mistrzostw Polski?
1: To znaczy tak, jako uczeń szkoły podstawowej jeździliśmy na tak zwane czwórboje. I w tych czwórbojach byłem jednym z wiodących, a przede wszystkim moje wskoki wzwyż wygrywałem, nie? I to mnie tak dalej zainspirowało, żeby się, że tak powiem, poświęcić temu skokowi wzwyż. Mimo mojego wzrostu 173 na dzień dzisiejszy, może w tej chwili z racji metryki już ten wzrost jest trochę mniejszy, ale tyle miałem. No i ciągnąłem to, podpatrywałem. Wtedy idolem moim takim był Walery Brumel, który skakał też na piasek. 2,28. Mówię, matko, jak to jest wysoko. No chociaż, żeby coś skoczyć. I się okazuje, że u tego trenera Jerzego Malanowskiego po roku czasu ja skoczyłem 171, zdobyłem mistrzostwo Mazowsza juniorów w Sochaczewie i też pewna anegdota, śmiech, rozbieg, organizator zorganizował takie gumowe chodniki, zamiast piasku i ze skoczni, to były takie worki, w których były jakieś tam już odpady czegoś tam, więc pamiętam, że w którymś ze skoków, a miałem kolce były nie przykręcane, tylko kolce były na stałe, ja dostałem nowe kolce, więc te kolce spały ze mną pod poduszką, bo zawody i tak dalej, się okazuje, że na jednym z rozbiegów, skoków, wbiłem tak mocno tymi kolcami nogą się w ten zeskok, że po prostu poderwałem tą gumę i wpadłem w te gąbki. Oczywiście skok został, że tak powiem, przyznany mi do poprawy. Poprawili tam tą gumę i później się okazało, że ja zwyciężyłem w kategorii juniora młodszego 171. I się okazuje, że no, uznanie znalazłem w wojewódzkiej, że tak powiem, warszawska okręgowy związek lekki atletyki, bo takowy był i jest do tej pory, różnego rodzaju zawody i powstał tartan lekkoatletyczny na Skrze Warszawa. Zostałem tam zaproszony, był meeting, gdzie mogłem wystartować. Dostałem też również kolce takie, które spełniały wymóg i ja tam skoczyłem 191. 191 jako niespełna 17-latek z dużym, że tak powiem, progresem i zostałem powołany do kadry Polski. Uczestniczyłem w jednym międzynarodowym meetingu w Magdeburgu, skoczyłem tam 2 metry. Wszyscy łapali się za głowę, że taki mały knyp pokonał wszystkich i ta pasja moja po prostu trwała.
2: Czyli generalnie od samego początku odnosiłeś sukcesy, ale tak naprawdę największe odniosłeś w momencie, kiedy miałeś już dużo więcej lat, czyli jak zostałeś mastersem. Tutaj mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, mistrzostwa Polski, właściwie cały czas złote, srebrne medale, brązowe. Ile ich w końcu jest?
1: No chcę powiedzieć tak, że moja przygoda taka ze sportem masterskim po 25 latach przerwy spowodowana tym, że ukończyłem studia na WF-ie poznańskim. Tam miałem też doskonałego trenera Kazimierza Pibera i tam już był flop, bo w 1968 roku Dick Fosbury na Igrzyskach Olimpijskich pokazał, zademonstrował pierwszy styl flopa, skacząc na takie gąbki, nie na zeskok, tylko na gąbki takie poukładane i wygrał to zdecydowanie i od tego momentu po prostu skok wzwyż, styl przerzutowy, że tak powiem, jakby szedł w zapomnienie, bo była duża grupa młodych adeptów chętnych, żeby się tego nauczyć. To jest prosta metoda, w zasadzie to jest tak, skok wzwyż techniką flop, to jest skok w dal po łuku. Trzeba im szybciej pobiegniesz, tym wyżej skoczysz. Oczywiście z zachowaniem pewnych parametrów siły odśrodkowej, która działa na łuku i tak dalej, i tak dalej. I w tej chwili mamy niestety tak, jak mamy, że skok wzwyż stylem przerzutowym, którym ja do tej pory, że tak powiem, zostałem wierny i chcę go ocalić od zapomnienia, no niestety poszedł w zapomnienie. Skaczą wszyscy flopem. Część...
2: Bo można skakać wyżej.
1: Tak, można skakać wyżej, chociaż 2,35 Jaszczenko z stylem przerzutowym skoczył skoki wzwyż, więc można było, bo to środek ciężkości, fakt faktem, że jest trochę różnica. My siły odśrodkowe nie wykorzystujemy, my tylko wykorzystujemy napęd, który mamy po linii prostej, po skosie, poprzez zablokowanie piętą i spowodowanie tak zwanej katapulty w górę.
2: Darek, co się stało, że nie zdecydowałeś się jednak przejść na ten nowszy styl?
1: Fakt, że metoda treningowa, ja nawet na studiach próbowałem, bo to już jak byłem na studiach, to już ten styl był, trener nawet mnie też próbował, ale ja skakałem tak 190-185 z krzesełkiem. Ja miałem po prostu zespawane, że tak powiem, odcinek lędźwiowy biodra krzyża, bo to trzeba było ten odcinek wzmacniać dla potrzeby skoków wzwyż, żeby zablokować piętą, żeby ta pięta po prostu przeniosła się przez staw skokowy, przez biodro w linii, że tak powiem, prostej, spowodowała to wybicie w góry. I tu był ten problem taki, że ja byłem sztywny w odcinku lędźwiowym, w kręgosłupie.
2: A i lepiej ci było nadal skakać tym starym
1: stylem. W tej chwili mówię tak, już nie wrócę do tego, bawię się na treningach, próbuję jakimś tam flopem coś, mówię, może się przerzucę, bo w jakimś tam czasokresie doznałem kontuzji kolana, miałem nawet artroskopię kolana, więc mówię, przerzucę się na drugą nogę, ale miłość i parcie i nawyki ruchowe zostały, że trudno jest.
2: No ale cały czas zdobywasz medale, to jest coś niezwykłego.
1: No tak, to jest, mówię, to jest taka pasja, mówię, do sportu, pasja do lekkiej atletyki, pasja bycia nauczycielem, bo ukończyłem, tak jak wspominałem, Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu z wyróżnieniem. Nawet rozpocząłem pracę doktorską, ale na skutek tego, że byłem tutaj wychowankiem Wisły Płock i reprezentowałem Płock, otrzymałem mieszkanie wtedy i to spowodowało, że ja tą pracę doktorską, jeden artykuł jakiś tam wypuściłem i niestety zdecydowało to, że tak, w Poznaniu mój promotor pracy, profesor, mówi, Darek, mówi, będziesz mieszkał w akademiku, a pracował będziesz na WF-ie i będziesz pisał swoją pracę doktorską. A ja w tym momencie, jak dostałem tą możliwość zamieszkania w Płocku, zawiesiłem to wszystko. I tak to się pokończyło. Natomiast w 2005 roku rozpocząłem właśnie po 25-letniej przerwie od skakania, jako Masters i w 2005 roku stanowiłem rekord Polski w kategorii M50. Skoczyłem wówczas 180. Rok później pojechałem na pierwsze halowe Mistrzostwa Świata do Linz. Zdobyłem srebrny medal. Rok później pojechałem, były Igrzyska Olimpijskie Mastersów, tak zwane WMG World Masters Games do Sydney i tam zdobyłem srebrny medal. I od tego co roku pasja, że tak powiem, trwa i zawody są i póki jeszcze możliwość, to startuje.
2: No właśnie, to jest coś, co cię trzyma przy życiu chyba. Darek, zadałem ci pytanie, czy wiesz, czy liczyłeś, ile tych medali masz w sumie?
1: No, trudno mi jest policzyć. Naprawdę, ja przede wszystkim tak bardzo sobie cenię to, że w kategorii Masters od 50 roku mam wszystkie rekordy Polski na stadionie, na hali, do tej pory niepobite, więc to mnie bardzo satysfakcjonuje. Co dwa lata są Mistrzostwa Świata, więc przywożę medale. Jak nie złoty, to srebrny, to brązowy. Nie licząc Mistrzostw Europy, które są również tam co dwa lata, też mam jak nie złoty, to srebrny, to brązowy. Więc jestem z tego tytułu bardzo usatysfakcjonowany, spełniony. Choć chciałbym jeszcze. Nie wiem, na ile organizm pozwoli. Robię wszystko, żeby te swoje marzenia, realizacje sportowe, że tak powiem, jeszcze utrzymywać.
2: I realizacji marzeń ci życzę. Wszystkiego dobrego. Kolejnych startów, kolejnych medali, kolejnych złotych medali, nie tylko Mistrzostw Polski, ale Europy i świata. Bardzo dziękuję.
1: Serdecznie dziękuję.
3: SK Eski Płock News.
2: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
3: Eski Płock.
2: Henryk Malesa, prezes Fundacji Fotografia Polska, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię bardzo serdecznie w studiu.
4: Dzień dobry.
2: Szóste Płockie Dni Fotografii przed nami. Między 4 a 20 września będziemy mogli oglądać fantastyczną fotografię w Płocku wielu znanych fotografików. 6 lat minęło. Jak to się wszystko zaczęło? Jaki był pomysł, jaki był zamysł samego projektu?
4: Zaczęło się dlatego, że miałem taki pomysł, żeby robić fotografię, żeby ta fotografia weszła do Płocka. Pomyślałem sobie, żeby zrobić Płockie Dni Fotografii. Naprzód myślałem o Biennale w ogóle, ale później stwierdziłem, że jednak utrzymanie takiej edycji corocznej, przynajmniej na rozbieg, będzie dobre. No i okazało się, że jakoś się udało.
2: To właśnie, udało się, zainteresowanie bardzo duże. Ile wystaw już pojawiło się w Płocku podczas tych 5 lat?
4: Podczas tych 5 lat to stosunkowo łatwo policzyć. Rocznie pokazujemy średnio około 10 wystaw. Na każdej wystawie jest mniej więcej między 20 a 30 zdjęć. To przez 5 lat prawie 1000 zdjęć pokazaliśmy w Płocku. Uważam, że dobrych zdjęć i wybitnych fotografików.
2: Co roku macie mistrza, a więc osobę, która jest takim guru. W ubiegłym roku był to Edward Hartwig. Kto o nim będzie w tym roku?
4: W tym roku będzie Jan Bułhak, jeden z największych polskich fotografów, twórca Związku Polskich Artystów Fotografów. I on nie wystąpi samotnie, tylko w towarzystwie syna Janusza, fotografika, ale i kompozytora. Także pokazujemy. Mistrzem jest Jan Bułhak, ale występuje z synem.
2: Jakie prace zobaczymy w Płocku?
4: Prace pokażemy jednego i drugiego i to jest fotografia. My tym razem nie pokazujemy przekrojowej fotografii. Pokazujemy fotografię pana Jana Bułhaka i jego syna sprzed II wojny światowej i zdjęcia po II wojnie światowej, ale no, sam fakt, że Bułhak odszedł, a tu taka ciekawostka, jego syn przestał fotografować jak zabrakło ojca i skupił się już tylko na muzyce. Także jak gdyby ten okres ich dwóch pokazujemy i to jest krótki okres powojenny.
2: Gdzie zobaczymy te zdjęcia?
4: Będziemy je pokazywać w Książnicy Płockiej w sali kolumnowej.
2: To mistrz, no ale oprócz mistrza pojawią się również inni fotograficy. Ile wystaw w tym roku pokażecie i czyje prace zobaczymy?
4: W tym roku pokazujemy 9 wystaw. To może tak, naprzód o tych wystawach. No więc pokazujemy Witka Jurkiewicza, Tytusa Grodzickiego. Witek Jurkiewicz, bardzo znany fotograf i reportażysta, i fotograf zajmujący się technikami specjalnymi. Tytus Grodzicki, też reportażysta. Pokażemy w tym roku fotografów płockich również, Marka Konarskiego i Jacka Warszawskiego. Ciekawostką jest wystawa Jurgena Petersa, to jest fotograf niemiecki, Józefa Oleszko, to jest odszukany fotograf. Otrzymaliśmy to od Muzeum Historii Fotografii z Janowa Lubelskiego, z pudła, wygrzebany i odszukany po wielu, wielu latach. Także też chcemy go pokazać i jak zwykle debiut Nakaniso Karol, to jest uczennica Liceum Plastycznego Płockiego. No i Young Photo, czyli młodych. Ale uatrakcyjniamy to, ponieważ zrobimy pokaz etiud fotograficznych na rynku Starego Miasta i dodajemy diaporamę. Dwa seanse diaporamy będą one w pokisie i dwa wykłady, gdzie jeden wykład ma Kasia Nawara, a drugi wykład Paweł Żak.
2: Powiedzmy w takim razie o tych wykładach, co to będą za wykłady, o jakiej tematyce. No i powiedzmy również o tej diaporamie, bo myślę, że warto przypomnieć, czym jest diaporama i kto te diaporamy będzie prowadził.
4: Wykłady będą o fotografii. Mają obydwa ten sam tytuł i Kasia Nawara zaprezentuje wykład odnośnie fotografii psychologicznej. Jest wybitną fotografką. W ubiegłym roku była u nas w Polsku z wystawą o problemach młodzieży. Piękna wystawa. Natomiast Paweł Żak jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, a jednocześnie bardzo uznanym polskim fotografikiem. I on też opowie o fotografii, o tej fotografii niezaangażowanej, ale szukającej jak gdyby własnego stylu i szukającej innej perspektywy fotografii. Także to będą dwa wykłady. No i diaporama. Ona znikła. Diaporama to jest układ zdjęć, który z pewnym suspensem i który niesie określoną treść. To jest pokazanie. Kiedyś to były pokazywane slajdy z podkładem muzycznym, dzisiaj wszystko idzie z komputera i to są takie etiutki, ale w oparciu o fotografię. To nie jest film, to nie jest nic takiego. To jest czysta, żywa fotografia, ułożona w pewnym sensie, z pewnym morałem, czy suspensem, jak ja mówię, i z podkładem muzycznym.
0: I kto poprowadzi te diaporamy?
4: Diaporamy? No Jan Drzewiecki poprowadzi. Mm-hmm. Uznany diaporamista, chyba tak się powinno powiedzieć.
0: Powiedz mi, jak wygląda współczesna fotografia? Czym ona się różni od tej, którą mogliśmy oglądać kilkadziesiąt, czy nawet 100 lat temu?
4: Niczym. Niczym. Wkoło fotografii najwięcej dzieje się po stronie techniki. Więc mamy coraz lepsze narzędzia, znakomite aparaty. Mamy angażowanie sztucznej inteligencji, mamy Photoshopa i pokrewne programy do obróbki fotografii, do przetwarzania tej fotografii. Ale w konsekwencji zostaje fotograf i jego inwencja.
0: Ale czy tego człowieka nie jest coraz mniej? Bo mówiłeś tutaj właśnie o tej sztucznej inteligencji. Czy ona nie jest zagrożeniem dla tej fotografii współczesnej?
4: To znaczy, ja myślę, że to nie jest żadne zagrożenie dla fotografii. Ktoś, kto bierze aparat i fotografuje, to jest jego kreacja. Nawet w wypadku, kiedy uprawia street photo, czy jest fotoreporterem, czy pracuje w studiu, no to pozostaje fotograf i to, co fotografuje. Oczywiście sztuczna inteligencja, jeżeli się ułoży dobrego prompta, może stworzyć obraz, ale to nie jest fotografia. No więc chyba ja nie uważam, żeby to było zagrożenie, bo czyż sztuczna inteligencja, mówiąc obrazowo, przez to, że jest zagrożeniem dla pisarzy, dla malarzy, dla rzeźbiarzy? No chyba nie. Ona jest. Może ona może pomagać, ale nie, to nie jest zagrożenie.
0: Jak wygląda twórczość tych młodych Young Photo, którą pokazujecie też co roku, na tle tych znakomitych twórców?
4: To znaczy, ja obserwując fotografię, podziwiam tych młodych ludzi, bardzo młodych ludzi, za inwencję i twórczość. Właśnie za to, że potrafią stworzyć pewne obrazy, czy robią fotografię bardzo dobrą, a jednocześnie bardzo ciekawą. Ale to chyba nie ma specjalnie różnicy. Dla mnie, jak ja na to patrzę, to oczywiście jest to bardziej ożywcza fotografia. Zupełnie, troszeczkę inaczej są ujęcia robione, inne perspektywy, inne kadrowanie, ale to wszystko wywodzi się od Dagera. No tu nie ma, nie ma rady. Także nie, ja nie mogę mówić o jakichś specjalnych różnicach. Raczej patrzę na tą fotografię jako fotografię, tak jak mówiłem, bardzo ciekawą, z twórczym wkładem tych młodych ludzi. I nieraz oglądając tą fotografię widzę, że ten twórczy wkład jest na poziomie dorosłej twórczości. Bardzo dokładnie przemyślane to wszystko jest. Ale ja w ogóle nie widzę różnicy między fotografią z 1923 roku a 2026.
0: Powiedzmy, jeżeli chodzi o twórców, którzy pojawią się w tym roku w Płocku, jaka tematyka pojawi się na ich zdjęciach? Co pokażą?
4: Więc w tym roku przewagę będzie miał fotoreportaż. Czyli mamy tutaj reportażystów i Peters, i Jurkiewicz, i Grodzicki, i Warszawski. Pokazują reportaże. Mamy Karol, która pokazuje fotografię przetworzoną, ale bardzo dobrą. I też Marek Konarski pokazuje swoją erozję. No, ta fotografia jest jak tytuł. Jest erozyjna, ale dobrze zrobiona. Także to będzie jak gdyby królowało na naszym festiwalu.
0: W jakich miejscach w takim razie zobaczymy te fotografie? Bo zwykle jest to w kilku miejscach w Płocku.
4: I w tym roku też tak będzie. Będzie Dom Darmstadt, jak zwykle zresztą. I tam będą trzy wystawy. Będzie Książnica Płocka. Tam będą dwie wystawy Buchaków i będzie Mediateka. I tu w tym roku właśnie ze względu na to rozwinięcie poprzez projekcję Etiud, jak gdyby zawęziliśmy trochę ilość sal. Young Photo będzie wisiało na płocie Liceum Plastycznego. Czyli jak gdyby chcemy tą fotografię również wypchnąć na zewnątrz. Nie chcemy, żeby zawsze ona była zamknięta w salach, tylko żeby szerzej wyjść na ulicę po prostu i w ten sposób pokazywać tą fotografię.
0: 4 września oficjalne otwarcie. O której godzinie idzie?
4: O godzinie 18 w Mediatece MK na Kościuszki 3B. O 18 otwieramy 6 Płockie Dni Fotografii.
0: Ale jak zwykle będzie również możliwość spotkania się z samymi twórcami, prawda?
4: Oczywiście, dlatego że to jest piątek, a w sobotę o godzinie 11 w Mediatece jest zebranie się wszystkich twórców i tych, którzy będą zainteresowani. I zrobimy autorski obchód po wystawach. Przejdziemy wszystkie wystawy razem z autorami, którzy będą opowiadać o tych wystawach i będą odpowiadać na pytania wszystkich, którzy będą z nami na tym spacerze, bo ja to nazywam fotograficznym spacerem.
0: Powiedzmy, że wszystkie miejsca będą bezpłatne, gdzie będzie można obejrzeć fotografię.
4: Tak.
0: I będzie ją można oglądać do 20 września, więc praktycznie przez 2 tygodnie.
4: Tak, przez 2 tygodnie będą zdjęcia do oglądania i bardzo wszystkich serdecznie zapraszam. Honorowy patronat objął prezydent miasta Płocka, a patronat artystyczny jest Związku Polskich Artystów Fotografii.
0: Zapraszamy w takim razie na Płockie Dni Fotografii już po raz 6, a moim gościem był kurator i prezes Fundacji Fotografia Polska, Henryk Maresa. Bardzo dziękuję.
4: Bardzo dziękuję.
3: SK Płock.
2: Piotr Maślanka, prezes klubu sportowego LKS Puncher, licencjonowany instruktor taekwondo olimpijskiego, a także trener kickboxingu, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Piotrze.
5: Witam serdecznie, Darku. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
2: Jak zaczęła się twoja przygoda ze sztukami walki?
5: Pewnie jak większości młodych ludzi, fascynując się filmami sportowymi z jakichś tam, powiedzmy, okresów lat młodzieńczych. Czy to były filmy z Bruce Lee, czy to były pewnie podobne jakieś ze sportami, sztukami walki. Filmy fascynowały. Człowiek tam gdzieś tam młody chciał spróbować, zobaczyć, czy jest również w stanie osiągnąć jakąś taką, powiedzmy, sprawność podobną jak ci filmowi bohaterowie. No i tak było. Zapisywało się na różne zajęcia sportowe. Czasami te zajęcia, które ktoś się zapisał za pierwszym razem, zostawały z nim do końca, a czasami się po prostu rezygnowało, szło się na inne, próbowało. Komuś by lepiej pasował jakiś styl parterowy, komu bardziej stójkowy. Ja również tak jak podobnie jak inni zaczynałem, próbowałem. Jedne u mnie trwały dłużej, drugie krócej, powiedzmy, te okresy. Tak to mniej więcej się tam, powiedzmy, zaczęło u mnie w latach 90.
2: Dlaczego taekwondo olimpijskie i dlaczego kickboxing?
5: Kickboxing, można powiedzieć, zawsze był u mnie taką dyscypliną wiodącą. Odkąd zafascynowałem się tak naprawdę osiągnięciami naszego, że tak powiem, multimedalisty i największego, chyba można powiedzieć, fightera, legendy Marka Piotrowskiego. W tamtych latach ciężko było nawet zobaczyć po prostu, jak on walczył, jakieś tam migawki z jego walk, bo był w Stanach, ta telewizja, no nie było internetu, tak nie działa wówczas, ale jak się udawało to widzieć, no i słuchało się, czytało gdzieś tam po prostu o tych jego osiągnięciach, no to tak naprawdę ten kickboxing był taki najbliższy. Jak tylko powstała, można powiedzieć, taka pierwsza oficjalna sekcja kickboxingu w Płocku, to był rok styczeń 1992, no to ja praktycznie od początku istnienia tej sekcji zapisałem się i tam trenowałem w tym klubie do roku, można powiedzieć, 2006. Wówczas odszedłem i otworzyłem swój klub. Chciałem spróbować troszeczkę, jak to się mówi, swojej ścieżki, według jakiegoś tam, powiedzmy, swojego scenariusza. No i tak to mniej więcej wyglądało, jeśli chodzi o kickboxing. Natomiast o taekwondo olimpijskie wyglądało to w ten sposób. My czasami, startując w zawodach rangi mistrzowskiej, Mistrzostwa Polski, Puchary Polski, czasami w wcześniejszych latach 90., gdzie były turnieje eliminacyjne jeszcze, tak zwane strefowe, do Mistrzostw Polski, żeby się zakwalifikować, trafialiśmy tam zawodników z taekwondo. Co prawda najczęściej byli to zawodnicy z taekwondo nieolimpijskiego ITF, bo im bliższe było walczenie w ten sposób, jak w kickboxingu. I często jak się wdawało z nimi w próby walki nogami, to się te walki przegrywało dość sromotnie. Mnie zawsze to zastanawiało, bo mówię, oni muszą w jakiś inny sposób trenować, oni muszą mieć jakiś inny pomysł i zawsze chciałem te nogi poprawić, rozwinąć, bo te nogi w stosunku do nich były zawsze jakieś tam słabsze. I w pewnym momencie, będąc, jak pamiętam, na studiach wtedy, a więc to był początek lat 2000, chyba 2003 bodajże rok, o ile mnie tam pamięć nie zawodzi, powstała, można powiedzieć, sekcja taekwondo olimpijskiego, którą prowadził wówczas Adam Wach z Sierpca, przyjeżdżał. Ja się zapisałem. Wcześniej były jakieś krótkie epizody nawet w klubie, w którym ja trenowałem. Tam przyjeżdżał Darek Płoski, prowadził taką sekcję, ale ja wówczas, jak to się mówi, tym się aż tak bardzo tam nie zagłębiałem. To niezbyt długo tam trwało, nie wiem, czy rok, czy dwa, i ta sekcja praktycznie przestała istnieć. Natomiast tutaj do Adama się zapisałem, zacząłem trenować pod kątem takim, że mówię, o, poznam coś nowego, nauczę się czegoś nowego jako trener, jako zawodnik, poprawię może te techniki nożne. Później mi się to spodobało, wciągnęło mnie, aczkolwiek powiem szczerze, jeśli chodzi o walki, niespecjalnie do mnie to docierało, ponieważ tam troszeczkę inaczej się walczyło niż w kickboxingu. Ograniczenia były takie, że nie wolno było zadawać ciosów na głowę rękoma, więc takie trochę było to w pewien sposób trudne do ogarnięcia, bo jednak człowiek miał pewne nawyki przyczynienia przez lata z kickboxingu. Tam wolno było tylko rękoma uderzać na korpus, nie było pewnych rękawic, tylko tam są takie rękawice wyglądające trochę jak przyrządówki, powiedzmy, czy rowerowe, a więc takie osłaniające bardziej tylko przed pościeraniem, można powiedzieć, tych palców. Było hogo na korpus, które w jednej strony, no tam też może chroni w pewnym sensie przed jakimiś tam obcięciami, na temat, no, mocniejsze jakieś tam kopnięcia, wszystko się przez to czuje, a w pewnym sensie trochę to, nawet jak jest dopasowane rozmiarem, trochę ogranicza ten ruch. No i ochraniacze stóp to też były takie w formie, można powiedzieć, prawie skarpetek, więc dużo było takich, nawet w czasie treningów, kontuzji, gdzie się trafiało po prostu gdzieś w opuszczone łokieć, łokcie nie były chronione niczym i te palce ciągle od stóp były pozbijane. To mnie tak trochę deprymowało, bo mówię, człowiek więcej będzie leczył kontuzji niż mógł walczyć i nie bardzo to mnie trafiło. Natomiast no gdzieś tam zacząłem szukać bardziej tej formuły nieolimpijskiej, taekwondo. Tam nawiązałem wówczas współpracę z Podkomunią Taekwondo. Ona się zajmowała jak gdyby taekwondo nieolimpijskim z dwóch federacji światowych, GTF i TI. No i tam zaczęliśmy startować jako klub. Najpierw ja pojechałem w 2006 roku do Skawiny jako debiutant. Stoczyłem tam walki. Wróciłem bez medali, frycowe zapłaciłem, jak to się mówi, za pierwszym razem. Rok później w Zawierciu już udało mi się zrobić srebrny medal w formule Light Contact. I później sukcesywnie jeździliśmy, co roku zdobywaliśmy jakieś tam trofea, ja i moi zawodnicy. Mieliśmy również starty w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. Przez chyba 12 lat startowaliśmy tam. No i tak naprawdę ja jako zawodnik tam osiągnąłem wszystko, co mogłem, jeśli chodzi o te, powiedzmy, wyniki mistrzowskie, bo udało mi się zdobyć Puchar Polski, Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo Europy, no i Mistrzostwo Świata indywidualnie i drużynowo, więc mogłem tylko to generalnie powielać. Moi zawodnicy różne tam sukcesy mieli, mieli również te międzynarodowe z Mistrzostw Europy. Natomiast coraz słabiej tam wyglądało sędziowanie, było sporo nowych sędziów, natomiast no sędziowanie to już zaczynało wołać o pomstę do nieba i po prostu zawodnicy nie chcieli jeździć, startować. No ja tam starałem się ich jakoś zachęcać, tłumaczyć, że to jest tylko człowiek, też się może pomylić sędzia, no ale ile można po prostu tłumaczyć, ile można tych błędów powielać. Na własnej skórze się parę razy też przekonałem, że po prostu nie wyglądało to tak, jak powinno i daliśmy sobie spokój, ale gdzieś tam głębi jeszcze we mnie siedziało cały czas, żeby może wrócić do tych korzeni tego taekwondo olimpijskiego. No i skontaktowałem się z Polskim Związkiem Taekwondo Olimpijskiego, zapytałem, kiedy tam najbliższa możliwość jest zrobienia jakichś uprawnień instruktora. Pojechałem do Olsztyna, zrobiłem na kursie tam akurat akceptowanym przez Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego uprawnienia instruktora sportu z specjalizacją taekwondo olimpijskim. No i zacząłem się tam rozwijać, zdawać stopnie wyższe tam. Założyłem sekcję oficjalnie tutaj u nas w Płocku też taekwondo olimpijskiego. Zaczęliśmy jeździć, startować na zawody. Najpierw takie, powiedzmy, regionale, typu jakieś Mistrzostwa Mazowsza, puchary. Później zaczęliśmy startować w Pucharach Polski, Mistrzostwach Polski. No i tak pomału w różnych kategoriach wiekowych mieliśmy tych zawodników i w młodzikach, i w kadetach, i w juniorach, młodzieżowcach, seniorach. No i na koniec też również moja osoba skromna w kategorii mastersów, jak tam zrobiono pierwsze Mistrzostwa Polski w kategorii masters, wystartowałem sobie i powalczyłem. No i tak mi się to spodobało, zacząłem się rozwijać głębiej. Później zapisałem się na kurs trenera klasy drugiej, który również organizował Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego w Pucku. Zrobiłem ten kurs, później zdałem egzamin. Także no, fajnie się to rozwijało.

0: Byliśmy na treningu tam, mieliśmy okazję potrenować, no i zdawać stopnie, pasy, bo uznałem, że nobilitacją największą jest zdać przez koreańskim mistrzem w Korei, w siedzibie w Mekce, niż tutaj na miejscu, powiedzmy. No i tam podniosłem sobie swoje uprawnienia, wyższe stopnie zdałem i w sumie w pełni zadowolony byłem. Miałem okazję poznać, zobaczyć formy, metody ich treningu, jak to tam wygląda. Także tak to pod kątem tego
1: typu. Dwie sekcje, sekcja właśnie taekwondo olimpijskiego i sekcja kickboxingu w twoim klubie LKS Panther, który założyłeś, to był 2006 rok. Cały czas jesteś zawodnikiem i trenerem. Powiedz mi, co cię bardziej pociąga, czy jedno i drugie właściwie na równi stawiasz?
0: Wiesz, Darku, zawsze mnie pociągało bycie zawodnikiem, natomiast mówię, no, chwili, kiedy przestałem być zawodnikiem kategorii wiekowej seniorów, no powiedzmy, w pewnym sensie już to trochę mniej zaczęło mnie tam pociągać. Na początku jeszcze pierwsze dwa lata to pisałem podania do związku o wyrażenie zgody, ponieważ regulamin Międzynarodowej Światowej Federacji WAKO zezwalał na takie możliwości wystartowania w kategorii wiekowej seniorów, będąc już kategorii Masters. Dostałem tą zgodę, startowałem w Mistrzostwach Polski, no i dochodziło do sytuacji takich, że tak naprawdę wylądowałem dwukrotnie w 2016, jak pamiętam, w 17 finałach tych Mistrzostw Polski, wygrywając wcześniej walki, i dopiero w finałach ulegałem, czy to powiedzmy w pierwszym roku, w 16, Kadrowiczowi, z którym razem trenowałem, przygotowałem się, jeździłem do Warszawy. Jednym punktem tak naprawdę można powiedzieć po dogrywce, bo była remisowa walka, więc nie odstawałem poziomem od tych, powiedzmy, seniorów. Rok później też po prostu dopiero finał, no ale w końcu też mnie tam zachęcono do tego, żebym zrezygnował z już tych próśb o to, bo trochę to dziwnie wyglądało, że zawodnik w kategorii wiekowej Masters zaczyna osiągać poziom taki jak seniorzy. No nie wiem, czy to dla mnie był wstyd, czy to dla nich, chyba oni powinni się wziąć za robotę, zacząć lepiej ćwiczyć, żeby to wyglądało lepiej. Jeździłem na zgrupowania takie, powiedzmy, tutaj, po których tam po 2-3 treningi dziennie były, 2-2,5 godziny, 3, no to wyglądałem czasami lepiej od nich, więc organizm chyba wytrenowany był dość dobrze i nieźle się prezentował, więc no trochę mi podcięło to skrzydła, powiem szczerze, pod tym względem, że no, w drugim roku zgoda była ze strony związku tylko dlatego na mój start, że po prostu nie będę więcej prosił o te zgody. No cóż, no trzeba było to przełknąć, chyba rok czasu sobie czy tam dwa odpuściłem w ogóle starty, natomiast no później jakoś tam mnie przekonali, żebym popróbował startować w tych kategoriach Mastersów, no i tak startuję, no już tych lat się tam trochę nazbierało, zarówno w normalnych Mistrzostwach Polski, jak i tam czasami w tych branżowych służb mundurowych, Pucharach Polski, Mistrzostwach Polski.
1: Służb mundurowych, 10 złotych medali, no to chyba jedno z największych twoich osiągnięć, prawda?
0: No tak, tak, patrząc statystycznie, to faktycznie można powiedzieć, że tutaj to jest taka naprawdę spora, okrągła liczba tych tytułów. Na razie nie udało się nikomu, przynajmniej w tej formule, w której ja startuję, Pojtwandik, tam tego osiągnąć. Z czasem pewnie się to uda, no ale na chwilę obecną jestem pierwszy i powiedzmy tego nikt mi nie zabierze.
1: Powiedz mi, które z tych medali, które masz, a masz ich sporo, tak jak powiedziałeś, i tych tytułów, i Mistrza Świata, i Mistrza Europy, i Mistrza Polski, cenisz najbardziej?
0: Pytanie nie jest takie łatwe do końca. Z jednej strony tak, no patrząc na kategorię wiekową, to każdy powie, no najtrudniej i najbardziej liczące są kategorie wiekowe seniorów. To patrząc na kategorię wiekową seniorów, to największym osiągnięciem byłoby zdobycie złotego medalu w Pucharze Europy w 2015 roku w formule Pojtwańnik i dwóch srebrnych w formule Light Contact i ringowej Full Contact, bo wtedy wystartowałem w trzech formułach. No i rok później, może nie obronienie, bo wystartowałem w kategorii wyżej, zdobycie kolejnego złotego medalu w Pucharze Europy, czyli udowodnienie, że ten poziom może być już w formule, tylko wystartowałem wtedy Pointfighting w 2016 roku, więc to można uznać, że w seniorskich startach to na pewno te. No, cenię też bardzo tytuł Mistrza Polski Seniorów, do którego się dobiłem 27 lat. To z reguły raczej nikt nie ma takiego zapału, żeby tyle razy próbować i daję sobie wcześniej czy później spokój, bo się wydaje, że to się nie udaje. Miałem gdzieś tam po drodze srebrne, miałem brązowe, natomiast głęboko wierzyłem w to, że kiedyś ten moment nastąpi, kiedyś to się uda i nie jakoś tam przypadkiem, tylko naprawdę zapracuję na to, więc to naprawdę smakowało. W 2014 roku osiągnąłem ten właśnie sukces w Nowym Mieście Lubawskim i to też jest bardzo, że tak powiem, ważne. Natomiast no obecnie w kategorii Mastersów, no to na pewno ubiegłoroczny brązowy medal Mistrzostw Świata, bo to była taka wisienka na torcie, której mi brakowało. Miałem medale z Pucharów Europy, z Pucharów Świata, z Mistrzostw Europy. Z Mistrzostw Świata były 2 piąte miejsca, więc takie, można powiedzieć, tu za podium, takie najbardziej przykre dla sportowca, bo u nas nie ma 4 miejsc, są 2 trzecie i później 5. udało się ten brąz zdobyć, więc tutaj można powiedzieć, że

0: W tych Mastersach jest to ten brązowy medal.
1: Mówiłeś tutaj o swoich początkach. Czy to była jakaś kontynuacja rodzinna, czy ty po prostu byłeś pierwszym sportowcem tego typu w rodzinie?
0: Myślę, że pierwszym. Z tego co wiem, to rodzice czy dziadkowie, tam nikt raczej sportem się nie zajmował, wyczynowo w zasadzie żadną dyscypliną, nie tylko chodzi o sporty walki, ale jakiekolwiek. Ja natomiast chciałem czegoś popróbować. W zasadzie zaczynałem od piłki nożnej, jak wielu młodych chłopaków w szkole podstawowej. Tam przez chwilę grałem w Stoczniowcu u trenera Pawłowskiego. Natomiast mówię, no nie była to chyba do końca dyscyplina dla mnie, więc szukałem dalej. Później trenowałem lekkoatletykę w Wiśle Płocku, również słynnego trenera Darka Bednarskiego, więc można powiedzieć pod takim, że tak powiem, okiem fachowców. No i po jakimś tam krótkim czasie dopiero tak naprawdę te sporty walki mnie zainteresowały. Najpierw zacząłem od judo, ale mówię, po roku tam treningów tak naprawdę nie do końca czułem parterowe tutaj, że tak powiem, walki. Spróbowałem jeszcze tam boksu, ale no ten boks tak naprawdę też tam chyba trwał rok czy dwa i tak naprawdę ta sekcja się tam rozleciała. No nauczyłem się tam sporo podstaw i tak dalej, więc one były bardzo przydatne później w kickboxingu, bo to jest, można powiedzieć, jeden z ważnych elementów.
1: Piotrek, spełniłeś sporo swoich marzeń. Czy masz takie jeszcze konkretne w tej chwili?
0: No pewnie bardziej trenerskie, nie? Że człowiek zawsze, jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia, ma swoich tam, powiedzmy, zawodników, których trenuje. Na przykład Rafała Dobiesa, którego można powiedzieć, że mam takiego zawodnika w tej chwili, który jest najbardziej, można powiedzieć, medalodajnym zawodnikiem, najbardziej utytułowanym w klubie. No to doprowadziłem go do Mistrzostwa Polski w formule fugon, tak, seniorów. Doprowadziłem go do Pucharu Europy. Więc no myślę, że chcielibyśmy kontynuować i zdobywać kolejne sukcesy.
1: W takim razie życzę Ci sukcesów trenerskich, zawodniczych. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Piotr Maślanka, prezes klubu LKS Puncher. Zawodnik, instruktor i trener.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
1: W Radiu SK witam Iwonę Krajewską, prezesa Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Witam Cię, Iwonko, w studiu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna właściwie kojarzy się większości z nas, płocczan, ale nie tylko, tych, którzy przyjeżdżają do naszego miasta ze spacerami po Płocku, po Starówce, z przewodnikami odplotowymi, ale przecież to nie tylko to. Przypomnijmy dziś sobie, jakie były początki Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i jak to wszystko się zaczęło.
3: Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna powstała w 2009 roku. W kwietniu dokładnie 2009 roku została podjęta uchwała walnego zebrania mówiąca o powołaniu naszego stowarzyszenia, bo Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem, które zrzesza branżę turystyczną, ale zrzesza również samorządy, jak również osoby fizyczne, które chciałyby działać na rzecz rozwoju turystyki w naszym mieście. Takie stowarzyszenie zostało powołane z inicjatywy Urzędu Miasta Płocka. Takie organizacje powstawały w całej Polsce. No i brakowało nam takiej organizacji w Płocku. Płocka branża zgłosiła się do miasta, mówiąc, że chcemy działać, chcemy wspólnie czynić dobro na rzecz rozwoju turystycznego naszego miasta.
1: A jak ty trafiłaś do Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej?
3: Ja pracowałam wtedy w Urzędzie Miasta Płocka, zajmowałam się turystyką, no i pracowałam nad stworzeniem tej organizacji, także pracowałam nad stworzeniem całej dokumentacji tego stowarzyszenia. Następnie prezydent powiedział, no to będziesz ją prowadzić.
1: Ile członków liczy?
3: Obecnie około 45 członków liczy. To jest taka ruchoma liczba. Jedni przystępują do organizacji, nie odchodzą. W organizacji mamy przede wszystkim samorząd miejski. Miasto Płock jest tym głównym członkiem, który daje najwyższą składkę, która powoduje, że możemy funkcjonować, prowadzić biuro, zatrudniać ludzi, prowadzić informację turystyczną, a oprócz tego są hotelarze, są restauratorzy, są różne organizacje, stowarzyszenia, Towarzystwo Naukowe Płockie, czy Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Kostyńskiego. Są również instytucje kultury, spółki miejskie też są.
1: Bo ja rozumiem, że każdy może w tej chwili też wstąpić, tak?
3: Tak, są też i przewodnicy turystyczni. Jak wstąpić do plotu? Wystarczy wystarczy wypełnić deklarację członkowską, taką chęć wyrazić na piśmie, że chcemy przystąpić do stowarzyszenia. Następnie zarząd podejmuje taką uchwałę o przyjęciu kolejnego członka do naszego stowarzyszenia. No i później raz w roku wystawiamy notę, składkę członkowską dla tych naszych członków. No ta składka członkowska umożliwia nam prowadzenie biura. Składka członkowska też stanowi wkład własny do projektów, które realizujemy, bo oprócz tego, że jako stowarzyszenie pozyskujemy pieniądze z różnych innych instytucji, samorządów, ministerstw czy samorządu województwa mazowieckiego, oprócz tego, że pozyskujemy, piszemy takie projekty, musimy też mieć wkład własny do tych projektów. Tym wkładem jest bardzo często praca pracowników, wkład wolontariuszy, ale również czasami są wymagane większe wkłady, więc też i wkłady finansowe.
1: Przez te lata działalności, jakie projekty cieszyły się największą popularnością?
3: Projekt, z którego słynie Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna, który jest zauważany nie tylko przez mieszkańców Płocka, przez turystów, przez różne organizacje turystyczne, przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną, czy przez Polską Organizację Turystyczną. Wielokrotnie otrzymywaliśmy nagrody za ten projekt jako wzorcowy produkt turystyczny. To jest oczywiście akcja turystyczno-edukacyjna Odkryj z nami Płock.
1: To, o czym mówiłem na początku.
3: Na samym początku powiedziałeś, Darku, to są te wakacyjne spacery z odplotowymi przewodnikami do najważniejszych atrakcji turystycznych miasta.
1: Przypomnijmy, na czym polega akcja, jak ona wygląda, jak ona jest organizowana, przez jaki czas, ile ludzi w niej uczestniczy.
3: Akcja turystyczno-edukacyjna Odkryj z nami Płock jest to projekt, który realizujemy przede wszystkim w okresie wakacyjnym, choć trwa on do końca roku kalendarzowego, ze względu na to, że w drugiej części do projektu zapraszamy też najmłodszych mieszkańców Płocka, prosząc o przygotowanie prac plastycznych ukazujących urok turystyczny naszego miasta i z tych prac później wybieramy najładniejsze, które zdobią kalendarz Płocki Lot. Ale przede wszystkim akcja ta polega na organizacji wakacyjnych spacerów do najważniejszych atrakcji turystycznych miasta. Spacery odbywają się wybrane soboty i niedziele wakacji. W zależności od tego, ile nam środków uda się pozyskać, wtedy wiemy, ile możemy takich spacerów zorganizować. Spacery są tematyczne albo związane z danym obiektem, bo na przykład idziemy, odkrywamy ekspozycję 10 wieków Płocka, bądź ekspozycję secesji, bądź ekspozycję Art Deco w Muzeum Mazowieckim, ale również są takie projekty, takie spacery bardziej rozbudowane, gdzie odkrywamy średniowieczną historię naszego miasta i wtedy zaglądamy do większej liczby obiektów, nie tylko do jednego. Są spacery typowo poświęcone na przykład Bazylice Katedralnej, bądź właśnie Muzeum, bądź Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, bądź Katedrze Kościoła Starokatolickiego Maria Witów, zawsze licznie odwiedzanej, czy do Płockiej Machowianki. Co roku staramy się wprowadzić też jakiś nowy spacer, inny, którego jeszcze nie było, tak żeby osoby, które uczestniczą na przykład od wielu lat w tym projekcie, mogły coś nowego zobaczyć z nami, ale są też te właśnie podstawowe spacery, które po prostu muszą być, bo jest to nasze dziedzictwo, dziedzictwo wszystkich płotczan, historia naszego miasta, więc musi być średniowiecze, musi być katedra, musi być muzeum diecezjalne, musi być Muzeum Mazowieckie. To są te obiekty, z których jesteśmy bardzo dumni i przypominamy historię. Zawsze jest też spacer poświęcony obronie naszego miasta w 1920 roku. Zawsze przypominamy tą bohaterską walkę samych mieszkańców o to, żebyśmy mogli my dziś w dzisiejszych czasach żyć w wolnym kraju, w wolnym mieście i być szczęśliwym.
1: Ile osób uczestniczy w takich spacerach? Ile przewija się co roku?
3: To są spacery, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Prawie że bez promocji. Co prawda płockie media bardzo wspierają nas przy realizacji tego projektu i od lat powtarzają i przypominają, że już te spacery nam się zaczynają, ale średnio każdego roku uczestniczy w nich około 2000 osób. Są spacery, na które przychodzi bardzo dużo ludzi. Były takie spacery, gdzie przychodziło i 300, i 350 osób, gdzie po prostu przerastała nas to zainteresowanie. Są spacery mniej liczne.
1: Ale co jest fajne, również przyjeżdżają ludzie z dalekich stron Polski, prawda?
3: Tak, tak. Może ze względu na to, że jest to bardzo cykliczna impreza, odbywająca się już od 2011 roku, więc przez tyle lat organizujemy te spacery i od samego początku pojawiali się na początku w większości mieszkańcy Płocka i nieliczni turyści, tak teraz właśnie odnotowujemy takie przyjazdy, które nas czasami bardzo zaskakują, bardzo pozytywnie zaskakują, gdzie osoby z odległych zakątków naszego kraju, ze Śląska, spod granic naszego państwa przyjeżdżają specjalnie na spacer z plotem do Płocka.
1: Co roku pojawia się tak zwany płocki paszport turystyczny.
3: Tak, w ramach tego projektu drukujemy płocki paszport turystyczny. Graficznie on wygląda jak
1: prawdziwy paszport.
3: Jak prawdziwy paszport, więc on bardzo ładny jest. A w środku jest opis naszych spacerów, opis najważniejszych atrakcji turystycznych. Jest to taki mini przewodnik po Płocku. Jest to też fajny gadżet, który nie tylko jest dostępny podczas projektu i w Płockiej Informacji Turystycznej, ale też zabieramy go na targi turystyczne i bardzo fajnie ludzie reagują na to, że takie coś mogą otrzymać. Bardzo często żartujemy sobie, że z tym paszportem teraz możecie Państwo swobodnie poruszać się po mieście, tak?
1: To jest taka wizytówka, jeżeli chodzi o plot, ten projekt Odkryj z nami Płock, ale przecież są też projekty także takie sztandarowe, oprócz tego, prawda?
3: Tak, akcja Odkryj z nami Płock była pierwszym projektem, który realizowała Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna i zauważyliśmy, że w okresie wakacyjnym w większości przychodzą osoby dorosłe i brakowało nam dzieci. Cały czas zderzaliśmy się z taką opinią w mieście, rozpoczynając naszą działalność, że to nie jest w ogóle atrakcyjne dla turysty, że nic ciekawego w mieście nie mamy. Postanowiliśmy większy nacisk położyć na tą edukację regionalną i oprócz tego, że w okresie wakacyjnym przede wszystkim uczyliśmy Płocka dorosłych, pomyśleliśmy o skierowaniu projektu do młodszych mieszkańców Płocka i tak powstał projekt Płock na szóstkę. Płock na szóstkę jest projektem skierowanym do dzieci z klas czwartych Płockich Szkół Podstawowych. Organizujemy go w okresie roku szkolnego i polega on na organizacji niekonwencjonalnych

0: projekcie. Tam uczestnicy mogą zbierać pieczątki w danych obiektach potwierdzające udział w tym projekcie. Jest miejsce na listę obecności, także klasy tam sobie wpisują swoich uczestników, przyklejają różne pamiątkowe naklejki, czy właśnie pieczęcie z danych obiektów. Te zajęcia odbywają się w najważniejszych miejscach związanych z historią naszego miasta. Zawsze staramy się, by przybliżyć średniowieczną historię naszego miasta, zajrzeć do Bazyliki Katedralnej i pokazać Kaplicę Królewską, gdzie znajduje się sarkofag władców Polski. Staramy się zajrzeć do Muzeum Diecezjalnego, gdzie najważniejsze skarby sakralne diecezji płockiej się znajdują. Zaglądamy do Muzeum Mazowieckiego. Przypominamy również o płockim poecie Władysławie Broniewskim, więc są to też takie zajęcia różnorodne, nie tylko z taką historią naszego miasta, ale czasami w projekcie jest jakiś koncert, czasami w projekcie jest jakieś widowisko, w zależności od tego, jakie środki finansowe uda nam się pozyskać. Były lata, gdy organizowaliśmy konkursy dla klas jeszcze w ramach tego projektu. Dzieci szykowały kroniki o Płocku. W zależności od tego, jakie środki nam się uda pozyskać, ten projekt rozbudowujemy.
1: Iwonko, ile projektów udało Wam się zorganizować przez te 14 lat? Liczyłaś?
0: Nie liczyłam. Na pewno parę dobrych tysięcy dzieci udało nam się zaprosić do tego projektu każdego
1: do tego,
0: roku.
1: Ale ja mówię w ogóle o projektach, które realizowaliście.
0: Oj, to bardzo dużo, bo tak jakbym miała jeszcze wymieniać, jest projekt, który też organizujemy w miarę cyklicznie, średniowieczny projekt o średniowiecznej historii naszego miasta. Projekt Średniowieczny Płock, gdzie zapraszaliśmy rekonstruktorów do udziału w zajęciach, gdzie budowaliśmy miasteczko wczesnośredniowieczne na Wzgórzu Tumskim, gdzie najmłodsi mieszkańcy, przedszkolaki uczestniczyły w takim projekcie i uczyły się wykonywać na przykład garnuszków z gliny, czy poznawały pracę archeologa.
1: Które z projektów jeszcze warto wymienić?
0: Muzyczne czwartki na Płockiej Starówce, koncerty na Płockiej Starówce, które organizujemy też już od wielu lat, które cieszą się w wakacje dużym zainteresowaniem. W czwartki na małej scenie znajdującej się na Starym Rynku w Płocku organizujemy wakacyjne koncerty wykonywane przez muzyków współpracujących z Płocką Orkiestrą Symfoniczną. Organizujemy rajdy rowerowe z Płocka w okolice. Rajdy cieszące się też bardzo dużym zainteresowaniem. Oczywiście zawsze jest przewodnik turystyczny, który opowiada o tych atrakcjach znajdujących się na trasie. Organizujemy podwieczorek patriotyczny. Jest to też wydarzenie, które naprawdę ogromnie cieszy się dużym zainteresowaniem i co roku przerasta nas ilość uczestników i taki bardzo pozytywny odbiór. Jest to wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych na Płockiej Starówce. Też cieszy się fajnym odbiorem i bardzo pozytywną opinią. Jest zawsze na samym początku sezonu turystycznego, otwieramy ten sezon, organizujemy spacer z przewodnikami, gdzie tych przewodników charakteryzujemy, ubieramy i staramy się, by ten spacer był wyjątkowy. Organizujemy spacery związane z Europejskim Dniem Gotyku Ceglanego, bo Płock jest członkiem Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego i zawsze w przedostatnią sobotę czerwca organizujemy taki spacer Szlakiem Gotyku Ceglanego.
1: Atrakcji jest mnóstwo i projektów jest mnóstwo. Rzeczywiście mogłabyś tu wymieniać i wymieniać prawdopodobnie, ale oprócz tego, że organizujecie to wszystko w Płocku dla płocczan, ale także tych, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, dla turystów, to także bywacie na targach turystycznych, prawda?
0: Tak, bo prowadzimy informację turystyczną w naszym mieście przede wszystkim. Na Starym Rynku w Płocku, w domu Darmstadt znajduje się właśnie Centrum Informacji Turystycznej, które prowadzimy. Tam pracują informatorzy, którzy stanowią taki bezpośredni kontakt z turystą i podpowiadają, co warto w naszym mieście zobaczyć.
1: Poza tym też organizujecie szkolenia dla przewodników.
0: Tak, to za chwileczkę, ale właśnie jeżeli chodzi o tą informację turystyczną, to również jeździmy na targi turystyczne w Polsce, promując Płock jako miejsce konieczne do zobaczenia i do odkrycia. Tam jesteśmy, tam zachęcamy do zwiedzania, ale żeby te wszystkie

0: projekt realizować, musimy też, tak jak powiedziałeś, organizować szkolenia dla przewodników turystycznych. Co jakiś czas organizujemy, szkolimy takie osoby, z którymi później nawiązujemy współpracę, które dla nas później pracują i dla państwa, oprowadzając państwa po mieście. Są to osoby z ogromną pasją, z ogromną wiedzą na temat historii naszego miasta. Robimy te szkolenia dla branży turystycznej. Są to takie szkolenia dla pracownika restauracji, pracownika hotelu, który często ma bezpośredni kontakt z turystą. Kiedy turysta siada na kawie w kawiarni, może swobodnie zapytać się pani kelnerki czy pana kelnera: jestem w Płocku, gdzie tu ma miejsce, warto zobaczyć. I bardzo nam zależy, żeby te osoby, które mają właśnie ten bezpośredni kontakt z turystą, potrafiły podpowiedzieć, gdzie iść, co zobaczyć, bo ja tam byłem, bo ja byłem z plotem w Muzeum Mazowieckim i już wiem, tam warto zajrzeć.
1: No właśnie, i warto do was zajrzeć, żeby dowiedzieć się, co warto obejrzeć w Płocku. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję i zapraszam.
2: SK Płock.
1: W Radiu SK Alek Pietrzak, płocczanin, reżyser filmowy, twórca m.in. festiwalu Big Festiwalowski. Chciałbym, żebyśmy troszkę porozmawiali o tobie, o twojej karierze, jak ci się udało Metzwaldowskiego i innych zaangażować do pierwszego twojego filmu.
3: Do mojego pierwszego filmu, czyli do Mocnej Kawy. Mocna Kawa wcale nie jest taka zła. To nie jest mój pierwszy film, taki pierwszy miałem, robiłem, jak wiem, 16 lat, prawda, pożyczoną kamerą i tak dalej, potem moje pierwsze dwuminutowe etiudy w szkole, 10-minutowe etiuda i tak dalej, 15-minutowe etiuda i w końcu drugi rok studiów na Warszawskiej Szkole Filmowej, na reżyserii filmowej i egzamin końcoworoczny, a wcześniej konkurs na scenariusz, bo najlepsze oceniane scenariusze dostawały finansowanie. Ja wtedy dostałem największe finansowanie w historii szkoły, bo rzeczywiście miałem dosyć długi scenariusz, który przerodził się właśnie w ten film. I ten scenariusz był podstawą do tego, że Maciej Ślesicki, dyrektor szkoły, dał mi te porządne pieniądze, ale powiedział: dobra, daję ci taką kasę, ale tego nie może zagrać byle kto. To muszą zagrać ludzie, którzy pociągną ci ten film, którzy pomogą ci ten film zbudować, bo ja do tej pory myślałem, że reżyser robi wszystko i jest najmądrzejszy i najważniejszy, a potem się okazało, że reżyser bez aktorów, tak jak dyrygent bez świetnych solistów,
1: generalnie nie
3: istnieje. Może sobie machać tym kijkiem, ale jak nie ma świetnego składu muzyków, no to nie zagra nic fantastycznego. Więc tak samo ja potrzebuję fenomenalnych aktorów i to Maciek Ślesicki postawił na tym, że mam brać z górnej półki, mam brać z czołówki. I rzeczywiście ten scenariusz był podstawą do tego, żeby aktorów zainteresować. Bo jak się potem dowiedziałem poprzez zainteresowanie reżyserią, jeździłem na spotkanie i było kiedyś takie spotkanie w Krakowie na festiwalu Off Camera z aktorem, który grał Gimliego, czyli Krasnala w Władcy Pierścieni. Bardzo znana postać. Wspaniały szekspirowski aktor brytyjski, najbardziej właśnie znany z roli Krasnala w Władcy Pierścieni. Zadałem mu pytanie na spotkaniu, jakby co go przyciąga w scenariuszu i czy by, jakby dostał scenariusz od młodego reżysera, to czy by wziął, ale nie byłoby tam pieniędzy. Tak? I on powiedział wtedy ważną rzecz, która mi utkwiła do dziś, nie? I która była też siłą napędową, dlaczego zaproponowałem współpracę Wojtkowi Metzwaldowskiemu i Marianowi Dziędzielowi, czyli jeden z największych gwiazd polskiego kina, dzięki którym ten film wyszedł i do tej pory gdzieś tam jest oglądany i o nim słyszę. Aktor ten powiedział, że aktor musi mieć do zagrania mięso. Jeżeli dostanie coś, w czym już grał 5 razy, to będzie chciał za to pieniądze. Ale jeżeli dostanie coś i dobry aktor, mu powiedział mi, zapamiętaj, jeżeli dostanie coś, czego wcześniej nie grał, jeżeli dostanie coś, co granie sprawi, że będzie musiał pomyśleć, przygotować się, jakoś inaczej spojrzeć na to, co do tej pory robił, rozwinąć się w jakiś sposób.
1: No właśnie, będzie to dla niego wyzwanie.
3: Wyzwanie to dla niego wyzwaniem, to on to weźmie od studenta za psie pieniądze albo za to, żeby móc to zrobić, żeby mu pomóc.
1: I tak stało u ciebie.
3: I tak się stało u mnie. I to był taki ciąg przyczynowo-skutkowy, o którym teraz wspomniałem, jakby skracając pewne wątki, ale to jest szalenie ważne i to się nauczyłem przy tym filmie, przy Mocnej Kawie, wspominając Metzwaldowskiego i Dziędziela, że jakby ja jako reżyser nie istnieję, jeśli nie mam po pierwsze nie tylko świetnej gwiazdorskiej obsady, ale przede wszystkim dobrze obsadzonej obsady. Bo mogę mieć gwiazdę, ale która będzie źle obsadzona, nie sprawdzi się w tej roli, wtedy to nie wyjdzie. A już czego się nauczyłem, co było dla mnie największą lekcją, że Dziędziel z Metzwaldowskim nigdy wcześniej nie grał grali, a bardzo cenili swoje prace i chcieli ze sobą zagrać. I ja im tą możliwość dałem, no, nie wiedząc super. O tym w tym scenariuszu.
2: Czyli trafiłeś w
3: tak,
2: dychę.
3: I trafiłem w dychę, a oni jeszcze mają taki charakter troszeczkę, nie że zawadiacki, ale lubią sobie docinać. Lubią innym docinać, są tacy ironiczni i tak dalej. Jeden i drugi to ma. Więc jak oni grali ojca i syna, którzy nie widzieli się 16 lat i w scenariuszu są te docinki i oni mogli sobie jeszcze pododawać i podocinać i być dla siebie zgryźliwi i tak dalej, to już w ogóle jakaś się taka energia wytworzyła. A film jest o tym, że pomimo tego, że się nie znoszą i nie widzieli 16 lat, tak naprawdę w głębi duszy się kochają.
2: No tak, to są typowe relacje tak, ojca i syna.
3: Więc jakby nauczyłem się, że zanim już wszedłem na plan jako reżyser, ja już w dużej mierze ten film wyreżyserowałem, podejmując takie decyzje, albo słuchając się, czy podpowiedzi starszych, mądrzejszych, ale to finalnie ja gdzieś tam musiałem zdecydować, że ta energia już od pierwszego dnia się gdzieś się na ten ekran się nagrała. Mhm. Na tym ekranie przez obiektyw i kamerę.
2: Słuchaj, czy już na początku, po tym sukcesie tego pierwszego filmu krótkometrażowego, czy już wtedy wiedziałeś, że chcesz pójść właśnie w tym kierunku, w kierunku komedii, ale no, takiej niegłupawej?
3: Jeszcze na etapie mocnej kawy czułem to, ale jeszcze nie wiedziałem tego do końca. I to było tak, że chyba spotkania z publicznością po mocnej kawie mnie w tym zaczęły umacniać i upewniać, że słysząc śmiechy na sali, to powodowało jakieś takie duże energetyczne naładowanie moich baterii, że to jest wszystko po coś, że to ma sens. Ale nie tylko, bo potem jak się dowiedziałem, że ludzie przychodzili do mnie po seansach i słyszałem to kilkukrotnie, że mają ochotę zadzwonić do ojca, powiedzieć mu, zapytać go, jak się czuje, czy pojechać do niego z kratą piwa, czy z czteropakiem, wypić, usiąść z nim jako dorosły człowiek i pogadać o tym wszystkim, co było wcześniej, przeprosić za jedno, zapytać o drugie, czemu tak się wydarzyło. To sprawiło, że to warto to robić i być może to jest sposób na dotarcie do widza, nie krzyczenie do niego, nie mówienie mu drukowanymi literami, co ma robić, jak ma robić, tylko mówienie o sprawach ważnych w sposób lekki, w sposób zabawny, w sposób taki z humorem, co sprawi, że
2: nie z humorem sprowokować się do działania.
3: Dokładnie i ten humor i ta lekkość sprawia, że nie do końca czujemy się, że jest nam coś wtłaczane do głowy i coś nakazywane, nie do końca jesteśmy zmuszani do czegoś, bo wtedy nam się tych rzeczy nie chce
2: robić. I wydaje nam się,
3: że
2: my sami chcemy tego, prawda?
3: Dokładnie o to chodzi. Jak się trochę pośmiejemy z tych ludzi, którzy tam są, okazuje się, że potem, że w sumie praktycznie to my tak mamy tak sami.
2: Tak sami
3: śmiejemy się sami z siebie, nie? I podchodząc do tego w taki sposób, okazuje się, że można przenieść ważne idee i wartości poprzez takie podejście, poprzez taki język sztuki, poprzez taki język filmowy. I potem jakby, żeby pięknie też przejść do, czy spuentować to do Marka Koterskiego, to kiedy miałem taką trochę, taki gorszy czas na festiwalu Solanin Film Festival, gdzie wygrałem właśnie ten festiwal moim filmem, wtedy też nagrodę dostawał Marek Koterski tam właśnie na tym festiwalu w Nowej Soli, siedział na publiczności, oglądał mój film i też się śmiał. I to było dla mnie takim jakby oznaką, że dobra, widownia się śmieje, ale jeżeli mam mistrza komedii takiej, komedii dramatu polskiego, w którym przegląda się Polak jakby w lustrze, Polacy mogą się przejrzeć, to znaczy, że może warto iść w tym kierunku, nie? To już to tak puentuję.
2: No i poszedłeś. Kolejne filmy, później długometrażowe, Czarna Owca, Juliusz wcześniej. Powiedz mi, czy łatwiej w związku z tym było ci angażować tych aktorów do kolejnych produkcji, bo Metzfaldowski i Dziędziel rzeczywiście zagrali fantastycznie i to była ta twoja przepustka do tego wielkiego kina?
3: Zdecydowanie tak. Każde kolejne spotkanie z aktorami, spotkanie z producentami było o wiele łatwiejsze, ponieważ coś już stało za mną. Jakaś praca, jakieś nagrody i przede wszystkim też ci ludzie mogli po prostu to zobaczyć, ale mogli też zadzwonić do tych aktorów, bo wiem, że Krzysztof Kowalewski, który zagrał w Ja i mój tata w moim kolejnym filmie, dzwonił do Mariana Dziędziela zapytać się, jak się ze mną pracuje i żeby wiedzieć, czy już starszy pan chce do 80-letni, czy on nie wpadnie trochę w jakieś kłopoty studenta, który jest nieprzygotowany, a on obiecał, że zagra, więc będzie się męczył i będzie mu potem głupio odejść z tego i tak mi o tym opowiadał. Więc te polecajki tak zwane, bo to jeszcze jest jedna rzecz, że można zrobić coś dobrego, ale no na przykład było się niefajnym, niemiłym, niedobrym, złym, nieprzygotowanym, a to się udało i film jest dobry, ale ludzie dzwonią do tych ludzi i mówią, nie, to zapomnij, to wyszło przypadkiem, ale współpraca była okropna i ten reżyser nie wiedział, czego chciał, więc uważaj, nie? A tutaj też jakby też to słowo było dobre, bo rzeczywiście coś, co sprawiło, że to wyszło, było również moje jakieś taka wielkie zaangażowanie w przygotowanie.
2: Podejmujesz temat trudnych relacji rodzinnych w sposób, pokazujesz to w sposób komediowy. Czy to jest temat, który rzeczywiście będziesz kontynuował w następnych filmach?
3: Chciałbym powiedzieć, że i tak, i nie, bo nie dlatego, że to nie jest mój cel, żeby tak było, żeby w każdym kolejnym filmie był rzeczywiście ten temat rodziny, to nie jest jakby
2: podstawa mojej twórczości,
3: trochę tak, ale z drugiej strony również muszę powiedzieć tak, dlatego, że nie ma innego wyjścia, niż jeżeli nawet film nie jest o rodzinie per se, to tworząc każdego z moich bohaterów i ich przeszłość i budując tego bohatera, spotykając się z aktorami i tak dalej, ja buduję ich relacje z ich przyjaciółmi, z ich ludźmi, którymi spotykają, z ich szefem w filmie, poprzez to, w jakiej rodzinie się wychowali. Więc budowanie postaci za każdym razem to jest przejście przez to, kim był bohater, kim byli jego rodzice, jaki był w domu, czego się nauczył i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest nieuchronne, że zawsze w każdym moim filmie będą elementy rodzinne. Mhm. Czy rodziny, bo tak się buduje postacie.
2: Alek, jesteś osobą, która chciałaby i chce pomóc młodym, żeby też mogli wystartować, którzy marzą o czymś takim jak twoja kariera, która się rozwinęła bardzo szybko. Takich młodych widziałeś na festiwalu, Big Festiwalowski zapewne.
3: Tak.
2: Powiedz mi, czy rzeczywiście jest materiał w Płocku?
3: Jest materiał wszędzie właśnie, to jest... W każdym mieście, każdym miasteczku jest taki potencjał, jest taki, drzemie ktoś, tylko trzeba to obudzić i trzeba dać z takiego poczucia, ja to też robię w dużym stopniu, bo czasem ktoś nie wie, że coś w nim drzemie, póki czegoś nie odkryje, albo ktoś nie pomoże mu tego odkryć, tak? Dlatego taka oferta, nie tylko moja, festiwalowa czy warsztatowa w Płocku powinna mieć miejsce, ale wiele różnych ofert ludzi, którzy powinni tu przyjeżdżać, czy wracać, czy budować coś, czy proponować młodym ludziom, żeby ci mogli sobie paru rzeczy popróbować. Pójść zagrać w tenisa, pójść pośpiewać, pójść do Dzieci Płocka i potańczyć, pójść na warsztaty filmowe, może fotograficzne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pójść na spotkanie z jakimś biznesmenem, który opowie o świecie biznesu, prawda? Żeby coś w tych dzieciakach obudzić, żeby one zaczęły coś robić. I to jest, co jest super ważne. Na pewno też są wśród dzieciaków w Płocku tacy, którzy mają jakąś taką siłę, wynoszą z domu i wiedzą, gdzie chcą iść i w którą stronę, podziwiają swoich rodziców, czy mają od nich wsparcie, ale również bardzo ważna jest tego typu oferta, która pomoże ten, jak się mówi po angielsku, sparkle, czyli to coś obudzić w młodym człowieku.
2: I ty tę ofertę też będziesz przygotowywał nadal w Płocku.
3: Tak, tak, i kolejnymi warsztatami i kolejnym festiwalem, który się tutaj odbędzie, będziemy to raczej, wszystko wskazuje na to, że będziemy to rozwijać.
2: No w takim razie trzymam cię za słowo i życzę powodzenia. Dziękuję ci
3: za wizytę
2: w studiu. Moim gościem był Alek Pietrzak, płocki reżyser filmowy.
4: SK Płock News.
2: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
4: SK Płock.
2: Studio Eski, Piotr Gryszpanowicz. Witam cię, Piotrek.
5: Dzień dobry.
2: Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat przyłączania różnych terenów do Płocka.
5: Pierwszym takim najbardziej znanym momentem w historii miasta jest przyłączenie wsi Radziwie i Płock przeszedł na lewy brzeg Wisły, ale to nie jest jedyny rozwój w tych terenów właśnie po tej lewej stronie, bo tak jakbyśmy prześledzili przebieg rozwoju terytorialnego, rozszerzania granic miasta Płocka, no to mieliśmy takich 5 takich momentów dziejowych, czyli tak, zaczęliśmy od 1923 roku, o Radziwiłł już mówiliśmy, to zostawmy to. Następnie mamy rok 53, czyli po już drugiej

0: wojnie światowej, po tym okresie takim pierwszym odbudowy państwa, odbudowy miasta, no przychodzi moment na poszerzenie granic o tereny dzisiejszego Międzytorza. Częściowo rozrosła nam się obszarowo o dzisiejsze osiedle Wyszogrodzka. To są takie miejsca, które jakby doszły do nas tam częściowo ze wsi Boryszewo Nowe, Kostroga i Jośnica. No, pewnie niektórym te nazwy coś do dzisiaj mówią, bo jeszcze na mapach i funkcjonują dalej. Natomiast dlaczego może w dwóch zdaniach, dlaczego te tereny przyłączono? No, miasto już zaczęło się powoli dusić i były potrzebne nowe tereny pod zabudowę.
1: Dlaczego poszło miasto właśnie w tamtą stronę?
0: No to tutaj mamy trochę za mało czasu, natomiast tak zaraz po wojnie powstało szereg planów takich perspektywicznych rozwoju miasta. I to one wskazywały. To były takie plany, nie takie jak dzisiaj my je jakby kojarzymy, czy nasi słuchacze mogą je kojarzyć, czy wręcz znają takie plany miejscowe. Kiedyś to były takie plany perspektywiczne, takie plany bardzo ogólnikowe, ale one gdzieś tam zakładały rozwój, w którym kierunku miasto powinno się rozwijać. Znowu, jeszcze raz podkreślę, trochę mamy za mało czasu, a informacji bardzo dużo, natomiast te podejście do tego, w którym kierunku miasto ma się rozwijać, na przestrzeni lat się zmieniało, więc tutaj byśmy musieli pokazywać podejścia różnych osób. Na przykład taką ciekawostką jest, może do dzisiaj każdy podczani się dziwi, jak ta kolej może przechodzić przez środek, prawda, miasta dzisiejszego miasta. No kiedyś nie był to środek miasta, było to właśnie taka obwodnica niejako kolejowa, szła kawałek za obrzeżami ówczesnego właśnie Płocka. I dlaczego z tej strony akurat? Dlaczego ta kolej idzie z prawej, a nie z lewej? No bo były badania, jak wieją wiatry, żeby parowozy i tak dalej, ten cały dym nie szedł na miasto, tylko szedł od miasta. No, dużo
1: czyli
0: jest
1: generalnie mnóstwo, to było przemyślane.
0: Tak, to było przemyślane. Tutaj pan doktor Maciesza, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego, osoba, której nie trzeba przedstawiać, bo to jest niezwykle zasłużona postać w historii naszego miasta. On tutaj wiódł duży prym, mnóstwo dokumentów się zachowało na ten temat, między innymi w towarzystwie, gdzie studiował najróżniejsze plany budowy między innymi kolei. Ale trochę odejdźmy od kolei, bo tak, no ale to jest, myślę, ciekawa rzecz. Później to miasto się rozwijało, najpierw miało iść w drugim kierunku, później zdecydowano, że jednak będzie szło w kierunku Warszawy jakby, czyli na wschód. I te podejście, że no ta kolej, nagle ta kolej zaczyna przecinać. Na początku to nie doskwiera przecież mieszkańcom, bo nie był to duży ruch ani dla pojazdów, bo tych pojazdów było bardzo mało, jeżeli chodzi o samochody. Kolej podobnie, nie były to jakieś astronomiczne liczby pociągów, które przemierzały.
1: No niestety to do dzisiaj zostało.
0: Do dzisiaj to zostało, ale jak budowano kolej, my mieliśmy odejść od kolei, a jednak ta kolej ciągnie. Może jakiś kolejny program zaprosicie tylko na temat kolei, bo jest mnóstwo ciekawostek z tym związanych. Ale już wówczas, gdy projektowano tą kolej, to jest taka ciekawostka, może nasi słuchacze tego nie wiedzą, już wówczas projektowano wiadukty. I te wiadukty mieliśmy obiecane, są dokumenty do dzisiaj z Ministerstwa Komunikacji ówczesnego, że nie budują tylko dlatego, że jeszcze jest ruch mały, ale jak tylko się ruch zwiększy, to natychmiast wybudują te wiadukty.
2: I które nie powstały.
0: Które do dzisiaj nie powstały. Znaczy, no jeden,
1: no jeden powstał, ale stosunkowo niedawno.
0: Tak, i on jest siłami miasta wybudowany. To też jest, z tym przejazdem jest również bardzo ciekawa historia, ale to mówię, to pewnie na jakiś inny program. Ale jakby już, no ta kolej była, nikt już jej nie analizował, żeby ją, no, przebudowywać, ale przejdźmy do tych kolejnych poszerzeń granic. Kolejna nastąpiła w 1961, no i wiadomo, od 59 podjęto decyzję o budowie petrochemii, dzisiejszego Orlenu. Ta budowa postępowała przez szereg lat i tutaj przydzielenie kolejnych fragmentów do terenu miasta nastąpiło właśnie w 61 i to było spowodowane właśnie tą inwestycją. Kolejna taka takie przydzielanie, takie powiększenie granic. Ja pamiętam taki, nie wiem, czy to był wywiad, czy to gdzieś czytałem, w świętej pamięci pana Tomasza Kolczyńskiego, wieloletniego i wiceprezydenta naszego miasta i radnego. Miałem szczęście znać pana Tomasza i mieliśmy okazję wielokrotnie rozmawiać i on tak wspominał, że tak naprawdę, gdy dołączono w 82 roku Borowiczki i Mielnice i Podolszyce częściowo, no to tak naprawdę w związku z tym, że

0: Mieliśmy okres, kiedy no, sytuacja w kraju w związku z stanem wojennym, który no, ogłoszono, no, nikt za bardzo tutaj nie myślał o tym przyłączaniu i zresztą pamiętam, jak wspominał, jak mówi, że a to tacy rodowici mieszkańcy tej części miasta dzisiejszego, czy tych osiedli, to do dzisiaj mówią, że jadą do Płocka, tak? Bo oni są z Ziemieńcy, czy tam oni są z Borowiczek, oni jadą do miasta, jadą gdzieś tam do centrum, no. Więc według tych wspomnień to tak raczej bez echa to wszystko nastąpiło, ale po co? No również przede wszystkim dlatego, że no, brakowało terenów pod budownictwo no, mieszkaniowe i tutaj nasze Podolszczyce, które zaczęły właśnie w tym momencie no, rodzić się, chociaż o przydzielenie tych terenów już walczono dużo wcześniej. Tam były problemy z odrolnieniem, bo były bardzo dobre grunty. No i znowu tutaj informacji jest całe mnóstwo, na pewno nie na taką króciutką rozmowę i szybciutko do ostatniego rozwoju miasta, do ostatniego rozszerzenia granic przeskakujemy do roku 1997. No i dlaczego powiedziałem, jakby otwiera XX wiek przyłączenie Radziwia na tym lewym brzegu i zamyka niejako XX wiek przyłączenie między innymi Ciechomic, Gór, Tokar, tutaj tych terenów, czyli jakby te granice jeszcze dalej się nam rozwijają.
1: Ale myślę, że warto tutaj troszkę powiedzieć właśnie o tych Podolszczycach, o największej jakby dzielnicy naszego miasta, która niesamowicie się zaczęła w pewnym momencie rozwijać, nie tylko mieszkaniowo, bo rzeczywiście to dzielnica, która stała się taką sypialnią miasta, ale w tej chwili tam przeniosło się jakby centrum.
0: No tak, to te podejście, na pewno budowa, na początku to zamierzenie budowy tej sypialni właśnie, ja w ogóle byłem pod wielkim wrażeniem, do dzisiaj jestem, tych planów, które miałem okazję zobaczyć, które powstawały niejako no, zanim cokolwiek tam wybudowano, ówcześni architekci, urbaniści rozrysowywali niemalże każdy blok, gdzie co ma stać. Nie do końca wszystko oczywiście tak powstało, jak było w tych podstawowych planach. To też ewoluowało, zmieniały się plany, troszeczkę dostosowywano je do różnych uwarunkowań, które na przestrzeni lat się troszeczkę zmieniały. Czy też mi najbliższe drogi, jak widzę drogi wokół okalające, czyli dzisiejszą Jana Pawła II i Armii Krajowej, no to jak tak pomyślę, że tam miały być coś na kształt Alei Jachowicza i Kobylińskiego, no Kobylińskiego to później się trochę nam zawęża, ale Jachowicza Piłsudskiego z takim pasem dzielącym, no inaczej to wszystko miało wyglądać, a ta...
1: Miało to być dużo szersze.
0: Miało to być wszystko dużo szersze i takie było planowane. Później zaczęto to budować troszeczkę węższe, no bo wiadomo, środki, różne ograniczenia przez szereg lat tak sztukowano, rozbudowywano, też przez kilka lat mieszkałem na Podolszczycach i to jeszcze naocznie obserwowałem, jak to wszystko się rozwijało. Pamiętam miejsca, które dzisiaj to w życiu by tam człowiek tego nie rozpoznał, gdybym tam nie mieszkał. Tak bardzo wszystko się pozmieniało. No i ta zmiana tej funkcji, wiadomo, tam gdzie jest dużo ludzi, no to też musi coś się więcej pojawić, tak? No przecież obaj pamiętamy Tumską i się jeździło, nie wiem ile to, 30 lat temu na Tumską zakupy. No wszystko to było Tumska.
1: Tak, wszystko było na Tumskiej. Tumska... Natomiast Tumska w pewnym momencie jakby zamarła, prawda? Ona przejęła zupełnie inną funkcję.
0: No właśnie, ciężko mi już nawet określić, jaka tam jest dokładnie ta funkcja, bo jakby pamiętam te czasy. No, rodzice pamiętają jeszcze lepiej. Jak czytam różne wspomnienia pana na przykład Staszewskiego, architekta miasta, taty Kazika, który u nas był przecież przez kilka lat architektem miasta i tutaj to miasto budował. Co oni tam robili, takie bardzo ciekawe opowieści. No to wszystko się właśnie w tamtych rejonach działo, prawda? Gdzie tam jakieś Podolszczyce w latach 60. To przecież o tym nikt nie myślał nawet.
1: A dzisiaj to nie tylko sypialnia, tak jak powiedzieliśmy, ale także centra handlowe. Tam tak. Właściwie kojarzy się to wszystko z zakupami, ale nie tylko, bo tam też powstał Park Północny, czyli jakby to, o czym mówiliśmy kiedyś, o tych parkach, o których zawsze płotczanie mówią, że jest ich za mało i właściwie, że ich nie ma takich prawdziwych.
0: Ja pamiętam takie relacje, kiedy ten park powstawał, jakich wielkich bólach. W ogóle super, że byli tacy ludzie, którzy umieli przewidzieć, bo jak coś powstało jest, to się wydaje to takie proste. Tak, a no to powinno być, przecież to jest jasne, powinno to być. A jednak nie do końca, bo ktoś to planuje, no ma białą kartkę, tak, i musi wszystko przemyśleć. To nie jest takie łatwe, proste, które już jest zaprojektowane. Natomiast jeżeli chodzi o ten park, ja pamiętam już nie chcę powiedzieć tytuły prasowe, ale no tak się przewijało wśród mieszkańców, że a po co, gdzie tam drzewka sadzą, na drugi dzień znikają te drzewka, coś jest tylko problem, co to, gdzie to, kiedy tutaj to będzie.
1: Kiedy urośnie.
0: Tak, i to w ogóle nie obejrzeliśmy się i dzisiaj bez tego parku nikt sobie nie, w ogóle nie wyobraża, bo pamiętam takie były dyskusje, bo nigdy pieniędzy zawsze na coś brakuje i a to dlaczego te pieniądze tam idą na to, to myślę, jak ktoś jest takim sprawnym, pójdzie do, czy to do naszej księżnicy płockiej, czy do Biblioteki Zielińskich, poszukać w starej prasie, w starej, Boże, tak mówimy starej, stara to tak jak 100 lat, tak raczej, a ja tutaj raczej mówię o latach 80., 90., no może 90., to już jest tak blisko, a z drugiej strony daleko. Jak wtedy właśnie były problemy, jak to odbierano, no wszystko się zmienia i nasze właśnie podejście i gdzie tam myśleliśmy o jakiejś o kinie, tak, na Podolszycach, no gdzie?
1: No chociażby.
0: Znaczy, jechało się do kina właśnie na Tumską, prawda?
1: Więc... No ale teraz też tam również mówimy o tej rekreacji, o parkach, ale także no sportowo to wszystko się rozrosło. Tak. Mamy Podolankę.
0: Oczywiście różne tereny właśnie sportowe. Ja pamiętam nie takie górnolotne, może teraz powiem przykład. Jest, ja pamiętam, zawsze będę pamiętał z Podolszyc Północnych górkę taką dużą, saneczkową przy szkole podstawowej i pamiętam, jak ona powstawała i takich mnóstwo na całych dużych obszarach były takich betonowych jakichś pozostałości z budów najróżniejszych tych bloków i tak to paskudnie wyglądało i kiedyś ktoś nagle gdzieś tam wpadł na pomysł, mam nadzieję, że nic nie mylę, że to, bo to z pamięci, a nie tym razem z dokumentów, jak to wszystko zostało ładnie uformowane, no i ta górka saneczkowa, z której no wielokrotnie korzystaliśmy, powstała właśnie coś z czegoś takiego no fatalnego, coś fajnego i no, basen to już w ogóle była no, wielka, wielka rzecz, prawda, że tam jakaś zjeżdżalnia, ojej, to gdzie to nie do pomyślenia, więc no, rzeczywiście.
1: Wiesz co, tak rozmawiamy dzisiaj o tych wszystkich osiedlach, no właśnie, w którym kierunku w tej chwili to miasto się rozwija i będzie się rozwijać?
0: No to jest bardzo dobre pytanie, bo w którym kierunku to miasto teoretycznie chciało się rozwijać, to wiemy, prawda, bo swego czasu, no już kilka ładnych lat temu, kilkanaście, były podejmowane próby dalszego rozszerzenia granic w kierunku Gulczewa, prawda? Więc jakby ten zamysł jakby jest znany. Chociaż ja powiem tak, że ja sobie kiedyś nie wyobrażałem, że będą powstawały osiedla takie mieszkaniowe, domków jednorodzinnych, gdzieś tutaj w okolicach szpitala, tak jak mamy dzisiaj takie osiedle piękne domków na Przyjaznej czy przy Traktowej. Jakoś sobie to nie wyobrażałem. Mówię, gdzie tutaj? Pamiętam, akurat byłem wówczas, pracowałem w zarządzie dróg i właśnie właściciele tej firmy przychodzili pierwsze ustalenia z nami robić. Ja mówię, gdzie wy te domki będziecie tutaj budować? Jakoś tak nie miałem wyobraźni. A dzisiaj sobie nie wyobrażam. Piękne miejsce, super blisko do Sobótki. No, do szpitala to nikomu tutaj
1: nikomu nie życzymy.
0: Nie życzymy, oczywiście.
1: Ale dobrze, że jest.
0: Ale oczywiście bardzo dobrze, że jest. No, fajne miejsce takie wypadowe. Jeżeli ktoś pracuje w Orlenie, no to rewelacja. Natomiast no jakoś były takie czasy, że rzeczywiście sobie tego nie wyobrażałem. I dalej kolejne tam bloki powstają, sukcesywnie jest to wszystko zabudowane. Takim chyba oddechem dla tej części była budowa kilka lat temu ulicy Traktowej, prawda? Bo pamiętamy tą ulicę, kiedy no ona była dosyć no, szeroka, ale tam zawsze, brzydko powiem, takie było bagno i no, tam się bardzo ciężko jeździło. Jak powstała ta ulica, to się wszystko jakby odmieniło, taki nowy jakby otwarcie dla tej części. No ja bardzo kibicuję tutaj terenom na na parcelach. No jest mnóstwo tego miejsca, są tam jeszcze dalej pola uprawne. Znam miejscowy plan dla tej części, czy to niżej dla Borowicza, jak jeszcze jest mnóstwo takich terenów przewidzianych w planach pod budownictwo, czy to jedno, czy wielorodzinne.
1: Czyli idziemy w kierunku Warszawy.
0: Idziemy w kierunku Warszawy, ale tutaj jeszcze mówię o tych terenach, które już są w granicach. No tylko są znowu inne uwarunkowania. No ja nie chciałbym, jakby nie życzę tych lat, które były kiedyś, że gdzieś tam wywłaszczano osoby i tak dalej i budowano, bo dzisiaj my budujemy to. To nie to. Natomiast dzisiaj no, pewne rzeczy nie mogą nastąpić i może być gdzieś tam jakiś ten rozwój postępować, może jakbyśmy gdzieniegdzie chcieli, no bo najpierw ci właściciele, święte prawo własności sprawia, że to właściciel tego terenu musi mieć taką wolę, żeby te działki sprzedać, no, podzielić najpierw, sprzedać i aby no, tam coś mogło się dalej dziać.
1: No ale wiemy, historycznie to jest normą, że pewne no, ziemie zostają jakby wchłonięte przez miasto, pewne tereny i to no niestety tego nie unikniemy.
0: Nie unikniemy, to nie dotyczy przecież tylko Płocka, to wszystkie miasta, które się rozwijały i rozwijają taką, to już jest taka tendencja, tak to już będzie. No jeżeli mamy wśród słuchaczy osoby, które jakby byłyby przeciwne i mówią, że za bardzo na przykład, nie wykluczam, może takie osoby są, się rozwinęło, no to pamiętajmy, że to miasto też były takie pomysły, żeby miało i 250 tysięcy mieszkańców, to ile ono jeszcze by musiało być, o ile bardziej
1: rozrosnąć.
0: Tak.
1: Bardzo Ci dziękuję, Piotrze, za rozmowę. A moim gościem dzisiaj w magazynie Radia SK był Piotr Gryszpanowicz.
0: Bardzo dziękuję.
2: SK Płock.
1: W magazynie Radia SK Joanna Pęsik, przewodnik turystyczny.
3: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: No i oczywiście wędrujemy po Płocku śladami płocczanek. Dzisiaj Zofia Świtalska, kobieta, no chyba jedna z najbardziej znanych w Płocku, prawda?
3: Mam nadzieję, że jedna z najbardziej znanych, bo to była taka społeczniczka, która była bardzo mocno zaangażowana w życie miasta na wielu poziomach, bo poprzez ten poziom taki pierwszy administracyjny, o, trzeba o tym powiedzieć, że to była wiceprzewodnicząca Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w latach 1969-1973, co po prostu oznacza, że była pierwszą kobietą w randze wiceprezydenta, czyli rządziła, zarządzała miastem, ówczesnym Płockiem. Natomiast powiedziałam, że na wielu poziomach, bo ona była też zaangażowana w mnóstwo różnych organizacji i instytucji.
1: Walczyła bardzo o prawa kobiet, prawda?
3: Tak, walczyła o prawa kobiet i historia ściśle jest związana z Ligą Kobiet, czyli tą organizacją, która powstała po II wojnie światowej. Pierwszą przewodniczącą w Płocku była Stefania Kamińska. Pod koniec lat 50. 1957 to stanowisko przewodniczącej przyjmuje Zofia Świtalska i robi to świetnie. Liga Kobiet w Płocku działa naprawdę bardzo prężnie i to wszystko się wiąże z taką ustawą 1962 roku uchwalaną właśnie przez Prezydium Rady Miejskiej i to była ustawa, która mówiła o pomocy kobietom pracującym. Był tam taki zapis, żeby zacząć kierować do pracy wykwalifikowane kobiety zamiast niewykwalifikowanych mężczyzn. Przecież generalnie to jest w ogóle troszeczkę dłuższa też historia, ona też się wiąże z powstaniem zakładów Przemysła Dziewiarskiego, Stylana i Kotex, bo o tym też trzeba powiedzieć, że te zakłady właśnie Stylana i Kotex powstały właśnie z inicjatywy Zofii Świtalskiej. Jaka była ówczesna sytuacja w Płocku właśnie przełomu lat 50. 60. Trzeba pamiętać o tym, że Płock wtedy zaczyna się bardzo intensywnie rozwijać z racji tego, że podjęto decyzję o umiejscowieniu w Płocku mazowieckich zakładów rafineryjnych i petrochemicznych. I to spowodowało napływ kadry nie tylko wysoko wykwalifikowanej, ale też kadry robotniczej. Płock zaczął bardzo się rozwijać na wielu poziomach. No i trzeba było zapewnić przybywającym mieszkania, pracę, no bo z tymi mężczyznami, którzy głównie przyjeżdżali do pracy w zakładzie, przyjeżdżały również kobiety, a one dla siebie właśnie miejsc pracy nie miały.
1: Tak jak powiedziałeś, sporo osób było właśnie niewykwalifikowanych ze względu na to, że byli to ludzie, którzy zjeżdżali z, no, głównie ze wsi, prawda?
3: Tak, z małych miasteczek, z terenów wiejskich. Natomiast Natomiast no, dla kobiet ta praca też musiała być, no bo przyjeżdżali często całymi rodzinami, a taka decyzja o emigracji zarobkowej często była podyktowana nie tylko pracą, ale też zapewnieniem mieszkania. I wtedy właśnie Płock bardzo intensywnie rozwija się też pod względem budownictwa mieszkalnego, komunalnego i właśnie tutaj Zofia Świtalska, jak była wiceprzewodniczącą właśnie Rady Miejskiej, miała pod sobą aż 7 wydziałów, w tym między innymi Wydział Mieszkaniowy. No i w swoich wspomnieniach opisywała, że był to wydział bardzo kontrowersyjny, no bo było mnóstwo takich bieżących, palących, pilnych problemów do rozwiązania. Starano się wtedy też uporządkować tą przestrzeń miejską w Płocku. To lata 60., to jeszcze wtedy właśnie jak był naczelnym architektem miasta Staszewski, starano się właśnie uporządkować, zmodernizować. Między innymi Stare Miasto zaczęły powstawać nowe osiedla, Skarpa B, osiedle Tysiąclecia, osiedle Łukasiewicza, osiedle Kolegialna. No i w tym wszystkim była właśnie nasza bohaterka, czyli Zofia Świtalska. Opowiadała, że bardzo często po prostu robiła przegląd mieszkań, czyli wybierała się na spacer, sprawdzała, w jakich warunkach mieszkalnych, sanitarnych żyją ludzie. Często to były mieszkania albo na strychu, albo w piwnicach, bez bieżącej wody, bez sanitariatów, bez energii elektrycznej. Takie naprawdę, można powiedzieć, slumsy, rudery. No i ona starała się tym ludziom bardzo intensywnie pomagać. A z kobietami też wiąże się taka historia, że pojawiły się kiedyś właśnie kobiety przed urzędem miasta, a Zofia Świtalska miała pokój tak usytuowany na pierwszym piętrze, że balkon wychodził na stary rynek. No i te kobiety zaczęły protestować, to były lata 60., zaczęły protestować, żądając po prostu pracy, miejsc pracy dla siebie. No i wtedy Marian Woźniak i Jakub Chojnacki nie chcieli do tych kobiet wyjść, więc wepchnęli Zofię Świtalską, że kobieta z kobietami może się dogada. Ja powiedziała wtedy, że kobiety, ja znam wasz ból, rozumiem waszą sytuację, obiecuję, że miejsca pracy będą. No i rzeczywiście słowa dotrzymała, czyli można powiedzieć, że to była polityczka taka niezwykła, nie tylko jak na tamte czasy, ale też
1: czyli
3: na czasy...
1: nie rzucała słów na wiatr.
3: Na czasy nam współczesne, tak, nie rzuciła słów na wiatr, doprowadziła do powstania zakładów właśnie przemysłu dziewiarskiego Kotex i Stelana. I trzeba dodać, że to były w okresie Prosperity naprawdę bardzo prężnie działające zakłady, bardzo prężnie działające przedsiębiorstwo, które niestety nie przetrwało tych trudnych przemian gospodarczych.
1: No zanim upadło, to oczywiście było mnóstwo protestów również.
3: To też jest zrozumiałe, bo to był zakład, który dawał pracę ogromnej masie osób tutaj z Płocka, ale też z okolic i to był zakład naprawdę bardzo dobrze pomyślany, no bo kobiety, które na przykład nie miały kwalifikacji do obsługi maszyn dziewiarskich, były wysyłane na kursy, między innymi do Łodzi, gdzie w okolicznych właśnie dziewiarniach podnosiły swoje kwalifikacje, zdobywały potrzebne umiejętności. Była tam zorganizowana stołówka pracownicza, też taki pakiet dla pracowników ubezpieczeń i różnego rodzaju dodatkowych benefitów. Także było to naprawdę bardzo dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo, także możemy zrozumieć pobudki, które kierowały pracownikami protestującymi. Niestety...
1: Nie udało się.
3: Niestety nie udało się, no ale myślę, że to jest naprawdę ogromny sukces Zofii Świtalskiej, że doszło do powstania Kotexu, no bo w tamtym czasie kobiety tak naprawdę w Płocku miały naprawdę niewielki wybór miejsc pracy. Głównymi takimi zakładami to była fabryka maszyn żniwnych, ale też zakłady przemysłu mięsnego. No i jeszcze był zakład energetyczny, no i to...
1: To właściwie wszystko
3: i też na przykład właśnie z zakładem energetycznym, no bo z energetyką Zofia Świtalska zawodowo była związana przez wiele lat, no to też raczej nie znajdowały zatrudnienia niewykwalifikowane kobiety, tylko tam już osoby raczej z wyższym wykształceniem, bo tutaj też warto dodać, że Zofia Świtalska skończyła najpierw administrację, później studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim i jednocześnie właśnie pracowała w tym zakładzie energetycznym, później jeszcze była wiceprzewodniczącą, była przewodniczącą Ligi Kobiet przez wiele lat, a jeszcze do tego była matką dwójki dzieci, także naprawdę...
1: Bardzo aktywna kobieta.
3: Bardzo aktywna i niesamowicie zorganizowana kobieta. Ale ja bym chciała jeszcze do Ligi Kobiet wrócić i do tej uchwały z 1962 roku, przyjętej przez Radę Miejską, bo to była naprawdę niebywała uchwała, jak na tamte czasy chyba i jak na obecne. I ona była później przyjęta przez ogólnokrajowy zarząd Ligi Kobiet, jako taka uchwała wzorcowa. I tam właśnie oprócz tego, o czym wspomniałam wcześniej, czyli żeby kierować do pracy kobiety zamiast niewykwalifikowanych mężczyzn, mówiono też o tym, żeby stworzyć miejsca opieki dziennej dla dzieci, czyli po prostu żłobki i przedszkola, żeby zapewnić kobietom pomoc medyczną, żeby były zorganizowane takie punkty usługowe i sieć sklepów spożywczych, które będą dostarczały półprodukty, żeby kobiety mogły szybko i prosto przygotować posiłek, wracając z pracy, czy nawet były takie nowatorskie pomysły, żeby sklepy dostarczały towary do domu. No teraz to się już dzieje, ale ile lat minęło, prawda, od tego czasu? Zadbano również w tej uchwale o to, żeby tworzono ogródki jordanowskie, czyli takie miejsca rekreacji dla dzieci, a nawet napisano o tym, żeby organizować niedzielne seanse przedpołudniowe właśnie dla rodzin, takie rodzinne, co teraz ma miejsce na przykład właśnie u nas w kinie Przedwiośnie. Więc dużo rzeczy z tej uchwały zostało zrealizowanych i tutaj też jest w tym bardzo duża zasługa Zofii Świtalskiej. No a generalnie Liga właśnie... Jej zadania się to trochę zmieniały, tak? Ja mówię dużo o Lidze, ale dlatego, no bo Zofia Świtalska była z nią mocno związana. Zadania Ligi się zmieniały przez te lata, no bo po II wojnie światowej to oczywiście takie bieżące, palące problemy to było generalnie zapewnienie kobietom też pracy, ale na przykład pomoc przez przekazywanie darów żywnościowych, poprzez przekazywanie ubrań, no bo Zofia Świtalska też przecież przeżyła II wojnę światową, a ona mieszkała w Płocku w kamienicy przy ulicy Bielskiej, którą kupił jej ojciec od Żyda Bochenka za pieniądze, które miał z wyjazdów do Stanów Zjednoczonych. Po prostu wyjeżdżał, żeby zarobić. Natomiast w okresie II wojny światowej oni mieszkali w Rębowie pod Wyszogrodem, bo tam było ich rodzinne gospodarstwo. No i w tym czasie pracowała Zofia Świtalska, jeszcze wtedy Zmysłowska, bo tak się z domu nazywała, w sklepie niemieckim. Ponoć był w niej zakochany jakiś Niemiec, który chciał się jej oświadczyć, natomiast ona wtedy już była narzeczoną Stefana Świtalskiego. Po II wojnie światowej wzięli ślub, no i pojawiła się dwójka dzieci, wrócili do Płocka i z tym miastem związali swoje życie. No i tak jak żona była bardzo zaangażowana w taką wielotorową działalność społeczną i charytatywną, tak mąż też był działaczem, tylko że sportowym. I on był na przykład założycielem i twórcą i trenerem KS Jutrzenka, więc też postać bardzo mocno związana z Płockiem, tylko że z płockim sportem. Ale Zofia Świtalska, no to powiedziałam już Kotex, Liga Narodowa, wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Narodowej, działała też w Płockim Towarzystwie Przyjaciół Teatru. Była jego prezeską przez pewien czas. Przyszła do niej Wanda Chrostowska, czyli to serce całej tej organizacji, no i zaproponowała, żeby właśnie Zofia Świtalska weszła do zarządu. I między innymi dzięki jej staraniom oczywiście upowszechniano kulturę teatralną, ale miasto przekazało 2,5 miliona złotych na cele teatralne, między innymi na mieszkania dla aktorów. I celem Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru, w tym między właśnie innymi Zofii Świtalskiej, było stworzenie płockiej sceny teatralnej, która miała działać jako filia Teatru Ziemi Mazowieckiej, kierowanego przez Aleksandra Sewruka. Ale oprócz tego ona działała też w towarzystwach muzycznym, Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego, Płockim Towarzystwie Naukowym. I gdybyśmy zobaczyli fotografie z tamtego okresu, to bardzo często jest taki wianuszek mężczyzn na różnych galach, otwarciach, takich oficjalnych imprezach. I pośród tych mężczyzn jest ona właśnie. Tak, uśmiechnięta Zofia Świtalska. I ona do końca życia była aktywna. Cieszyła się bardzo dobrym zdrowiem. O wiele lat przeżyła swojego męża, bo jej mąż zmarł, to był 1978 rok. Przeżyła też swojego syna. Jej syn był bardzo mocno związany z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym. Był twórcą oddziału nefrologii. Ta sztuczna nerka, projekt sztuczna nerka, czyli ośrodek dializ, to też jest, był twórcą właśnie syn Zofii Świtalskiej. Także cała rodzina takich właśnie społeczników pracujących na rzecz tej lokalnej społeczności.
1: Szukając śladów Zofii Świtalskiej, natknie się, no nareszcie, na ulicę jej imienia. Walczyliście o to jako grupa Herstoria.
3: Tak, właśnie to jest rzecz, z której jesteśmy bardzo dumni, niezmiernie się cieszymy, że taka kobieta będzie miała swoje miejsce. Tak, duży sukces i bardzo się cieszymy, że te kobiety zaczynają się w tej przestrzeni miejskiej pojawiać. Chciałoby się więcej i chcielibyśmy jakieś bardziej reprezentacyjne ulice, natomiast metodą małych kroków cieszymy się z tego, co jest i że Zofia Świtalska zostaje upamiętniona w tej przestrzeni przestrzeni miejskiej, bo wydaje mi się, że starałam się jak najbardziej pokazać, że ona rzeczywiście była z miastem bardzo mocno związana i ważne jest to, żeby po prostu pamiętać o takich osobach, nie tylko o mężczyznach, ale też o kobietach.
1: Dziękuję Ci bardzo, Jasiu, za przybycie do studia i opowieść kolejną o kolejnej kobiecie pochodzącej z Płocka dzisiaj, o Zofii Świtalskiej. Moim gościem była Joanna Pęsik, przewodnik turystyczny, a zarazem członkini grupy Herstoria Płocka. Dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie.
2: Żyje. No i mamy, my, Radio SK, niespodzianka dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story to multimedialny magazyn Eski, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. I to wszystko czeka na Was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a niebawem będą kolejne nowości.
4: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla Was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
2: Więcej o Oskarze Cym się czeka na Was w nowym numerze SK Story, wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie, po 20 latach nagrali, no właśnie a propos tej muzyczności, wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści są znowu parą. Teraz weszli do studia, nagrali piosenkę Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć teledysk do tego kawałka. A weskowej gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugiej gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel Ibon. Podium zamyka Somp z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie, a całą gorącą dwudziestkę, która Was nie omija, czeka na sk.pl. Tam głosujecie też na Wasze ulubione numery i słuchacie tej listy w każdy piątek. Uwaga, zaczynamy wcześniej, bo po godzinie 17. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie zakończył. Za tydzień bawimy się razem z Wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicza, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty, a wszystkie eskowe koncerty jest darmowy. Jak to jest, że wczoraj jedliśmy kolację razem radiową, a dzisiaj śniadanko mamy wspólne. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, 2 po 9. Justin Bieber, Sorry. Tak zaczynamy, przyjemnie i delikatnie.

Wiem, że kusiło, żeby teraz kałką od głośności trochę dać w prawo, ewentualnie plus nacisnąć tam, gdzie się głośność reguluje, ale nie można jeszcze, bo to jak na niedzielę trochę wczesna godzina, 17 po 9, a numer bardzo przyjemny, bo takie tylko hity na czasie wam gramy w Radiu SK. Fast Boy, Music Sounds. Ktokolwiek jechał kiedykolwiek w niedzielę na rano do pracy, albo robi to dość regularnie, ten chyba zgodzi się ze mną, że ta rzeczywistość poranna, niedzielna jest dookoła nas zupełnie inna. My wychodzimy z domu, wiadomo, do roboty, ale dookoła jakoś tak cicho. Ktoś półprzytomny jedynie czasami gdzieś tam nam przemknie, bo spaceruje z psem. Albo też jedzie do pracy i wygląda tak samo idealnie, w cudzysłowie, jak my, też jadący do pracy. No ale niedziela, niedziela rządzi się swoimi prawami. Nieco dłużej rano jest cicho, dla niektórych nawet przyjemnie. Ale jak komuś teraz dosiadłem się do samochodu, ewentualnie wprosiłem do kuchni na śniadanie, a ewentualnie pod tę kawę, która już się parzy, to mi jest bardzo miło, mam nadzieję, że zaprosicie. Ja przynoszę hity na czasie. Co wy dajecie w zamian? Gdybyście chcieli coś podrzucić, zapraszam 664-402-302, ewentualnie głosówki na Messengerze. Co w zamian za hity na czasie jesteście w stanie mi tutaj zaoferować? Będzie Dawid Kwiatkowski, nie sam, bo w duecie z Margaret, genialnym duecie, ale wcześniej Eminem i Houdini w Radiu SK.

0: Można nim powiedzieć prawdziwy ojciec dancehallu. Mogliście, jeżeli tylko wam PESEL pozwala, przez ostatnie 3 minuty próbować potwerkować. I wcale nie chodzi o to, że może w pewnym wieku nie wypada, tylko w pewnym wieku to sobie można, podejmując takie próby, L4 na najbliższy tydzień załatwić. Sean Paul, Get Busy w Radiu SK już za nami, bo u nas hity na czasie. A teraz halo, halo, czy ja dodzwoniłem się do lasu?
1: Tak, witam serdecznie.
0: Cześć Tomek, moi drodzy. Tomek wysłał mi MMS-a, zdjęcie przysłał z pozdrowieniami ze środka, bo jesteś w środku lasu, prawda? Wysłałeś swoje obozowisko.
1: Tak.
0: Słuchaj,
1: tak.
0: Strasznie mnie to zainteresowało, jak to jest i co ty robisz w lesie o tej porze? Co, twoje obozowisko, skąd w ogóle taki pomysł, taka idea? Co ty naprawdę spałeś w lesie dzisiaj?
1: Dokładnie tak. Słuchaj, sobota, południe, pakuję plecak i jadę do pierwszego lepszego lasu. Nie wiem, wybieram se losowo, jadę, szukam i widzę fajny las, wjeżdżam, rozbijam obóz.
0: Słuchaj,
1: nocuję tutaj.
0: Pierwsze pytanie, słuchaj, jakie przychodzi mi do głowy, to czy to jest bezpieczne, czy miałeś jakichś gości?
1: Nie. Poza zwierzętami, które nas otaczają, nie ma. Ale słuchaj, no zwierzęta zazwyczaj obawiają się ludzi, nie my ich, tak? Mhm. Także może i blisko podchodzą, ale słyszymy je w nocy. Ale nie ma to, żeby to było gdzieś coś strasznego.
0: Czyli to jest taki porządny reset dla głowy po całym tygodniu spędzonym w pracy, nie? Po tym wszystkim, co nas tak czasami ciśnie, męczy, no to taka cisza to jest coś fajnego.
1: Dokładnie tak, słuchaj, leżysz, szum lasu, ptaki z rana śpiewają, jesteś po takiej jednej nocy naładowane baterie na cały kolejny tydzień. I zbliża się kolejna sobota, jeżeli pozwala na to czas. Jedziesz znowu, tak?
0: Ale napisałeś też, że
1: uzależnia.
0: Nie do końca jest taka cisza, bo jednak małe radio na baterię zabierasz i tam SK i hity na czasie ci grają, to napisałeś.
1: Dokładnie. To jest Radio SK, zawsze z nami było, jest, no i będzie, gdziekolwiek byśmy nie pojechali.
0: Napisałeś jeszcze w SMS-ie, śniadanko w lesie. Słuchaj, no właśnie, jak to śniadanie w lesie wygląda? Czy to jest klasyczna konserwa jedzona prosto z puszki, mielonka, czy też coś innego? Czy może coś bardziej wykwintnego sobie przygotowujesz tam? Jak to wygląda?
1: Różnie bywa, ale zazwyczaj jest to kiełbasa z ogniska, pieczona na patyku.
0: Już żałuję, że zapytałem.
1: Także, no, takiego smaku nie ma nigdzie indziej.
0: Czyli ty dzisiaj w lesie zjadłeś lepiej niż ja w domu.
1: Na pewno, gwarantuję ci.
0: Tomek, wszystkiego dobrego w takim razie. Życzymy, żeby pogoda sprzyjała oczywiście takiemu fajnemu spędzaniu czasu. Może kogoś teraz zainspirowałeś, może ktoś też pójdzie w las w weekend i tak będzie sobie odpoczywał. Dla ciebie koszulka eskowa z napisem cześć na piersi w prezencie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz was.
0: I żeby tam robale cię nie kąsały, bo to może być jakaś uczuć.
1: Nie ma takiego, nie ma tak źle.
0: Okej, no to zaprawiony w boju. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Wzajemnie, wszystkiego dobrego.
2: Radio SK. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
4: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
5: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP.
9: Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: I po reklamie.

Mam taką nadzieję, że jako że niedziela w kalendarzu, to żaden budzik wam teraz o poranku ring, ring, ring nie robił, albo nie grał tym znienawidzonym przez was budzikiem, który przecież was budzi do roboty albo do szkoły. Że jakoś inaczej sobie to ustawiliście. H, R&B, Ring My Bell, to jest SK, to są hity na czasie, 7 minut i będzie godzina 10. Słuchajcie, Tomek, jak się okazuje, który pojawił się na naszej antenie dosłownie przed chwilą, mówiąc o tym, że w weekend jak tylko może, to wybiera się do lasu i tam spędza noc, bo to jest rzeczywiście super reset, bliżej natury i tak dalej, i tak dalej. Tak zainspirował niektórych, że ja tu zaczynam dostawać szczegółowe pytania, ale no nie potrafię wam odpowiedzieć szczegółowo, jaki namiot, jak przygotować obozowisko. Pewnie internet jest niezłą kopalnią wiedzy. Ja w lesie jeszcze nie nocowałem, wszystko przede mną. Gdybyście wy to chcieli zrobić po raz pierwszy, to może nawet z wami do takiego lasu na taki nocleg wybiorą się Sońta i Korościel, bo oni mają taką zabawę SK po raz pierwszy. Bardzo chętnie pomożemy, a właściwie oni pomogą czemuś, co wy pierwszy raz w życiu chcecie zrobić. Zgłoszenia do tej zabawy na sk.pl albo w naszej eskowej apce. A jak nic, jak ich znam, Sońta i Korościel z wami do tego lasu na ten nocleg, no kto wie, kto wie. Więc działajcie, SK po raz pierwszy już jutro po godzinie 15 u Sońty i Korościela, wy się zgłaszacie na sk.pl albo w naszej SK-owej apce.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
5: Płock na czasie.
6: Siema, z tej strony Kacper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru nowego kina Przedwiośnie w Płocku. W nim czekają na Was filmy takie jak chociażby Auta, do tego Gorzkie Święta, czy też Gwiazdozbiór Psa, Nie Patrz w dół 2, Psi Patrol i Dinozaury, do tego Spa Weekend, Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, czy też Sun Dancer, jak również Tony. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie Przedwiośnia, a po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już 20 września w naszym mieście wystąpi dla Was Lemon i Ewa Farna.
7: Muzyką się żyje.
8: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem. No i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
9: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
10: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
9: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
10: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tę nagrodę.
8: No i udało się zdobyć bursztynowego słowika, a wszystko za hit stygnie lato. Teraz mają dla nas nowy numer, Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
10: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego
9: robić. Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
8: Nowy numer Kuby i Kuby na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo. 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem na warszawskim Torwarze, w Hali Stulecia we Wrocławiu, Erga Arenie w Trójmieście i Taurun Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego też postanowiła zniknąć ze sceny, no i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany. Urlopem. Ja wiem, że są tacy, którzy zaczynają, bo Tomek napisał, inny Tomek niż ten, który noc w lesie spędzał, że on właśnie 2 tygodnie wolnego rozpoczyna, więc tych urlopowiczów troszkę spóźnionych pozdrawiamy. A dla wszystkich gramy hity na czasie. Rafał Adamczak. Dzień dobry. A gdyby ktoś miał opóźniony zapłon, jeżeli chodzi o weekendowe porządki, to weźcie sobie w ogóle, odpuśćcie już w ten weekend, w kolejny posprzątacie. A jak? Tak jak Dawid Podsiadło. Na błysk. 9:50 i to jest SK.

może gdzieś tam ktoś stosuje przy aktywności fizycznej taką samą filozofię jak ja, czyli wrzucam sobie eskę na słuchawki i tempo wszelakiej aktywności, wszelkich ćwiczeń dostosowuję do numeru, który akurat leci w esce. No to teraz wasze tętno mogło podskoczyć, jeżeli tak robicie, bo to Somebody's Watching Me, Bitfreex, numer, który wam zagrałem, ale za chwilę czy będzie spokojniej? No, raczej nie nastawiałbym się. Łatwe ganki, Majko, już czekają, potem Avicii i Liteora, potem Oscar Sims, czyli krótko mówiąc, energii brakować nie będzie. 17 po 10, to jest niedzielny poranek, chyba jest dobrze, prawda? A na pewno jest dobrze w Krynkach, to jest Podlasie, bo tam pojawiło się takie oryginalnie wyglądające, chciałem powiedzieć, urządzenie, ale chyba nie możemy tego nazwać urządzeniem. To jest niewielka budka na kołach, przy której nie ma sprzedawcy, ale można sobie tam zakupić ziemniaki. Mało tego, jak głosi napis,

to kartoflomat, moi drodzy, czyli bierzecie sobie woreczek ziemniaków, zostawiacie zapłatę, można do skrzyneczki gotówką, można ewentualnie jakąś drogą elektroniczną przesłać i już. I proszę bardzo, i za tym dziełem stoi 17-letni Franciszek Perkowski. On to wykombinował, on to wymyślił, no jak się okazuje, działa. Kartoflomat w Krynkach na Podlasiu, jak jeszcze nie macie zdjęcia przy kartoflomacie i nie pochwaliście się w socialach, to trzeba nadrobić, ale przy okazji jak tam będziecie, to trzeba worek ziemniaków, nie? Wiadomo. Mamy już kwiatomaty, mamy paczkomaty, mamy bankomaty, ale to, co zrobił 17-letni Franek w Krynkach właśnie, to nie dość, że kartoflomat, ale prawdziwy biznesowy szach.

0: Najnowsza propozycja od Margaret, Prima Ballerina w Radiu SK. Programy Hity na Czasie i wszystkie hity zaczynają się w SC. 28 minut zostało do godziny 11. Słuchajcie, jeszcze lato walczy. Jeszcze nasze nastroje odpowiednio nastawione nie odpuszczają. Jeszcze chcemy się bawić, jeszcze chcemy lata i w związku z tym SK Music Tour to jest oczywiście nasza letnia trasa koncertowa, na którą zapraszamy. Jeszcze dzisiaj w Zelowie możecie spotkać się z Kamilem Noselem, który poprowadzi dla was koncert, na którym, uwaga, Maryla Rodowicza. Za tydzień jesteśmy 11 i 12 w Rawiczu. Tutaj zagrają Dawid Kwiatkowski i Seth Smiles. Do tego też na pewno na scenie pojawią się Łzy i Golec Orkiestra. No i za tydzień też jesteśmy w Wałbrzychu, gdzie OSR, Lemon, Maryla Rodowicz, Warius Manx, Zalewski i Zalia. Czyli na bogato, prawda? No ale przyjdzie taki czas, kiedy skoki narciarskie wystartują. To już jest mocny dowód na to, że rzeczywiście jesienio, zima, a potem i zima do nas przyjdą i te pory się zbliżają. A dokładnie za 3 miesiące będziemy mieć Mikołajki. No w sumie słuchajcie, będzie inaczej, ale źle nie będzie. Nie ma co narzekać, potem znowu przyjdzie piękna wiosna, znowu przyjdzie lato i znowu przyjdą wakacje. Faruko i Pepas już za chwileczkę w Radiu SK. Będzie też Smiliczka z Mafia z nowością, czyli numerem nagranym z Lykeli. Happiness is so sad.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zawodowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zataszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: I po reklamie.

nóżka chodzi, co? Bo to jest bardzo dobry numer. White 2115, Palar i Vivi Simon, to coś. W Radiu SK hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 11. Jeżeli w ramach ratowania jeszcze klimatów letnich poszlibyście na jakąś fajną imprezę, to chyba mam dobrą propozycję i chyba mamy ratunek, bo w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo G-Mac z orkiestrą i z gośćmi, czyli historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni i podwójne zaproszenie zupełnie przypadkiem na tę imprezę znalazłem. Bardzo chętnie wam oddam, tylko słuchajcie, tradycyjnie dajcie znać, że chcecie, albo inaczej, że bardzo chcecie i że to właśnie wam owe podwójne zaproszenie się należy na Jimka i na historię polskiego hip-hopu. Przypominam, rozdział trzeci, ostatni za tydzień, a właściwie nie cały tydzień, bo w sobotę na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czekam na wasze głosówki na eskowym messengerze.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: W Stanach zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała filmowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na scenie pojawiło się wielu gości. To m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 1-8-L, z którymi Stanach wykonała kultowy hit Jak zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd piątkowego koncertu był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie też zobaczyć na sk.pl to wszystko przed koncertem w Stanach. Wydałam nowy singiel Cicho Szak, który na pewno usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz, tą pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundelbury oraz Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki. Rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Grałem wam już nowość o tę Margaret. Chodzi o hit Prima Ballerina, który zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie, może nawet zbyt dobrze.
17: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
16: Potraktujcie może to ostrzeżenie od Margaret absolutnie poważnie. A Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie. I pamiętajcie, że gorąca 20 teraz zaczyna się godzinę wcześniej, bo w każdy piątek już o 17. A my teraz odpalamy kolejną godzinę pełną weekendowego odpoczynku, luzu, chillowania, a jak trzeba, to i pracy. Minuta po 11. Rafał Adamczak, dzień dobry. To niezły duecik na początek. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. W Radiu SK już teraz gramy.

Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game i zawsze przy okazji tego numeru, który przypomina nam mundial, ten wielki, ten mundial mężczyzn w piłkę kopaną, który za nami. Będę przypominał o tym, co dzieje się teraz w Polsce, bo mamy mistrzostwa

0: świata w piłkę nożną kobiet U20.
1: Mm-hmm. No i Polki tak bardzo ładnie rozgromiły na dzień dobry Argentynę wczoraj 3-0, że są teraz na pierwszym miejscu w grupie A. Kolejny mecz, kiedy Polki się zaprezentują, to wtorek i wtedy na pewno zagramy z Meksykiem, a do tego jeszcze mnóstwo innych po drodze fajnych meczów, fajnych emocji piłkarskich w wykonaniu pań, więc zachęcam do tego, żeby się tym wydarzeniem zainteresować i śledzić, bo rzeczywiście chyba tutaj panie mają nam dużo do pokazania, dużo dobrej piłki. Tak, pamiętam bilety na Gymka i historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni mam, oddam wydarzenie w sobotę najbliższą na lotnisku Bemowo w Warszawie, ale cały czas czekam na te głosówki, które mnie przekonają do tego, że te bilety właśnie powinny trafić do ciebie albo do ciebie. A bilety są dwa, albo jak kto woli, jeden podwójny. Teraz już numer jeden ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK, Zalia, tylko kochaj mnie.

0: Måneskin i Supermondo w Radio SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Sanach znowu wrzuciła przyspieszenie, jakieś takie wyższe obroty podkręciła, dopiero co dostaliśmy Kapitana, w sensie nowy singiel, a już proszę bardzo, zaraz po tym jak finałowo zamknęła koncertowo oczywiście Sanach na stadionach koncertem w Warszawie na PGE Narodowym, dostaliśmy kolejny numer, Cichosza, i moi drodzy, jest się czym zachwycać, nie oszukujmy się, Sanach, Cichosza, Wesce już teraz.

0: jest kilku artystów, a może nawet wielu, którzy siedzą w tak zwanej tanecznej muzie, a zaczynali od rockowego grania. To właśnie jeden z takich artystów, Denzel, u nas z Just Be Me Rant. A chcecie kolejny przykład? Bardzo proszę, chociażby duet Offenbach. Zaczynali rockowo, a tak naprawdę wypłynęli, kiedy zaczęli robić taneczną muzę. I też ich doskonale pewnie kojarzycie z naszej jaskowej anteny. 26 minut i będzie godzina 12, jak kto woli, będzie niedzielne południe. A propos Jimka i historii polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli fajnego koncertu, który szykuje się w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo. Taka oto przyszła głosówka od Agaty.
1: No hej, bardzo mi zależy na wejściówce, na Jimka. Już nieraz do was pisałam, startowałam, a jednocześnie zostałam oszukana na jednym portalu i nie dostałam biletów, także bardzo mi zależy. Liczę na was, dzięki, hej.
0: O nie, no my nie jesteśmy jak ten jeden portal. Nie, Agata, od nas na pewno ten bilet podwójny na Jimka dostaniesz, tym bardziej, że uwaga, Agata ma też swoją grupę wsparcia, bo chwilę później przyszła jeszcze taka głosówka.
2: Bardzo chcę, żeby moja mama zdobyła bilety i spędziła dobry czas z moim wujkiem, bo bardzo dużo razy nie trafiała bilety i chciałbym, żeby w końcu trafiła.
0: No to w końcu trafiła i w końcu ten podwójny bilet dla mamy i wujka na Jimka jak najbardziej. Ciekaw jestem, dlaczego młodemu tak zależy. Wiadomo, może być zasady: kota nie ma w domu, myszy harcują. Ale spokojnie, jak wam się teraz z tymi biletami nie udało, bo nie jesteście Agatą, to jeszcze dzisiaj będzie szansa na pewno w Radiu SK.
3: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła, skrzynka, cukru, brak.
4: Duda, Duda, Day. Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
5: Marian, jaki laptop jest top?
6: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
7: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: I po reklamie.

jest radio, to są hity na czasie, Alex Warren in Passenger. A propos, tak trochę w nawiązaniu do tytułu tego numeru, kiedyś w sieci krążył taki mem, taka grafika, która doskonale obrazowała i opisywała, jaką rolę w aucie pełni pasażer. Ten siedzący z przodu obok kierowcy, ten z tyłu po prawej, ten po lewej, prawda, że jeden tam zarządza muzyką, drugi reguluje temperaturę w klimatyzacji i tym podobne. Są też tacy pasażerowie, którzy w kółko zadają pytanie, czy daleko jeszcze? Pozdrawiamy ich gorąco, nie ma co. Słuchajcie, ciekaw jestem, czy was taki podział ról w aucie w ogóle interesuje i czy wam to odpowiada, czy może raczej jest, należycie do tych pasażerów, czy też może nawet do tych kierowców, kiedy właśnie to was totalnie drażni. Czego kierowcy nie lubią u swoich pasażerów, ewentualnie czego pasażerowie nie lubią u kierowców, bądź za co chcą w samochodzie odpowiadać i czym się tam wtrącić. Może jakimś słowem, nie jedź szybko, zwolnij i tak dalej, wiadomo. Podróże z matką tutaj przodują. Dajcie znać, jeżeli macie takie swoje ulubione, w cudzysłowie, zachowania w aucie. Może na Messengerze, można głosówką, czekam, a można też SMS-em pod 664 402 302.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu można zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Płock na czasie.
10: Siema, z tej strony Kasper Klonowski. W naszym mieście trwają właśnie 6 płockie dni fotografii. W ich trakcie zobaczymy w sumie 9 wystaw.
11: Witka Jurkiewicza, Tytusa Grodzickiego, fotografów płockich, Marka Konarskiego i Jacka Warszawskiego. Ciekawostką jest wystawa Jurgena Petersa, Józefa Oleszko, debiut Nakaniso Karol, uczennica liceum plastycznego.
10: Powiedział nam Henryk Malesa. Płockie dni fotografii potrwają do 20 września. A już 11 września rozpoczęcie sezonu Płockiej Orkiestry Symfonicznej.
12: Muzyką się żyje.
13: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do eskowego studia wpadli zdobywcy bursztynowego słowika, czyli duet Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
14: Poznaliśmy się w Radiu Węźle Szkolnym tak naprawdę.
15: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
16: Warto było.
15: Tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
13: Kuba i Kuba przez swoje wakacje bujali nas hitem Stygnie lato, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Kini wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, O Co Chodzi czy Żabsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Cała lista czeka na SK.pl. Możecie tam głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w Esce w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Pojutrze? Nie, wróć! Jutro już poniedziałek! Ojej, strasznie to zabrzmiało. Ale jutro gościem Rap 20 będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gibsonem w hicie Drive. A Sompr będzie blisko, ale Polską minie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sompr najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. 2 minuty po godzinie 12. Czego wy nie lubicie? Co wam pasażer robi w samochodzie, albo odwrotnie, jak już jedziecie, jesteście pasażerem, czego nie znosicie u kierowców? Dajcie znać, czekam na głosówki, zapowiada się wyjątkowo ciekawy temat. Rafał Adamczak, dzień dobry. Ojeju, no ja też mam swoje dziwactwa, niektórzy jeszcze ze mną nie jechali, a już wiedzą, że je mam i już wiedzą jakie. Alessandra, Queen of Kings.

0: Kto nie śpiewał teraz razem z Sylwią Grzeszczak, ten... A nie, dobra. Może sobie to oszczędzimy. Mango, tak nazywa się najnowsza propozycja, którą wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas hity na czasie. Zaraz Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. Będzie Sombr, będzie Dua Lipa i The Baby. Będzie Riviera, będzie jeszcze Britney Spears. Po takie klasyki sięgniemy. Ja was zapytałem, czego nie lubicie, będąc pasażerem u kierowcy, albo odwrotnie, czego wy jako kierowca nie lubicie u pasażerów, albo na co sobie pozwalacie w samochodach, nie wiem, albo jakie tam macie role, podział. I odezwała się Agnieszka, która napisała: ja najbardziej nie lubię, jak prowadzę auto, tego pouczania, uważaj, wolniej. Nie lubię też syczenia pasażerów, kiedy tak naprawdę jadę normalnie. Justyna z kolei pisze: nie lubię, jak kierowca taksówki pyka w telefonie, wolę przeżyć kurs, a nie zostać pasażerem w trybie game over. I jeszcze wpadła głosówka od Żanety.
1: Wszystko się toczy wokół jedzenia, ale będziesz tu jadła, ale nie na krusz. Będziesz to sprzątała po sobie. Boże, czy musisz tak trzaskać? Dwa teksty mojego męża tradycyjne.
0: To jest zupełnie jakby Żaneta ze mną podróżowała. Jeszcze Litka?
2: Z reguły to bardziej wolę jednak być pasażerem, ale wtedy u kierowcy nie lubię, kiedy zamiast patrzeć przed siebie, ogląda się jednak za kobietami. No niestety, pół żartem, pół serio, ale prawdziwie.
0: Ja pamiętam, jak na jednej z pierwszych jazd, kiedy jeszcze uczyłem się i oczywiście zanim zdobyłem prawo jazdy, instruktor powiedział do mnie: nie patrz na boki, tylko tam, gdzie chleb będzie. Więc jakby co, ja już się nie rozglądam. 18 po 12 to jest SK.

0: Oops, I did it again. To Britney Spears. A gdybyście wy tak w kontraście chcieli coś po raz pierwszy zrobić, to pamiętajcie o naszej nowej zabawiska po raz pierwszy w naszej nowej popołudniowce. Popołudniowce Usointy i Korościela, czyli SK w Radiu SK, bo oni bardzo chętnie wasze marzenia spełnią i w tym pierwszym razie pomogą. Serio, serio, naprawdę. Jutro po godzinie 15 Sointa i Korościel czekają w SC i każdego dnia po południu, a w piątek to nawet wcześniej, bo już od godziny 14, więc w sprawie tych pierwszych razów to zapraszam na sk.pl i do naszej apki eskowej. Tam się możecie zgłosić. A za chwileczkę Temper City i Self Aware w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
8: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
9: Lepsze Mazowsze?
10: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
9: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
10: czekają na twój głos.
9: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
10: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
9: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
10: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: po Smolonej swojej Sunflower. Łukasz, ciekaw jestem, czy my byśmy jakiś duecik mogli nagrać.
1: No to spróbujmy.
2: Taki Sunflower na tym wykonaniu.
1: Tylko nie wiem, czy to można by było nazwać śpiewem. To był między śpiewem a rapem. Coś takiego.
0: Nie wiem, co jakby ludzie reagowali, jakby tego posłuchali.
2: Mój Boże.
1: My byśmy byli słoneczniki, po prostu.
0: Słuchaj, mi już jest blisko do... A dobra! Słuchajcie, Łukasz z Duńczyk, jak słyszycie, w świetnej formie. Zostaje z wami po godzinie 13, będzie grał hity na czasie. Ale Łukasz, muszę ciebie zapytać o to, co było tematem w tej godzinie. Czego ty nie lubisz, jak pasażer robi w samochodzie, kiedy ty jesteś kierowcą?
1: Jak je chipsy albo paluszki. Jeju, daj spokój.
0: Ja kiedyś to w ogóle byłem trochę przegięty, bo nie lubiłem nawet, jak mi przesuwał fotel tył przód. Znaczy nie, że mój, tylko ten swój.
1: Ale najgorzej jest, jak wsiadasz po kimś. Ustawiłeś sobie idealnie, lusterka wszystko ustawione, nagle ktoś wsiada i znowu muszę ustawić.
0: Albo najgorzej jest jeszcze, jak pasażer, który siedzi obok, tak blisko sobie przesuwa fotel, nie wiadomo po co, że ci siedzi w szybie i ty patrzysz w prawo, widzisz pasażera, nie widzisz nic.
1: A ja miałem raz taką sytuację, że moja narzeczona obsługuje zawsze butelkę wody i była tak zaspana, że mi tą butelkę podała, potem ja jej oddałem, żeby zakręciła.
0: A ona
1: i nie zakręciła.
0: Okej. Okay. Łukasz Zujczyk z wami zostaje, Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN. Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
10: Wyjazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22.00 w TTV.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących swojej kariery i zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cym może jeszcze tak spokojnie po prostu wyjść na ulicę?
16: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam.
15: A, czyli jak zobaczycie kogoś w dresie na ulicy, to zwracajcie uwagę, czy to przypadkiem nie jest Oskar Cym. Całą rozmowę znajdziecie na story.sk.pl i na SK-owym kanale na YouTubie. A w Radiu SK możecie regularnie usłyszeć nowy hit Oskara bez końca. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył. Już za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysiek Zalewski. Wstęp na koncerty jest darmowy. Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli do nas ostatnio z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie ochłonęli po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują godnie.
17: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
18: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
17: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości, tego, który jest w Operze Leśnej.
18: Tam tak. Taki wielki. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
15: No i marzenie się spełniło, za hit Stygnie lato. A teraz panowie mają dla nas nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
18: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
17: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu,
18: tak,
17: bo ich
18: tak,
17: było jak najmniej.
15: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC 3 minuty po godzinie 13. Ja wam się muszę, słuchajcie, jeszcze poskarżyć na Rafała Adamczaka. On mi tak tu klimę w studiu teraz rozkręcił, że ja zaraz kurtkę założę. Lato mamy, tak tylko przypominam, ale powietrze to już takie jesienne. Kto dzisiaj usłyszał to zdanie? Na szczęście jeszcze w Radiu SK letnia playlista. Łukasz Zduńczyk, cześć!

I tak się leniwie kołyszemy w niedzielne popołudnie, 18 minut po 13. Ale przy tym numerze samochód tak fajnie sunie po asfalcie. W drodze do teściów na obiad na przykład. Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A ja was serdecznie zapraszam na strefę kibica do Radia SK. Startuje punktualnie o godzinie 15. Wtedy będziemy kibicować polskim siatkarkom, które dzisiaj zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy z Serbkami. Wczoraj niestety w półfinale nie udało się wygrać z Włoszkami. Nasze przegrały 1-3. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że nasze słabo grały czy coś. Ja tylko przypomnę, że trener polskich siatkarek Stefano Lavarini jest Włochem. One po prostu nie chciały mu robić przykrości, bo to dobry facet jest.

0: Pamiętacie to? Pamiętacie, jak się przy tym numerze na wakacje jeździło? Zawsze jak ten kawałek leciał w Radiu SK, to ja z fotela pasażera słyszałem: ej, no Łukasz, weź to przycisz trochę, bo za głośno. No nie da się słuchać po cichu. A teraz czas na nowość od wielkich zwycięzców.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo w Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery z najwyższej możliwej muzycznej półki. I teraz zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, Kuba i Kuba, ostatnio wpadli do naszego studia i zdradzili, co czuli w momencie ogłoszenia wyników w Operze Leśnej.
2: No to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo.
0: Z hitem Stygnie Lato zdobyli szczyt, a teraz na antenie Radia SK rozpoczyna się nowy hit Kuby i Kuby. Chłopaki, już teraz. Ten numer jeszcze nie brzmi jak jesień, ale jak taka fajna, ciepła końcówka lata. Test SK to są hity na czasie. Chyba złość

0: się nazywa Uładowanie baterii przed nowym tygodniem. Florida i Kesha z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, przed chwilą w telewizji pokazywali chiński sklep, w którym ludzi obsługuje normalnie, słuchajcie, robot. Dobrze, że w Polsce czegoś takiego nie ma. Już mamy wystarczająco dużo problemów z kasami samoobsługowymi, prawda? Wystarczy, że coś raz źle zeskanujemy i trzeba asystenta wzywać i czekać 5 minut, zanim ktoś do nas przyjdzie. Z robotem te same problemy by były. Prawdziwy kasjer może co jakiś czas jest winny grosika, ale przynajmniej dogadać się normalnie można.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

Nowość. Wszystkie hity zaczynają się w SC. To MJ Deli, zapamiętajcie tego pana, bo on jeszcze namiesza, on jeszcze narobi szumu na polskim rynku muzycznym, a my takie hity dla was odkrywamy w Radiu SK. A teraz mam coś dla fanów rapu, ale takiego starszego rapu, oldschoolowego, rapu sprzed lat. Już w najbliższą sobotę, 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie zagrają legendy BDOS, PZ, Łona, Soku, OSR, Paktofonika i wielu innych. I to wszystko w towarzystwie orkiestry Jimka. Przed nami historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jeżeli chcecie być na tym wydarzeniu, no to odezwijcie się do Radia SK, bo ja mam dla was podwójne zaproszenie i po godzinie 14 wręczę komuś z was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, albo mogą być też SMS-y 664-402-302. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na to wydarzenie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10.99. Szczegóły na shell.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
12: O Boże, co wyście tu zrobili?
13: Czy możemy zwolnić go?
14: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
13: Michel, ty jesteś już mój asystent.
11: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
15: I po reklamie. Płock na czasie.
16: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru płockiego kina Helios. W nim czekają na Was filmy takie jak chociażby Nie patrz w dół 2, do tego Spa Weekend oraz Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, Odyseja, Psi Patrol i Dinozaury, Gwiazdozbiór Psa, Naznaczony, Wyjście z Mrocznego Wymiaru, czy też Płcio Wucha Zwierzaki, Minionki i Straszydła, jak również Zróbmy sobie przerwę. A już 10 września Literakcje z Maciejem Płazą. Szczegółów szukajcie na facebookowym fanpage'u Pokisu.
17: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu, a chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie, a przywitał ich Wołodymyr Zełański. Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
18: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam.
18: Co ty tutaj robisz?
19: Aktualnie jest tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka i mamy z drugiej strony hamburger z łososia.
18: Przybywajcie, bo jest tutaj bardzo pysznie. Do zobaczenia.
17: Patronem jest Radio SK, a wydarzenie jest bezpłatne.
20: Legendy polskiego rapu w Towarzystwie Orkiestry Dżimka. To już w najbliższą sobotę w Warszawie. Jeśli chcecie tam być, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonujcie mnie, z kim i dlaczego. I będę miał też coś dla tych, którzy są teraz w trasie. Beat, dobry pas, autostrada, lewy pas. Gips i Opał na pewno w tej godzinie zagrają. Opał jutro wpadnie do Radia SK na rap 20 po 23. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK to są właśnie hity na czasie, a razem ze mną teraz nasz słuchacz Krzysiek, który niczego się nie spodziewa. Wyrwałem go właśnie z rodzinnej imprezy. Cześć Krzysiu.
1: Witam.
0: Słuchaj, bo wiem, że teraz jesteś na imprezie, ale mam nadzieję, że szybko sprawę załatwimy, bo twoja żona mi w zaufaniu powiedziała, że ty lubisz rap. Czy to się zgadza wszystko?
1: Oczywiście.
0: Agnieszka jest razem z nami. Hej Agnieszka.
2: Hej, hej.
0: Krzysiu, powiem ci, że masz naprawdę dobrą żonę. Naprawdę, słuchaj, bo ona w tajemnicy z tej imprezy uciekła na inne piętro, żebyś ty niczego nie widział. Odezwała się do Radia SK i powiedziała, że lubicie rap, że od zawsze słuchacie. A byliście ostatnio razem na jakiejś imprezce?
1: Oj, zdarza się.
0: Zdarza.
1: Oczywiście.
0: Ale słyszałem też, że będziecie mieli wolną chatę. Że dziecko wyjeżdża na jakiś wyjazd.
1: Zgadza się, wszystko się zgadza. Jesteście dobrze poinformowani.
0: SK zawsze dobrze poinformowana. Aż się prosi, żeby coś z tym wolnym czasem zrobić, prawda Agnieszka?
2: Dokładnie tak.
0: No i dlatego Agnieszka odezwała się do Radia SK, bo wie, że tutaj się zaczynają najlepsze imprezki. Słuchajcie, będziecie mogli usłyszeć legendy polskiego rapu na żywo w towarzystwie orkiestry Jimka. Tam będzie PZ, Łona, Sokół, Paktofonika i wielu innych, bo teraz zgarniacie podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, to już w sobotę w Warszawie.
1: O kurczę, dziękuję bardzo. Dzięki.
0: To już wracajcie do stołu, bo rodzina będzie dziwnie patrzeć. Dobrej zabawy wam życzę.
2: Dzięki bardzo.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych Skyrów. Gdy

0: wdech, wydech. I tak sobie odpoczywamy, odstresowujemy się przed dniem na P, który jest bardzo daleko. Tak brzmi niedzielne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To była Lana Del Rey. Zanim zrobimy jakikolwiek remont, słuchajcie, musimy się 3 razy zastanowić, bo pewna para z Warzymic w województwie zachodniopomorskim zrobiła remont i straciła oszczędności życia. Nie dlatego, że materiały budowlane były drogie. Słuchajcie, para wyrzucała stare meble i zapomniała opróżnić pewną starą komodę, w której były oszczędności życia. Wystawili na śmietnik starą komodę, a w środku było kilkaset tysięcy złotych. Kiedy się zorientowali, komoda już pojechała prawdopodobnie na wysypisko i teraz policja prowadzi dochodzenie. Nawet ta para wynajęła prywatnego detektywa, żeby tę komodę znalazł. Na razie śladu po niej zaginął, słuchajcie. Ja myślę, że ci państwo czują coś podobnego co my, gdy zapomnimy wyciągnąć kasy z kieszeni i wyrzucimy spodnie do prania. Tylko że tak kilkaset tysięcy razy bardziej. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co?
3: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
7: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
8: Lepsze Mazowsze?
9: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
8: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
9: czekają na twój głos.
8: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
9: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
8: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
9: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
10: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Wygenerowano z AI.

U nas ciągle jest wakacyjnie. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 15, a polskie siatkarki właśnie teraz wybiegają na boisko w Stambule i już za kilka minut zaczną walkę o brązowy medal Mistrzostw Europy. Zmierzą się z Serbią. Za chwilę będziemy kibicować. Zapraszam Was serdecznie do strefy kibica Radia SK. Będę ten wynik dla Was śledził. Jak tylko coś się fajnego wydarzy, od razu Wam o tym opowiem. Ale Wy też opowiedzcie, właśnie tak w sprawie medalu, w jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj na medal, albo ktoś inny waszym zdaniem zasługuje. Może taki schaboszczak na obiad wam wyszedł, że miodzio po prostu. Pochwalcie się tym. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. W jakiej sprawie zasługujecie na medal? SK jest najlepsza w graniu hitów na czasie. No i po godzinie 15 na pewno Temper City się pojawi.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
5: I po reklamie.
6: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
7: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
6: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, 3 osoby są ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
8: A na zegarach ściennych właśnie kąt prosty 90 stopni, taka matematyka. Punktualnie godzina 15, nasze siatkarki już ustawione, już gotowe do gry. Za chwilę piłka pójdzie w ruch, a my w Radiu SK będziemy śledzić dla was ten mecz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A no i przede wszystkim będę dobrze grał. Keanu Silva już teraz.

0: Ten pan dzisiaj jest w Polsce. Wstawił zdjęcie chyba z jakiegoś hotelu z podpisem Warsaw Poland. Age w Radiu SK, gramy hity na czasie. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Bardzo wyrównany początek pierwszego seta, ale no z tego co widzę, to teraz Serbki wychodzą na prowadzenie. Jest 16-13, ale spokojnie, jeszcze wszystko wróci do normy. A wy wręczacie sobie medale. Za co? No teraz medal biegnie do Marzeny, która spowodowała wielki bałagan w domu w słusznym celu.
1: Cześć SK. Ja dzisiaj postanowiłam zrobić jesienne porządki mojej szafy. Nie było litości. Większość rzeczy wylądowała w kontenerkach. Łącznie 6 worków na śmieci. Pozdrawiam.
0: To jest jeden z niewielu momentów w życiu, kiedy da się odnaleźć w damskiej szafie, kiedy jest wszystko poukładane i tak będzie, myślę, że przez tydzień, dopóki się znowu bałagan nie zrobi. Ale zaraz... Skoro się pojawiło dodatkowe miejsce w szafie, to twój facet już się może szykować na zakupy, bo te braki trzeba uzupełnić. Radio SK. Two ships in the night. Dear

0: Jajajaj, to jest cały czas dobre, hit zawsze na czasie. Black Eyed Peas w Radiu SK. Polskie siatkarki niestety przegrały pierwszego seta z Serbią w meczu o brąz Mistrzostw Europy, ale spokojnie, nadrobimy zaległości. Wystartowała druga partia, teraz aktualnie 2-1 dla reprezentacji Serbii. A wy przyznajecie sobie medale, sobie albo komuś innemu, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Michalina.
1: Hej SK, ja dzisiaj byłam w lesie, chodziłam 3 godziny i znalazłam jednego robaczywego prawdziwka. Także myślę, że ten medal jest dla mnie. Za cierpliwość.
0: Nie, to nie jest medal za cierpliwość, to jest medal w eliminowaniu przeciwników. Michalina po prostu teraz wysłała wiadomość do wszystkich grzybiarzy w jej okolicy, że nie, słuchajcie, tam nie ma żadnych grzybów, absolutnie. W ogóle nawet nie idźcie do tego lasu, bo tam nic ciekawego nie znajdziecie. Radio
2: SK. Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

U nas cisza i spokój, a na boisku wielkie emocje. Sienna Spyro w Radiu SK. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy, no i niestety nie jest dobrze. Pierwszego seta wygrały Serbki, a w drugim prowadzą 21-17. No właśnie, a może chcielibyście kiedyś w przyszłości po raz pierwszy obejrzeć na żywo, na stadionie, mecz polskich siatkarzy? Dajcie nam znać, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel rozdają codziennie kasę na wasze pierwsze razy. Wpadajcie na sk.pl i nas przekonujcie, jaki pierwszy raz wam macie w głowie, tylko proszę nie mówcie, że na przykład wyprawa na Mount Everest, bo to potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych, żeby nas prezes nie zbankrutował. Ale może chcielibyście po raz pierwszy nauczyć się jeździć na rolkach, ale brakuje wam sprzętu? Sońta i Korościel codziennie po południu wam to załatwiają. Zgłaszajcie się na sk.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: I po reklamie.
18: Płock na czasie.
19: Siema, z tej strony Kasper Klonowski. W naszym mieście trwają właśnie szóste płockie dni fotografii. W ich trakcie zobaczymy w sumie 9 wystaw.
20: Witka Jurkiewicza, Tytusa Grodzickiego, fotografów płockich, Marka Konarskiego i Jacka Warszawskiego. Ciekawostką jest wystawa Jurgena Petersa, Józefa Oleszko, debiut Nakaniso Karol, uczennica liceum plastycznego.
19: Powiedział nam Henryk Malesa. Płockie dni fotografii potrwają do 20 września. A już 11 września rozpoczęcie sezonu Płockiej Orkiestry Symfonicznej.
21: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Trwa drugi set, a spotkanie śledzi Michał Rawa.
22: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
21: Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18:00 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie już w przyszły weekend, a szczegóły na małopolskatour.pl.
0: No i niestety na tablicy wyników już 0-2. Polki na razie przegrywają w meczu o brąz Mistrzostw Europy. No tak to jest, słuchajcie, jak się wychodzi z domu bez obiadu. Spokojnie, słuchajcie, jest niedziela, dzisiaj wszyscy są tacy wyluzowani, nic się nie chce. Jeszcze się dziewczyny rozbudzą, będziemy kibicować. Łukasz Zdończyk, witajcie. Nie jest wszystko stracone.

hit zawsze na czasie. To Madonna w Radiu SK. Ja wam teraz polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jesteśmy razem z wami w Krakowie, gdzie, uwaga, odbywają się pierwsze w Polsce zawody biegowe dla robotów. Tam nawet startuje, słuchajcie, nasz zawodnik. SK ma swojego robota humanoidalnego, nazywa się Axel. Jak mu poszło, to możecie zobaczyć na relacjach na SK-owym Instagramie. A jak skończył bieg, to nawet zatańczył taki fajny taniec radości. I super mu to wyszło, także gratulujemy naszemu robotowi. Ja mam tylko nadzieję, słuchajcie, że ten robot nie będzie miał ambicji, żeby zostać prezenterem radiowym.

0: Jak odpoczywać w niedzielne popołudnie? To z takimi numerami. U nas słowo poniedziałek nie istnieje. Robin Schulz i Watermat to nowość. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a polskie siatkarki aktualnie zaczynają odrabiać straty. Słuchajcie, jest dobrze. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Pierwsze dwa sety przecież przegraliśmy, ale w tym trzecim nagle nasze dziewczyny sobie przypomniały, jak się odbija piłkę. Ja nie wiem, czy one w przerwie jakąś kawkę wypiły, obiad zjadły, a może reprymendę od szefa dostały, ale aktualnie, słuchajcie, to jest pogrom. O, właśnie wygrały. I słuchajcie, odrabiamy zaległości. Jest 2-1 dla Serbii, a tego trzeciego seta wygraliśmy 25-15. A my w Radiu SK za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie. Jason Derulo. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie. Najlepsze animacje dla całej rodziny. A wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

Bez przerwy są hity na czasie na antenie Radia SK. White 2-1-1-5, Palar i Vivi Simon. Wielkie emocje w meczu polskich siatkarek. Słuchajcie, to jest decydujący moment tego meczu. Biało-czerwone walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Serbia prowadzi 2-1 w setach i w tym czwartym przegrać już nie możemy. Niestety teraz Serbki wychodzą na prowadzenie i prowadzą 19-15. Ale słuchajcie, piłka jest jeszcze w grze. Zaraz wam powiem, jak to się zakończy. Za chwilę też najnowsze newsy Radia SK.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
3: Wyjazd na maksa.
2: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Znowu niespodzianka?
14: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
18: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
19: O Boże, co byście tu zrobili?
20: Czy możemy zwolnić go?
21: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
20: Michel, ty jesteś już mój asystent.
18: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
24: I po reklamie.
25: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Zełenskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona, z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego US Open.
26: This is the most positive part of the year for me.
25: To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewność siebie. A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buzkową Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszących 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Był także robot Radia SK.
0: Go!
1: Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
2: Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
25: A na miejscu była Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskim Poland Business Run wzięło udział 17 tysięcy osób. W wydarzeniu patronowało Radio SK.
3: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Niestety polskie siatkarki właśnie przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy. Serbia wygrywa 3-1. Ale słuchajcie, nie ma tego złego. Dzięki temu, że przegrały, to mogą teraz od razu jechać do hotelu i nie muszą czekać na tę nudną ceremonię medalową. Są plusy tej historii. Poprawmy sobie jakoś humor. Ja obiecuję, że załatwiam hity na czasie, a wy nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co u was dobrego się dzisiaj wydarzyło? Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Polskie siatkarki, przypomnę, przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, ale się nie smucimy. Wy udowadniacie, że humory wam dopisują, dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co dobrego u was się dzisiaj wydarzyło. I teraz uwaga, wielkie gratulacje dla naszego słuchacza Konrada.
1: Cześć SK, no okay. To się u mnie dzisiaj wydarzyło dobrego, to się okazuje, że się zmieścimy w spodnie od garnitury.
0: Brawo.
1: Gdzie żona obstawiała, że się nie uda.
0: No brawo Konrad, wielkie gratulacje, bo żona w ciebie nie wierzyła, ale ty jej udowodniłeś, że jednak miałeś rację, że w dobrej temperaturze uprałeś te spodnie. W nagrodę leci do ciebie eskowa koszulka z napisem cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem, a dla żony z dedykacją romantyczna Zalia.

0: Ed Sheeran w Radiu SK, a teraz czas na nowość od polskiej artystki, która ma z Edem Sheeranem sporo wspólnego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo i on, i ona grali na Stadionie Narodowym. Mam dla was świeży numer Sanach, która w piątek zakończyła swoją stadionową trasę koncertową wielkim występem na PGE Narodowym w Warszawie. Była masa gości, wielu znanych artystów. Nawet Maciek Musiał się pojawił, znany aktor, który w czasie jej występu zamiatał scenę. Sanach z okazji zakończenia trasy koncertowej wypuściła nowy numer. Teraz pewnie odpoczywa po tym wielkim wysiłku, a my odpocznijmy razem z nią. Sanach i Cichosza już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé i Jay-Z w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Spokojnie, to był tylko fałszywy alarm. Dzisiaj rano polskie wojsko poderwało śmigłowiec. To po tym, jak się pojawiły informacje, że znad Białorusi do Polski miał wlecieć niezidentyfikowany obiekt latający. Jednak słuchajcie, jak się później okazało, po weryfikacji, polskie systemy radiolokacyjne zauważyły przelot dużego stada ptaków. Słuchajcie, jakby nie patrzeć, to też jest pewnego rodzaju zagrożenie, prawda? Zwłaszcza jak człowiek dopiero co samochód umył.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% szy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Marian, jaki laptop jest top?
12: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
13: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
15: Duży jasna maksa.
14: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: I po reklamie.

SK-owej playliście. Cały czas jest piękne, upalne lato. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których powiemy o meczu polskich siatkarek, które niestety przegrały walkę o brąz na Mistrzostwach Europy. No ale słuchajcie, są też dobre sportowe informacje. Robert Lewandowski strzela jak szalony. W nocy strzelił 5. gola w tym ligowym sezonie w barwach Chicago Fire. Słyszeliście to ten odgłos podziwu? Chyba nasz Lewandowski Amerykanom się podoba. Jedno jest pewne, słuchajcie, Robert Lewandowski robi Polakom za oceanem bardzo dobrą reklamę.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Tutaj szybko! Mamy go!
8: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
19: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen.
21: I po reklamie.
22: Płock na czasie.
23: Siema, z tej strony Kacper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru nowego kina Przedwiośnie w Płocku. W nim czekają na Was filmy takie jak chociażby Auta, do tego Gorzkie Święta, czy też Gwiazdozbiór Psa, Nie Patrz Żółw 2, Psi Patrol i Dinozaury, do tego Spa Weekend, Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, czy też Sun Dancer, jak również Tony. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie Przedwiośnia, a po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już 20 września w naszym mieście wystąpi dla Was Lemon i Ewa Farna.
24: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. O szczegółach Michał Rawa.
25: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatnie nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
24: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach trwa jego przesłuchanie, które, jak podaje TVP Info, prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro. To w związku ze śledztwem Zonta Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z białka, cukru, brak, Duda, Duda,
3: Day. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
14: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: I po reklamie.

0: Expressa. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę.
5: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
11: I po reklamie.

0: SK Płock. Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
9: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
0: SK Płock.
1: Rafał Kowalski, kierownik Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Rafale.
2: Witam serdecznie.
1: 14 raz już Płockie Dni Żydowskie zagoszczą w naszym mieście. Powiedz mi, czy formuła, którą przyjęliście na samym początku, zmieniła się, czy też jest cały czas taka sama?
2: Jeśli dobrze sięgam pamięcią, bo Muzeum Żydów Mazowieckich działa od lat 13 i ja również w tym muzeum jestem właściwie od samego początku, to właściwie jest kosmetyka, to znaczy było kilka edycji, które trwały 4 dni, natomiast rzeczywiście doszedłem do wniosku, że te 3 dni to jest już taki maks, który wyciska z was energię pozytywną już całkowicie i vice versa. Po wszystkim zazwyczaj jestem zmęczony ogromnie i przeszczęśliwy niesamowicie. A tak było ubiegłym roku, 2 lata temu i mam nadzieję, że podobnie będzie w roku bieżącym. Więc te 3 dni to właściwie już jest taka stała od kilku dobrych lat i natomiast szablon się też nie zmienia w tym sensie, że zaczynamy zawsze od wernisażu wystawy połączonej z uprowadzeniem, więc to jest taka wartość dodana tego, że wystawę można oglądać średnio 3 miesiące u nas każdą, natomiast rzeczywiście ten wernisaż jest połączony z uprowadzeniem, więc warto tym bardziej przyjść na otwarcie. Drugiego dnia to jest spotkanie literackie, a trzeciego wieńczy to dzieło koncert.
1: Ale tym razem będzie troszkę inaczej, bo to nie sam koncert, prawda?
2: Czy koncert połączony z teatrem, więc to będzie te dwa w jednym, będzie trochę właśnie tym wszystkim sztuki scenicznej wziętej rodem właśnie z scen teatralnych, ale też właśnie muzyka.
1: No to zacznijmy od początku w takim razie, pierwszego dnia, bo zaczynamy w poniedziałek i zaczynamy oczywiście po południu, jak zwykle, żeby wszyscy mogli dotrzeć, otwarciem wystawy. Co to będzie za wystawa, czego będzie dotyczyła, co będziemy mogli na niej zobaczyć i no, kto wam pomógł w realizacji tego pomysłu?
2: Tak, od razu powiem, że wszystkie te 3 wydarzenia 7, 8, 9 września będą o godzinie 18 i wstęp na nie jest bezpłatny. To ważna informacja. 7 września, tak jak wspomniałem, wernisaż wystawy, a tym razem wystawy, którą stworzyło Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie przy współudziale różnych podmiotów związanych, że tak powiem, ze znawcami tematu. Tak? Była tu współpraca między innymi właśnie ze mną Muzeum Żydów Mazowieckich, więc pomysł na wystawę pochodzi właśnie z tego szacownego, z tej szacownej instytucji, która ma swoją siedzibę na warszawskim Muranowie. Jedno wiem, mam zginąć. To jest opowieść o Żydach polskich w Polsce okupowanej w czasie II wojny światowej i jest to taka chronologiczna opowieść właśnie od tego, jak to wszystko się właściwie zaczyna na tym świecie od zarania dziejów, to znaczy mówimy konkretnie to akurat II wojnie światowej, ale właśnie najpierw, jeżeli chcemy kogoś unicestwić, to zaczynamy od upokarzania go, dyskryminowania, pokazywania, że ty jesteś obcy, ty jesteś gorszy i tak to się też zaczęło, jeśli chodzi o Żydów polskich właśnie w okupowanej Polsce przez niemieckich nazistów. Potem właśnie następuje oddzielenie tej grupy w gettach na przykład, w miejscach odosobnienia i tam wyniszczanie fizyczne i psychiczne. No i całość kończy się właśnie zagładą w obozach masowej śmierci, na przykład właśnie Treblince, Auschwitz, niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych, właśnie przede wszystkim na terenie Polski, bo o tym konkretnie teraz mówimy, więc to jest opowieść właśnie o tym wszystkim.
1: Jak będzie wyglądała ta wystawa? Co będzie zawierała?
2: To jest to, co jest bardzo interesujące. Oczywiście cała wystawa jest bardzo ciekawa, natomiast interesujące jest pomysł, żeby opowiadać przede wszystkim poprzez konkretnych ludzi, konkretne rodziny z imienia i nazwiska, czyli tam są oczywiście liczby, na przykład podkreślenie, że przed II wojną światową w Polsce mieszkało 3,5 miliona Żydów, co stanowiło około 10% całkowitej populacji ówczesnej Rzeczpospolitej, więc to są oczywiście liczby, to są procenty, ale przede wszystkim to są opowieści właśnie konkretnych ludzi, których wyciągamy z tej grupy ogólnej i pokazujemy, że ta rodzina to tak miała na imię, czym się zajmowała, a powiedzmy ci przetrwali, a ci zginęli.
1: W Płocku również było bardzo dużo Żydów. Powiedz mi, czy akcent płocki jest też na tej wystawie?
2: Tak. Tak, i to jest nawiązanie do tego, co powiedziałem przed chwilą, czyli wystawa powstała dzięki Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie, ale we współpracy właśnie z innymi instytucjami, które zajmują się tematyką żydowską, w tym właśnie też Muzeum Żydów Mazowieckich. I to jest wystawa planszowa, kilkanaście plansz, w tym właśnie jedna będzie poświęcona Płockowi. I tutaj rzeczywiście dołożyłem cegiełkę do tego, żeby była opowieść też o konkretnych postaciach wywodzących się z Płocka.
1: Kogo to poznamy?
2: Nie chciałbym wszystkiego zdradzać, ale powiem tylko, że na przykład rodzina Feinbergów, z tej rodziny wywodzi się bardzo szanowany przed II wojną światową lekarz z Płocka, który leczył w szpitalu żydowskim w Płocku i rzeczywiście był taką postacią, która cieszyła się dużym szacunkiem, i o tej rodzinie również będzie opowieść. Generalnie na wszystkich tych planszach jest dużo fotografii, są mapy, są krótkie opowieści. Czasami te fotografie są naprawdę unikatowe, gdzieś wzięte z różnych takich miejsc, z których wydobyć coś nie jest łatwe. Więc trochę tajemniczości tutaj wprowadzam, ale właśnie celowo, żebyście mogli przyjść i przekonać się, co mam na myśli, kiedy o tym wszystkim opowiadam. Więc wystawa wizualnie jest bardzo ciekawa, tematycznie również, i wydaje mi się, że jest profesjonalnie po prostu zrobiona, bo jak wszystko z Muzeum Żydów Mazowieckich, to jest wszystko robione z szacunkiem, jeśli chodzi o was, i staramy się, żeby to wszystko było naprawdę na wysokim poziomie. Tak będzie i tym razem. To będzie wystawa, która będzie u nas niemal 3 miesiące, natomiast rzeczywiście ten wernisaż będzie połączony z oprowadzeniem i przyjedzie do nas osoba Klara Jack z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, żeby właśnie podczas wernisażu oprowadzić was po tej wystawie i powiedzieć, jak to wszystko wyglądało od kuchni, jeśli chodzi o jej powstawanie.
1: Bardzo interesująco zapowiada się drugi dzień reporterzy o reporterkach.
2: Tak, tak się złożyło, że w tym roku ukazały się dwie książki, których maczały palce, moim zdaniem, i chyba nie tylko moim, najwybitniejsze reporterki polskie wszechczasów. Brzmi to trochę górnolotnie, ale przynajmniej do tej pory wydaje mi się, że Hanna Krali i Małgorzata Szejner, no to właściwie postacie kobiece najwybitniejsze, jeśli chodzi o polski reportaż. Oczywiście kobiet nie brakuje kapitalnych postaci, jeśli chodzi o polski reportaż, i nawet teraz Magda Grzebałkowska, Ewa Winicka i tak dalej, mógłbym to wymieniać, jedną taką postać. Więc kobiety są bardzo mocne, mówiąc kolokwialnie, jeśli chodzi o świat polskiego reportażu.
1: I te kobiety będą tematem dla rozmowy właśnie reporterów, tak, również znakomitych.
2: Tak, w tym roku ukazała się właśnie najnowsza książka i właściwie ostatnia, jak zapowiedziała pani Hanna, jej Nie mówi się takich rzeczy. To są takie krótkie mini historyjki, jak znacie i pisanie, to wiecie, że to są teksty niedługie, ale w tych tekstach naprawdę się ogromnie wiele dzieje. Więc to jest jej ostatnia, tak mi się wydaje, autorska książka. No i ukazał się wywiad Rzeka z Małgorzatą Szejnert, który wywiad ten prowadziła para reporterska Dorota Karaś i Marek Stalingow, rodem z Gdańska. Więc i Dorota, i Marek, i Mariusz Szczygieł, który jest przyjacielem Hanny Krali, właściwie chyba był taką osobą, która wie o niej najwięcej, przyjedzie do nas, żeby właśnie opowiedzieć o Hannie Kral, natomiast o niej, o Małgorzacie Szejnert. No właściwie, jeśli się interesujecie reporterzem, to wiecie, że Dorota Karaś i Marek Stalingow to są między innymi autorzy nagradzanych i cenionych książek o Annie Walentynowicz i o Jerzym Urbanie, między innymi. Oni napisali te książki wspólnie, ale też parają się, że tak powiem, solową działalnością. Na przykład o Zbyszku Cypulskim napisał książkę Dorota Karaś. Więc oni opowiedzą właśnie o Małgorzacie Szejnert. Dlaczego o niej? Dlatego, że no, ona też zajmowała się tematami żydowskimi i no, jej ojciec, jeśli znacie jej biografię, również stał w obronie Żydów jako nauczyciel w szkole, więc ten wątek żydowski w książkach Małgorzaty Szejnert jest obecny również, jeśli chodzi o marzec 1968 roku. Natomiast Hanna Kral, to wiadomo, no, wybitna reporterka, instytucja, która zajmuje się tematami żydowskimi, właściwie nie tylko oczywiście, ale też przede wszystkim tym od zawsze, że jeśli można tak powiedzieć. Natomiast no, Mariusz Szczygieł, to jest osobowość medialna, osoba, której książki zostały przetłumaczone w ponad 20 językach na całym świecie, laureat nagród światowych, europejskich, krajowych, Nike, Grand Press, to właściwie nie tylko zdolny reporter, ale też człowiek, którego jeśli tylko się by wyłączyło to i nie przerywało mu, to by mógł mówić o wszystkim przez dobrych pół dnia co najmniej.
1: I oczywiście spotkanie poprowadzi również znakomity płocki reporter Rafał Kowalski, który jest tutaj dzisiaj ze mną. Rafale, będzie to bardzo interesujące spotkanie. Myślę, że koniecznie ci, którzy interesują się reportażem, powinni zajrzeć do Muzeum Żydów Mazowieckich właśnie
2: we wtorek. Też przede wszystkim, bo reportaż jakby karmi się tym, co widzimy na co dzień w swoim życiu, szczegółem, zapachem, kolorem, indywidualnym człowiekiem, więc to właściwie będziemy mówić o życiu.
1: Rafał, a trzeciego dnia powiedziałeś, że to takie troszkę połączenie.
2: Tak, tutaj był taki pomysł, myślałem już od dłuższego czasu, żeby ściągnąć Karolinę Lizer z jej spektaklem Myszu G. I się udało. Udało się w końcu jakby tutaj dogadać, że tak powiem, z nią. Karolina Lizer to jest między innymi, jeśli się interesujecie polską piosenką, to wiecie, że przed 4 laty na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu zdobyła nagrodę jury i nagrodę publiczności właśnie za swój występ. Nie przestała śpiewać, nie przestała zajmować się właśnie tym, w czym naprawdę się dobrze czuje. I to właśnie ona wystąpi w tytułowej roli, w tym spektaklu, w tytułowej nie, może mamy szugę, to znaczy szalona, więc natomiast chodzi o to, że ona wystąpi w roli dziewczyny o imieniu Rachel, która właśnie jest w tym świecie zagubiona, stara się znaleźć jakąś drogę i cel w tym swoim życiu, więc też właściwie coś uniwersalnego, można powiedzieć, dla wielu z nas. Towarzyszyć jej będą muzycy, będzie klarnet, będzie akordeon. I to będzie właśnie, ona będzie odtwarzała rolę Rachel, ale też będzie śpiewała. Recytowała również sklepy cenowe Brunana Schulza, śpiewała piosenki żydowskie, które są znane mniej lub bardziej. Więc jak widzimy, podczas jednego występu troszeczkę się będzie działo i to będzie, mam nadzieję, takie godne z przytupem zakończenie, zwieńczenie właśnie 14. edycji Płockich Żydowskich Muzeum Żydów Mazowieckich.
1: Rafał, mówiliśmy tutaj o reportażystach. Ty również masz coś pewnie już w zanadrzu, jeśli chodzi o twoje książki, bo znając ciebie, cały czas szperasz, również znajdujesz bardzo ciekawe tematy. Czym teraz się zajmujesz i czy pojawi się już niedługo jakaś książka?
2: Czy teraz jestem właściwie w takim miejscu, które nazwałbym reporterskim czyśćcem, w tym sensie, że trochę odpoczywam od książki, która miała swoją premierę w roku 2025 jesienią, czyli między oknami opowieści polsko-żydowskie, ale nie do końca odpoczywam w tym sensie, że jeszcze dosłownie kilka dni temu byłem bohaterem spotkania literackiego w ramach festiwalu Warszawa Singera w Warszawie właśnie. Prowadziłaś Sylwia Hutnik, więc z tą książką cały czas jeżdżę. Wiem, że jeszcze w tym roku przynajmniej jedno spotkanie w Polsce mnie czeka właśnie z nią, więc może powiedzieć, że cały czas mi towarzyszy. Natomiast rzeczywiście jednocześnie gdzieś tam się na horyzoncie pojawił pomysł związany z nową książką i być może jeszcze w tym roku zrobię krok do przodu w tym temacie. Znaczy to nie wszystko zależy ode mnie, bo i codzienna praca, i życie, ale też sytuacja geopolityczna, że tak powiem, różne tam wojny i konflikty na świecie, w miejscach, które mnie interesują i wizyta, w których jest istotna, jeśli chodzi o powstanie, ewentualne powstanie tej książki. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, ta książka nowa mogłaby się ukazać w roku 2027. Ale tak jak mówię, kilka tutaj rzeczy musi się zadziać niezależnych ode mnie do końca, żeby tak się właśnie stało. Chciałbym, nie ukrywam, ponieważ już pomysł jest, gdzieś już poczynione zostały przeze mnie przygotowania, ale mówię, trzymajcie kciuki, jeśli lubicie czytać moje książki, mam nadzieję, że tak, to trzymajcie mocno kciuki, żeby wszystko się udało i żebyśmy mogli znowu się spotkać na premierze w Płocku Muzeum Żydów Mazowieckich, właśnie nowej publikacji.
1: Rozumiem, że pomysłu na razie nie zdradzisz.
2: Nie chcę, bo nie chcę zapeszać. On jest naprawdę na takim dosyć wstępnym, w takiej dosyć wstępnej fazie i jeśli uda mi się właśnie odwiedzić te miejsca, o których mówię, to wtedy będę mógł powiedzieć już coś więcej, bo wtedy coś się zadzieje, że tak powiem, namacalnie.
1: Trzymam w takim razie kciuki. Rafał Kowalski, kierownik Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku. Dzisiaj rozmawialiśmy o Płockich Dniach Żydowskich i o planach samego Rafała. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
0: SK Płock.
1: W Radiu SK witam Iwonę Krajewską, prezesa Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Witam Cię, Iwonko, w studiu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna właściwie kojarzy się większości z nas, płocczan, ale nie tylko, tych, którzy przyjeżdżają do naszego miasta ze spacerami po Płocku, po Starówce, z przewodnikami odplotowymi. Ale przecież to nie tylko to. Przypomnijmy dziś sobie, jakie były początki Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i jak to wszystko się zaczęło.
3: Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna powstała w 2009 roku. W kwietniu dokładnie 2009 roku została podjęta uchwała Walnego Zebrania mówiąca o powołaniu naszego stowarzyszenia, bo Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem, które zrzesza branżę turystyczną, ale zrzesza również samorządy, jak również osoby fizyczne, które chciałyby działać na rzecz rozwoju turystyki w naszym mieście. Takie stowarzyszenie zostało powołane z inicjatywy Urzędu Miasta Płocka. Takie organizacje powstawały w całej Polsce. No i brakowało nam takiej organizacji w Płocku. Płocka branża zgłosiła się do miasta, mówiąc, że chcemy działać, chcemy wspólnie czynić dobro na rzecz rozwoju turystycznego naszego miasta.
1: A jak ty trafiłaś do Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej?
3: Ja pracowałam wtedy w Urzędzie Miasta Płocka, zajmowałam się turystyką, no i pracowałam nad stworzeniem tej organizacji, także pracowałam nad stworzeniem całej dokumentacji tego stowarzyszenia. Następnie prezydent powiedział, no to będziesz ją prowadzić.
1: Ile członków liczy?
3: Obecnie około 45 członków liczy. To jest taka ruchoma liczba. Jedni przystępują do organizacji, nie odchodzą. W organizacji mamy przede wszystkim samorząd miejski. Miasto Płock jest tym głównym członkiem, który daje najwyższą składkę, która powoduje, że możemy funkcjonować, prowadzić biuro, zatrudniać ludzi, prowadzić informację turystyczną, a oprócz tego są hotelarze, są restauratorzy, są różne organizacje, stowarzyszenia, Towarzystwo Naukowe Płockie, czy Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Kostyńskiego. Są również instytucje kultury, spółki miejskie też są.
1: Bo ja rozumiem, że każdy może w tej chwili też wstąpić, tak?
3: Tak, są też i przewodnicy turystyczni. Jak wstąpić do plotu? Wystarczy wypełnić deklarację członkowską, taką chęć wyrazić na piśmie, że chcemy przystąpić do stowarzyszenia. Następnie zarząd podejmuje taką uchwałę o przyjęciu kolejnego członka do naszego stowarzyszenia. No i później raz w roku wystawiamy notę, składkę członkowską dla tych naszych członków. No ta składka członkowska umożliwia nam prowadzenie biura. Składka członkowska też stanowi wkład własny do projektów, które realizujemy, bo oprócz tego, że jako stowarzyszenie pozyskujemy pieniądze z różnych innych instytucji, samorządów, ministerstw, czy z samorządu województwa mazowieckiego, oprócz tego, że pozyskujemy, piszemy takie projekty, musimy też mieć wkład własny do tych projektów. Tym wkładem jest bardzo często praca pracowników, wkład wolontariuszy, ale również czasami są wymagane większe wkłady, więc też i wkłady finansowe.
1: Przez te lata działalności, jakie projekty cieszyły się największą popularnością?
3: Projekt, z którego słynie Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna, który jest zauważany nie tylko przez mieszkańców Płocka, przez turystów, przez różne organizacje turystyczne, przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną, czy przez Polską Organizację Turystyczną, wielokrotnie otrzymywaliśmy nagrody za ten projekt jako wzorcowy produkt turystyczny. To jest oczywiście akcja turystyczno-edukacyjna Odkryj jesteś z nami Płock.
1: To, o czym mówiłem na początku.
3: Na samym początku powiedziałeś, Darku, to są te wakacyjne spacery z odplotowymi przewodnikami do najważniejszych atrakcji turystycznych miasta.
1: Przypomnijmy, na czym polega akcja, jak ona wygląda, jak ona jest organizowana, przez jaki czas, ile ludzi w niej uczestniczy.
3: Akcja turystyczno-edukacyjna Odkryj z nami Płock jest to projekt, który realizujemy przede wszystkim w okresie wakacyjnym, choć trwa on do końca roku kalendarzowego, ze względu na to, że w drugiej części do projektu zapraszamy też najmłodszych mieszkańców Płocka, prosząc o przygotowanie prac plastycznych ukazujących urok turystyczny naszego miasta i z tych prac później wybieramy najładniejsze, które zdobią kalendarz Płocki Lot. Ale przede wszystkim akcja ta polega na organizacji wakacyjnych spacerów do najważniejszych atrakcji turystycznych miasta. Spacery odbywają się wybrane soboty i niedziele wakacji. W zależności od tego, ile nam środków uda się pozyskać, wtedy wiemy, ile możemy takich spacerów zorganizować. Spacery są tematyczne albo związane z danym obiektem, bo na przykład idziemy, odkrywamy ekspozycję 10 wieków Płocka, bądź ekspozycję secesji, bądź ekspozycję Art Deco w Muzeum Mazowieckim, ale również są takie projekty, takie spacery bardziej rozbudowane, gdzie odkrywamy średniowieczną historię naszego miasta i wtedy zaglądamy do większej liczby obiektów, nie tylko do jednego. Są spacery typowo poświęcone na przykład Bazylice Katedralnej, bądź właśnie Muzeum, bądź Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, bądź Katedrze Kościoła Starokatolickiego Maria Witów, zawsze licznie odwiedzanej, czy do Płockiej Machowianki. Co roku staramy się wprowadzić też jakiś nowy spacer, inny, którego jeszcze nie było, tak żeby osoby, które uczestniczą na przykład od wielu lat w tym projekcie, mogły coś nowego zobaczyć z nami, ale są też te właśnie podstawowe spacery, które po prostu muszą być, bo jest to nasze dziedzictwo, dziedzictwo wszystkich Płocczan, historia naszego miasta, więc musi być średniowiecze, musi być katedra, musi być muzeum diecezjalne, musi być Muzeum Mazowieckie. To są te obiekty, z których jesteśmy bardzo dumni i przypominamy historię. Zawsze jest też spacer poświęcony obronie naszego miasta w 1920 roku. Zawsze przypominamy tą bohaterską walkę samych mieszkańców o to, żebyśmy mogli my dziś w dzisiejszych czasach żyć w wolnym kraju, w wolnym mieście i być szczęśliwym.
1: Ile osób uczestniczy w takich spacerach? Ile przewija się co roku?
3: To są spacery, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Prawie, że bez promocji. Co prawda płockie media bardzo wspierają nas przy realizacji tego projektu i od lat powtarzają i przypominają, że już te spacery nam się zaczynają, ale średnio każdego roku uczestniczy w nich około 2000 osób. Są spacery, na które przychodzi bardzo dużo ludzi. Były takie spacery, gdzie przychodziło i 300, i 350 osób, gdzie po prostu przerastała nas to zainteresowanie. Są spacery mniej liczne.
1: Ale co jest fajne, również przyjeżdżają ludzie z dalekich stron Polski, prawda?
3: Tak, tak. Może ze względu na to, że jest to bardzo cykliczna impreza, odbywająca się już od 2011 roku, więc przez tyle lat organizujemy te spacery i od samego początku pojawiali się na początku w większości mieszkańcy Płocka i nieliczni turyści, tak teraz właśnie odnotowujemy takie przyjazdy, które nas czasami bardzo zaskakują, bardzo pozytywnie zaskakują, gdzie osoby z odległych zakątków naszego kraju, ze Śląska, spod granic naszego państwa przyjeżdżają specjalnie na spacer z plotem do Płocka.
1: Co roku pojawia się tak zwany płocki paszport turystyczny.
3: Tak, w ramach tego projektu drukujemy płocki paszport turystyczny. Graficznie on wygląda jak
1: prawdziwy paszport.
3: Jak prawdziwy paszport, więc on bardzo ładny jest. A w środku jest opis naszych spacerów, opis najważniejszych atrakcji turystycznych. Jest to taki mini przewodnik po Płocku. Jest to też fajny gadżet, który nie tylko jest dostępny podczas projektu i w Płockiej Informacji Turystycznej, turystycznej, ale też zabieramy go na targi turystyczne i bardzo fajnie ludzie reagują na to, że takie coś mogą otrzymać. Bardzo często żartujemy sobie, że z tym paszportem teraz możecie Państwo swobodnie poruszać się po mieście, tak?
1: To jest taka wizytówka, jeżeli chodzi o plot, ten projekt Odkryj z nami Płock, ale przecież są też projekty także takie sztandarowe, oprócz tego, prawda?
3: Tak, akcja Odkryj z nami Płock była pierwszym projektem, który realizowała Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna i zauważyliśmy, że w okresie wakacyjnym w większości przychodzą osoby dorosłe i brakowało nam dzieci. Cały czas zdarzaliśmy się z taką opinią w mieście, rozpoczynając naszą działalność, że to nie jest w ogóle atrakcyjne dla turysty, że nic ciekawego w mieście nie mamy. Postanowiliśmy większy nacisk położyć na tą edukację regionalną i oprócz tego, że w okresie wakacyjnym przede wszystkim uczyliśmy Płocka dorosłych, pomyśleliśmy o skierowaniu projektu do młodszych mieszkańców Płocka i tak powstał projekt Płock na szóstkę. Płock na szóstkę jest projektem skierowanym do dzieci z klas czwartych płockich szkół podstawowych. Organizujemy go w okresie roku szkolnego i polega on na organizacji niekonwencjonalnych zajęć z edukacji regionalnej w naszym mieście. Dla klas uczestniczących w projekcie drukujemy Płocki Dziennik Lekcyjny. Jest to też mini przewodnik po Płocku. Jest to też publikacja, która mówi o najważniejszej historii naszego miasta, ale taki Płocki Dziennik Turystyczny jest również pamiątką dla klasy uczestniczącej w projekcie. Tam uczestnicy mogą zbierać pieczątki w danych obiektach potwierdzające udział w tym projekcie. Jest miejsce na listę obecności, także klasy tam sobie wpisują swoich uczestników, przyklejają różne pamiątkowe naklejki, czy właśnie pieczęcie z danych obiektów. Te zajęcia odbywają się w najważniejszych miejscach związanych z historią naszego miasta. Zawsze staramy się, by przybliżyć średniowieczną historię naszego miasta, zajrzeć do Bazyliki Katedralnej i pokazać Kaplicę Królewską, gdzie znajduje się sarkofag władców Polski. Staramy się zajrzeć do Muzeum Diecezjalnego, gdzie najważniejsze skarby sakralne diecezji płockiej się znajdują. Zaglądamy do Muzeum Mazowieckiego. Przypominamy również o płockim poecie Władysławie Broniewskim, więc są to też takie zajęcia różnorodne, nie tylko z taką historią naszego miasta, ale czasami w projekcie jest jakiś koncert, czasami w projekcie jest jakieś widowisko, w zależności od tego, jakie środki finansowe uda nam się pozyskać. Były lata, gdy organizowaliśmy konkursy dla klas jeszcze w ramach tego projektu. Dzieci szykowały kroniki o Płocku. W zależności od tego, jakie środki nam się uda pozyskać, ten projekt rozbudowujemy.
1: Iwonko, ile projektów udało Wam się zorganizować przez te 14 lat? Liczyłaś?
3: Nie liczyłam. Na pewno parę dobrych tysięcy dzieci udało nam się zaprosić do tego projektu. Każdego
1: do tego,
3: roku,
1: ale ja mówię w ogóle o projektach, które realizowaliście.
3: Oj, to bardzo dużo, bo tak jakbym miała jeszcze wymieniać, jest projekt, który też organizujemy w miarę cyklicznie, średniowieczny projekt o średniowiecznej historii naszego miasta. Projekt Średniowieczny Płock, gdzie zapraszaliśmy rekonstruktorów do udziału w zajęciach, gdzie budowaliśmy miasteczko wczesnośredniowieczne na Wzgórzu Tumskim, gdzie znowu najmłodsi mieszkańcy, przedszkolaki uczestniczyły w takim projekcie i uczyły się wykonywać na przykład garnuszków z gliny, czy poznawały pracę archeologa.
1: Które z projektów jeszcze warto wymienić?
3: Muzyczne czwartki na Płockiej Starówce, koncerty na Płockiej Starówce, które organizujemy też już od wielu lat, które cieszą się w wakacje dużym zainteresowaniem. W czwartki na małej scenie znajdującej się na Starym Rynku w Płocku organizujemy wakacyjne koncerty wykonywane przez muzyków współpracujących z Płocką Orkiestrą Symfoniczną. Organizujemy rajdy rowerowe z Płocka w okolice. Rajdy cieszące się też bardzo dużym zainteresowaniem. Oczywiście zawsze jest przewodnik turystyczny, który opowiada o tych atrakcjach znajdujących się na trasie. Organizujemy podwieczorek patriotyczny. Jest to też wydarzenie, które naprawdę ogromnie cieszy się dużym zainteresowaniem i co roku przerasta nas ilość uczestników i taki bardzo pozytywny odbiór. Jest to wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych na płockiej Starówce. Też cieszy się fajnym odbiorem i bardzo pozytywną opinią. Jest zawsze na samym początku sezonu turystycznego, otwieramy ten sezon, organizujemy spacer z przewodnikami, gdzie tych przewodników charakteryzujemy, ubieramy i staramy się, by ten spacer był wyjątkowy. Organizujemy spacery związane z Europejskim Dniem Gotyku Ceglanego, bo Płock jest członkiem Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego i zawsze w przedostatnią sobotę czerwca organizujemy taki spacer Szlakiem Gotyku Ceglanego.
1: Atrakcji jest mnóstwo i projektów jest mnóstwo. Rzeczywiście mogłabyś tu wymieniać i wymieniać prawdopodobnie, ale oprócz tego, że organizujecie to wszystko w Płocku dla płocczan, ale także tych, którzy przyjeżdżają do naszego miasta dla turystów, to także bywacie na targach turystycznych, prawda?
3: Tak, bo prowadzimy informację turystyczną w naszym mieście przede wszystkim. Na Starym Rynku w Płocku, w Domu Darmstadt znajduje się właśnie Centrum Informacji Turystycznej, które prowadzimy. Tam pracują informatorzy, którzy stanowią taki bezpośredni kontakt z turystą i podpowiadają, co warto w naszym mieście zobaczyć.
1: Poza tym też organizujecie szkolenia dla przewodników.
3: Tak, to za chwileczkę, ale właśnie jeżeli chodzi o tą informację turystyczną, to również jeździmy na targi turystyczne w Polsce, promując Płock jako miejsce konieczne do zobaczenia i do odkrycia. Tam jesteśmy, tam zachęcamy do zwiedzania, ale żeby te wszystkie projekty realizować, musimy też, tak jak powiedziałeś, organizować szkolenia dla przewodników turystycznych. Co jakiś czas organizujemy, szkolimy takie osoby, z którymi później nawiązujemy współpracę, które dla nas później pracują i dla państwa, oprowadzając państwa po mieście. Są to osoby z ogromną pasją, z ogromną wiedzą na temat historii naszego miasta. Robimy te szkolenia dla branży turystycznej. Są to takie szkolenia dla pracownika restauracji, pracownika hotelu, który często ma bezpośredni kontakt z turystą. Kiedy turysta siada na kawie w kawiarni, może swobodnie zapytać się pani kelnerki czy pana kelnera: jestem w Płocku, gdzie tu ma miejsce, warto zobaczyć. I bardzo nam zależy, żeby te osoby, które mają właśnie ten bezpośredni kontakt z turystą, potrafiły podpowiedzieć, gdzie iść, co zobaczyć, bo ja tam byłem, bo ja byłem z plotem w Muzeum Mazowieckim, już wiem, tam warto zajrzeć.
1: No właśnie, i warto do was zajrzeć, żeby dowiedzieć się, co warto obejrzeć w Płocku. Bardzo ci dziękuję.
3: Dziękuję i zapraszam.
0: SK Płock.
1: W Radiu SK Alek Pietrzak, płocczanin, reżyser filmowy, twórca m.in. festiwalu Big Festiwalowski. Chciałbym, żebyśmy troszkę porozmawiali o tobie, o twojej karierze, jak ci się udało Metzfaldowskiego i innych zaangażować do pierwszego twojego filmu.
4: Do mojego pierwszego filmu, czyli do Mocnej Kawy. Mocna Kawa wcale nie jest taka zła. To nie jest mój pierwszy film, taki pierwszy miałem, robiłem, jak wiem, 16 lat, prawda, pożyczoną kamerą i tak dalej, potem moje pierwsze dwuminutowe etiudy w szkole, 10-minutowe etiuda i tak dalej, 15-minutowe etiuda i w końcu drugi rok studiów na Warszawskiej Szkole Filmowej, na reżyserii filmowej i egzamin końcoworoczny, a wcześniej konkurs na scenariusz, bo najlepsze oceniane scenariusze dostawały finansowanie. Ja wtedy dostałem największe finansowanie w historii szkoły, bo rzeczywiście miałem dosyć długi scenariusz, który przerodził się właśnie w ten film. I ten scenariusz był podstawą do tego, że Maciej Ślesicki, dyrektor szkoły, dał mi te porządne pieniądze, ale powiedział: dobra, daję ci taką kasę, ale tego nie może zagrać byle kto. To muszą zagrać ludzie, którzy pociągną ci ten film, którzy pomogą ci ten film zbudować, bo ja do tej pory myślałem, że reżyser robi wszystko i jest najmądrzejszy i najważniejszy, a potem się okazało, że reżyser bez aktorów zagrać ludzie, którzy pociągną ci ten film, którzy pomogą ci ten film zbudować, bo ja do tej pory myślałem, że reżyser robi wszystko i jest najmądrzejszy i najważniejszy, a potem się okazało, że reżyser bez aktorów, tak jak dyrygent bez świetnych solistów,
1: no to nie,

0: Liego, czyli Krasnala we Władcy Pierścieni. Bardzo znana postać, wspaniały szekspirowski aktor brytyjski, najbardziej właśnie znany z roli Krasnala w Władcy Pierścieni. Zadałem mu pytanie na spotkaniu, jakby co go przyciąga w scenariuszu i czy by, jakby dostał scenariusz od młodego reżysera, czy by wziął, ale nie byłoby tam pieniędzy, tak? I on powiedział wtedy ważną rzecz, która mi utkwiła do dziś, nie? I która była też siłą napędową, dlaczego zaproponowałem współpracę Wojtkowi Mazwaldowskiemu i Marianowi Dziędzielowi, czyli jeden z największych gwiazd polskiego kina, dzięki którym ten film wyszedł do tej pory, gdzieś tam jest oglądany i o nim słyszę. Aktor ten powiedział, że aktor musi mieć do zagrania mięso. Jeżeli dostanie coś, w czym już grał 5 razy, to będzie chciał za to pieniądze. Ale jeżeli dostanie coś i dobry aktor, mu powiedział mi, zapamiętaj, jeżeli dostanie coś, czego wcześniej nie grał, jeżeli dostanie coś, co granie sprawi, że będzie musiał pomyśleć, przygotować się, jakoś inaczej spojrzeć na to, co do tej pory robił, rozwinąć się w jakiś sposób.
1: No właśnie, będzie to dla niego wyzwanie.
0: To on to weźmie od studenta za psie pieniądze albo za to, żeby móc to zrobić, żeby mu pomóc.
1: I tak się stało u ciebie.
0: I tak się stało u mnie. I to był taki ciąg przyczynowo-skutkowy, o którym teraz wspomniałem, jakby skracając pewne wątki, ale to jest szalenie ważne i to się nauczyłem przy tym filmie, przy Mocnej Kawie, wspominając Mazwaldowskiego i Dziędziela, że jakby ja jako reżyser nie istnieję, jeśli nie mam po pierwsze nie tylko świetnej gwiazdorskiej obsady, ale przede wszystkim dobrze obsadzonej obsady. Bo mogę mieć gwiazdę, ale która będzie źle obsadzona, nie sprawdzi się w tej roli, wtedy to nie wyjdzie. A już czego się nauczyłem, co było dla mnie największą lekcją, że Dziędziel z Mazwaldowskim nigdy wcześniej nie grali, a bardzo cenili swoje prace i chcieli ze sobą zagrać. I ja im tą możliwość dałem, nie wiedząc o tym, w tym scenariuszu.
1: Czyli trafiłeś w dychę.
0: Tak, i trafiłem w dychę, a oni jeszcze mają taki charakter troszeczkę, nie że zawadiacki, ale lubią sobie docinać. Lubią innym docinać, są tacy ironiczni i tak dalej. Jeden i drugi to ma. Więc jak oni grali ojca i syna, którzy nie widzieli się 16 lat i w scenariuszu są te docinki i oni mogli sobie jeszcze pododawać i podocinać i być dla siebie zgryźliwi i tak dalej, to już w ogóle jakaś się taka energia wytworzyła. A film jest o tym, że pomimo tego, że się nie znoszą i nie widzieli 16 lat, tak naprawdę w głębi duszy się kochają.
1: No tak, to są te typowe relacje ojca i syna.
0: Więc jakby nauczyłem się, że zanim już wszedłem na plan jako reżyser, ja już w dużej mierze ten film wyreżyserowałem, podejmując takie decyzje, albo słuchając się, czy podpowiedzi starszych, mądrzejszych, ale to finalnie ja gdzieś tam musiałem zdecydować, że ta energia już od pierwszego dnia się gdzieś się na ten ekran się nagrała. Mhm. Na tym ekranie przez obiektyw i kamerę.
1: Słuchaj, czy już na początku, po tym sukcesie tego pierwszego filmu krótkometrażowego, czy już wtedy wiedziałeś, że chcesz pójść właśnie w tym kierunku, w kierunku komedii, ale no takiej niegłupawej?
0: Jeszcze na etapie Mocnej Kawy czułem to, ale jeszcze nie wiedziałem tego do końca. I to było tak, że chyba spotkania z publicznością po Mocnej Kawie mnie w tym zaczęły umacniać i upewniać, że słysząc śmiechy na sali, to powodowało jakieś takie duże energetyczne naładowanie moich baterii, że to jest wszystko po coś, że to ma sens, ale nie tylko, bo potem jak się dowiedziałem, że ludzie przychodzili do mnie po seansach i słyszałem to kilkukrotnie, że mają ochotę zadzwonić do ojca, powiedzieć mu, zapytać go, jak się czuje, czy pojechać do niego z kratą piwa, czy z czteropakiem, wypić, usiąść z nim jako dorosły człowiek i pogadać o tym wszystkim, co było wcześniej, przeprosić za jedno, zapytać o drugie, czemu tak się wydarzyło. To sprawiło, że to warto to robić i być może to jest sposób na dotarcie do widza, nie krzyczenie do niego, nie mówienie mu drukowanymi literami, co ma robić i jak ma robić, tylko mówienie o sprawach ważnych w sposób lekki, w sposób zabawny, w sposób taki z humorem, co sprawi, że
1: z humorem sprowokować się do działania.
0: Dokładnie i ten humor i ta lekkość sprawia, że nie do końca czujemy się, że jest nam coś wtłaczane do głowy i coś nakazywane, nie do końca jesteśmy zmuszani do czegoś, bo wtedy nam się tych rzeczy nie chce
1: i wydaje nam się,
0: robić.
1: Że my sami chcemy tego, prawda?
0: Dokładnie o to chodzi. Jak się trochę pośmiejemy z tych ludzi, którzy tam są, okazuje się, że potem, że sumie praktycznie to my tak mamy tak sami.
1: Tak sami
0: śmiejemy się sami z siebie, nie? I podchodząc do tego w taki sposób, pokazuje się, że można przenieść ważne idee i wartości poprzez taki język sztuki, poprzez taki język

0: filmowy. I potem jakby, żeby pięknie też przejść do, czy spuentować to do Marka Koterskiego, kiedy miałem taką trochę, taki gorszy czas na festiwalu Solanin Film Festival, gdzie wygrałem właśnie ten festiwal moim filmem, wtedy też nagrodę dostawał Marek Koterski tam, właśnie na tym festiwalu w Nowej Soli, siedział na publiczności, oglądał mój film i też się śmiał. I to było dla mnie takim jakby oznaką, że dobra, widownia się śmieje, ale jeżeli mam mistrza komedii takiej, komedii dramatu polskiego, w którym przegląda się Polak jakby w lustrze, Polacy mogą się przejrzeć, to znaczy, że może warto iść w tym kierunku, nie? To już to tak puentuję.
1: No i poszedłeś. Kolejne filmy, później długometrażowe, Czarna Owca, Juliusz wcześniej. Powiedz mi, czy łatwiej w związku z tym było ci angażować tych aktorów do kolejnych produkcji, bo Metzfaldowski i Dziędziel rzeczywiście zagrali fantastycznie i to była ta twoja przepustka do tego wielkiego kina?
0: Zdecydowanie tak. Każde kolejne spotkanie z aktorami, spotkanie z producentami było o wiele łatwiejsze, ponieważ coś już stało za mną. Jakaś praca, jakieś nagrody i przede wszystkim też ci ludzie mogli po prostu to zobaczyć, ale mogli też zadzwonić do tych aktorów, bo wiem, że Krzysztof Kowalewski, który zagrał w Ja i mój tata w moim kolejnym filmie, dzwonił do Mariana Dziędziela zapytać się, jak się ze mną pracuje i żeby wiedzieć, czy już starszy pan, do 80-letni, czy on nie wpadnie trochę w jakieś kłopoty studenta, który jest nieprzygotowany, a on obiecał, że zagra, więc będzie się męczył i będzie mu potem głupio odejść z tego i tak mi o tym opowiadał, więc te polecajki tak zwane, bo to jeszcze jest jedna rzecz, że można zrobić coś dobrego, ale no na przykład było się niefajnym, niemiłym, niedobrym, złym, nieprzygotowanym, a to się udało i film jest dobry, ale ludzie dzwonią do tych ludzi i mówią, nie, to zapomnij, to wyszło przypadkiem, ale współpraca była okropna i ten reżyser nie wiedział, czego chciał, więc uważaj, nie? A tutaj też jakby, też to słowo było dobre, bo rzeczywiście coś, co sprawiło, że to wyszło, było również moje jakieś taka wielkie zaangażowanie w przygotowanie.
1: Podejmujesz temat trudnych relacji rodzinnych, pokazujesz to w sposób komediowy. Czy to jest temat, który rzeczywiście będziesz kontynuował w następnych filmach?
0: Chciałbym powiedzieć, że i tak, i nie, bo nie dlatego, że to nie jest mój cel, żeby tak było, żeby w każdym kolejnym filmie był rzeczywiście ten temat rodziny, to nie jest jakby podstawa mojej twórczości, trochę teraz. Tak, ale z drugiej strony również muszę powiedzieć tak, dlatego, że nie ma innego wyjścia, niż jeżeli nawet film nie jest o rodzinie per se, to tworząc każdego z moich bohaterów i ich przeszłość i budując tego bohatera, spotykając się z aktorami i tak dalej, ja buduję ich relacje z ich przyjaciółmi, z ich ludźmi, którymi spotykają, z ich szefem w filmie, poprzez to, w jakiej rodzinie się wychowali. Więc budowanie postaci za każdym razem to jest przejście przez to, kim był bohater, kim byli jego rodzice, jaki był w domu, czego się nauczył i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest nieuchronne, że zawsze w każdym moim filmie będą elementy rodzinne. Mhm. Czy rodziny, bo tak się buduje postać.
1: Alek, jesteś osobą, która chciałaby i chce pomóc młodym, żeby też mogli wystartować, którzy marzą o czymś takim jak twoja kariera, która się rozwinęła bardzo szybko. Takich młodych widziałeś na festiwalu, Big Festiwalowski zapewne. Tak. Powiedz mi, czy rzeczywiście jest materiał w Płocku?
0: Jest materiał wszędzie właśnie, to jest... W każdym mieście, każdym miasteczku jest taki potencjał, jest taki, drzemie ktoś, tylko trzeba to obudzić i trzeba dać z takiego poczucia, ja to też robię w dużym stopniu, bo czasem ktoś nie wie, że coś w nim drzemie, póki czegoś nie odkryje, albo ktoś nie pomoże mu tego odkryć, tak? Dlatego taka oferta, nie tylko moja, festiwalowa czy warsztatowa w Płocku powinna mieć miejsce, ale wiele różnych ofert ofert, ludzi, którzy powinni tu przyjeżdżać, czy wracać, czy budować coś, czy proponować młodym ludziom, żeby ci mogli sobie paru rzeczy popróbować. Pójść zagrać w tenisa, pójść na pośpiewać, pójść do Dzieci Płocka i potańczyć, pójść na warsztaty filmowe, może fotograficzne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pójść na spotkanie z jakimś biznesmenem, który opowie o świecie biznesu, prawda? Żeby coś w tych dzieciakach obudzić, żeby one zaczęły coś robić. I to jest, co jest super ważne. Na pewno też są wśród dzieciaków w Płocku tacy, którzy mają jakąś taką siłę, wynoszą z domu i wiedzą, gdzie chcą iść i w którą stronę, podziwiają swoich rodziców, czy mają od nich wsparcie, ale również bardzo ważna jest tego typu oferta, która pomoże ten, jak się mówi po angielsku, sparkle, czyli to coś obudzić w młodym człowieku.
1: I ty tę ofertę też będziesz przygotowywał nadal w Płocku.
0: Tak, tak, i kolejnymi warsztatami i kolejnym festiwalem, który się tutaj odbędzie. Będziemy to raczej, wszystko wskazuje na to, że będziemy to rozwijać.
1: No w takim razie trzymam cię za słowo i życzę powodzenia. Dziękuję ci za
0: wizytę w studiu.
1: Moim gościem był Alek Pietrzak, płocki reżyser filmowy.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
1: Henryk Malesa, prezes Fundacji Fotografia Polska, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię bardzo serdecznie w studiu.
3: Dzień dobry.
1: Szóste Płockie Dni Fotografii przed nami. Między 4 a 20 września będziemy mogli oglądać fantastyczną fotografię w Płocku wielu znanych fotografików. 6 lat minęło. Jak to się wszystko zaczęło? Jaki był pomysł, jaki był zamysł samego projektu?
3: Zaczęło się dlatego, że miałem taki pomysł, żeby robić fotografię, żeby ta fotografia weszła do Płocka. Pomyślałem sobie, żeby zrobić Płockie Dni Fotografii. Naprzód myślałem o Biennale w ogóle, ale później stwierdziłem, że jednak utrzymanie takiej edycji corocznej, przynajmniej na rozbieg, będzie dobre. No i okazało się, że jakoś się udało.
1: To właśnie, udało się, zainteresowanie bardzo duże. Ile wystaw już pojawiło się w Płocku podczas tych 5 lat?
3: Podczas tych 5 lat to stosunkowo łatwo policzyć. Rocznie pokazujemy średnio około 10 wystaw. Na każdej wystawie jest mniej więcej między 20 a 30 zdjęć. To przez 5 lat prawie 1000 zdjęć pokazaliśmy w Płocku. Uważam, że dobrych zdjęć i wybitnych fotografików.
1: Co roku macie mistrza, a więc osobę, która jest takim guru. W ubiegłym roku był to Edward Hartwig. Kto o nim będzie w tym roku?
3: W tym roku będzie Jan Bułhak, jeden z największych polskich fotografów, twórca Związku Polskich Artystów Fotografów. I on nie wystąpi samotnie, tylko w towarzystwie syna Janusza, fotografika, ale i kompozytora. Także pokazujemy. Mistrzem jest Jan Bułhak, ale występuje z synem.
1: Jakie prace zobaczymy w Płocku?
3: Prace pokażemy jednego i drugiego i to jest fotografia. My tym razem nie pokazujemy przekrojowej fotografii. Pokazujemy fotografię pana Jana Bułhaka i jego syna sprzed II wojny światowej i zdjęcia po II wojnie światowej, ale no, sam fakt, że Bułhak odszedł, a tu taka ciekawostka, jego syn przestał fotografować jak zabrakło ojca i skupił się już tylko na muzyce. Także jak gdyby ten okres ich dwóch pokazujemy i to jest krótki okres powojenny.
1: Gdzie zobaczymy te zdjęcia?
3: Będziemy je pokazywać w Książnicy Płockiej w sali kolumnowej.
1: To mistrz, no ale oprócz mistrza pojawią się również inni fotograficy. Ile wystaw w tym roku pokażecie i czyje prace zobaczymy?
3: W tym roku pokazujemy 9 wystaw. To może tak, naprzód o tych wystawach. No więc pokazujemy Witka Jurkiewicza, Tytusa Grodzickiego. Witek Jurkiewicz, bardzo znany fotograf i reportażysta, i fotograf zajmujący się technikami specjalnymi. Tytus Grodzicki, też reportażysta. Pokażemy w tym roku fotografów płockich również. Marka Konarskiego i Jacka Warszawskiego. Ciekawostką jest wystawa Jurgena Petersa, to jest fotograf niemiecki. Józefa Oleszko, to jest odszukany fotograf Otrzymaliśmy to od Muzeum Historii i Fotografii z Janowa Lubelskiego, z pudła, wygrzebany i odszukany po wielu, wielu latach. Także też chcemy go pokazać i jak zwykle debiut na Nakaniso Karol, to jest uczennica Liceum Plastycznego Płockiego. No i Young Photo, czyli młodych. Ale uatrakcyjniamy to, ponieważ zrobimy pokaz etiud fotograficznych na rynku Starego Miasta i dodajemy diaporamę. Dwa seanse diaporamy będą one w pokisie i dwa wykłady, gdzie jeden wykład ma Kasia Nawara, a drugi wykład Paweł Żak.
1: Powiedzmy w takim razie o tych wykładach, co to będą za wykłady, o jakiej tematyce. No i powiedzmy również o tej diaporamie, bo myślę, że warto przypomnieć, czym jest diaporama i kto te diaporamy będzie prowadził.
3: Wykłady będą o fotografii. Mają obydwa ten sam tytuł i Kasia Nawara zaprezentuje wykład odnośnie fotografii psychologicznej. Jest wybitną fotografką. W ubiegłym roku była u nas w Polsku z wystawą o problemach młodzieży. Piękna wystawa. Natomiast Paweł Żak jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, a jednocześnie bardzo uznanym polskim fotografikiem. I on też opowie o fotografii, o tej fotografii niezaangażowanej, ale szukającej jak gdyby własnego stylu i szukającej innej perspektywy fotografii. Także to będą dwa wykłady. No i diaporama. Ona znikła. Diaporama to jest układ zdjęć, który z pewnym suspensem i który niesie określoną treść. To jest pokazanie. Kiedyś to były pokazywane slajdy z podkładem muzycznym, dzisiaj wszystko idzie z komputera i to są takie etiutki, ale w oparciu o fotografię. To nie jest film, to nie jest nic takiego. To jest czysta, żywa fotografia, ułożona w pewnym sensie, z pewnym morałem, czy suspensem, jak ja mówię, i z podkładem muzycznym.
1: I kto poprowadzi te diaporamy?
3: Diaporamy, no Jan Drzewiecki poprowadzi. Uznany diaporamista, chyba tak się powinno powiedzieć.
1: Powiedz mi, jak wygląda współczesna fotografia? Czym ona się różni od tej, którą mogliśmy oglądać kilkadziesiąt, czy nawet 100 lat temu?
3: Niczym. W koło fotografii najwięcej dzieje się po stronie techniki, więc mamy coraz lepsze narzędzia, znakomite aparaty, mamy angażowanie sztucznej inteligencji, mamy Photoshopa i pokrewne programy do obróbki fotografii, do przetwarzania tej fotografii, ale w konsekwencji zostaje fotograf i jego inwencja.
1: Ale czy tego człowieka nie jest coraz mniej? Bo mówiłeś tutaj właśnie o tej sztucznej inteligencji. Czy ona nie jest zagrożeniem dla tej fotografii współczesnej?
3: To znaczy, ja myślę, że to nie jest żadne zagrożenie dla fotografii. Ktoś, kto bierze aparat i fotografuje, to jest jego kreacja. Nawet w wypadku, kiedy uprawia street photo, czy jest fotoreporterem, czy pracuje w studiu, no to pozostaje fotograf i to, co fotografuje. Oczywiście sztuczna inteligencja, jeżeli się ułoży dobrego prompta, może stworzyć obraz, ale to nie jest fotografia. No więc, więc chyba ja nie uważam, żeby to było zagrożenie, bo czyż sztuczna inteligencja, mówiąc obrazowo, przez to, że jest, to jest zagrożeniem dla pisarzy, dla malarzy, dla rzeźbiarzy? No chyba nie. Ona jest. Może ona może pomagać, ale nie, to nie jest zagrożenie.
1: Jak wygląda twórczość tych młodych Young Photo, którą pokazujecie też co roku, na tle tych no, znakomitych twórców?
3: To znaczy, ja obserwując tą fotografię, podziwiam tych młodych ludzi, bardzo młodych ludzi, za inwencję i twórczość. Właśnie za to, że potrafią stworzyć pewne obrazy, czy robią fotografię bardzo dobrą, a jednocześnie bardzo ciekawą. Ale to chyba nie ma specjalnie różnicy. Dla mnie, jak ja na to patrzę, to oczywiście jest to bardziej ożywcza fotografia. Zupełnie, troszeczkę inaczej są ujęcia robione, inne perspektywy, inne kadrowanie, ale to wszystko wywodzi się od Daguera. No, tu nie ma rady. Także nie, ja nie mogę mówić o jakichś specjalnych różnicach. Raczej patrzę na tą fotografię jako fotografię, tak jak mówiłem, bardzo ciekawą. Z twórczym wkładem tych młodych ludzi i nieraz oglądając tą fotografię widzę, że ten twórczy wkład jest na poziomie dorosłej twórczości, bardzo dokładnie przemyślane to wszystko jest, ale ja w ogóle nie widzę różnicy między fotografią z 1923 roku a 2026.
1: Powiedzmy, jeżeli chodzi o twórców, którzy pojawią się w tym roku w Płocku, jaka tematyka pojawi się na ich zdjęciach? Co pokażą?
3: Więc w tym roku przewagę będzie miał fotoreportaż. Czyli mamy tutaj reportażystów i Peters, i Jurkiewicz, i Grodzicki, i Warszawski. Pokazują reportaże. Mamy Karol, która pokazuje fotografię przetworzoną, ale bardzo dobrą. I też Marek Konarski pokazuje swoją erozję. No, ta fotografia jest jak tytuł. Jest erozyjna, ale dobrze zrobiona. Także to będzie jak gdyby królowało na naszym festiwalu.
1: W jakich miejscach w takim razie zobaczymy te fotografie? Bo zwykle jest to w kilku miejscach w Płocku.
3: I w tym roku też tak będzie. Będzie Dom Darmstadt, jak zwykle zresztą. I tam będą trzy wystawy. Będzie Książnica Płocka. Tam będą dwie wystawy Buchaków. I będzie Mediateka. I tu w tym roku właśnie ze względu na to rozwinięcie poprzez projekcję Etiud, jak gdyby zawęziliśmy trochę ilość sal, Young Photo będzie wisiało na płocie Liceum Plastycznego, czyli jak gdyby chcemy tą fotografię również wypchnąć na zewnątrz. Nie chcemy, żeby zawsze ona była zamknięta w salach, tylko żeby szerzej wyjść na ulicę po prostu i w ten sposób pokazywać tą fotografię.
1: 4 września oficjalne otwarcie, o której godzinie
3: o
1: idzie?
3: O godzinie 18 w Mediatece MK na Kościuszki 3B o 18 otwieramy 6 Płockie Dni Fotografii.
1: Ale jak zwykle będzie również możliwość spotkania się z samymi twórcami, prawda?
3: Oczywiście dlatego, że to jest piątek, a w sobotę o godzinie 11 w Mediatece jest zebranie się wszystkich twórców i tych, którzy będą zainteresowani, i zrobimy autorski obchód po wystawach. Przejdziemy wszystkie wystawy razem z autorami, którzy będą opowiadać o tych wystawach i będą odpowiadać na pytania wszystkich, którzy będą z nami na tym spacerze, bo ja to nazywam fotograficznym spacerem.
1: Powiedzmy, że wszystkie miejsca będą bezpłatne, gdzie będzie można obejrzeć fotografię,
3: tak.
1: I będzie ją można oglądać do 20 września, więc praktycznie przez 2 tygodnie.
3: Tak, przez 2 tygodnie będą zdjęcia do oglądania i bardzo wszystkich serdecznie zapraszam. Honorowy patronat objął prezydent miasta Płocka, a patronat artystyczny jest Związku Polskich Artystów Fotografii.
1: Zapraszamy w takim razie na Płockie Dni Fotografii, już po raz 6, a moim gościem był kurator i prezes Fundacji Fotografia Polska, Henryk Malesa. Bardzo dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.
2: SK Płock.
1: Piotr Maślanka, prezes klubu sportowego LKS Puncher, licencjonowany instruktor taekwondo olimpijskiego, a także trener kickboxingu, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Piotrze.
4: Witam serdecznie, Darku. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Jak zaczęła się twoja przygoda ze sztukami walki?
4: Pewnie jak większości młodych ludzi, fascynując się filmami sportowymi z jakichś tam, powiedzmy, okresów lat młodzieńczych. Czy to były filmy z Bruce Lee, czy to były pewnie podobne jakieś ze sportami, sztukami walki. Filmy fascynowały. Człowiek tam gdzieś tam młody chciał spróbować, zobaczyć, czy jest również w stanie osiągnąć jakąś taką, powiedzmy, sprawność podobną jak ci filmowi bohaterowie. No i tak było. Zapisywało się na różne zajęcia sportowe. Czasami te zajęcia, które ktoś się zapisał za pierwszym razem, zostawały z nim do końca. A czasami się po prostu rezygnowało, szło się na inne, próbowało. Komuś by lepiej pasował jakiś styl parterowy, komu bardziej stójkowy. Ja również tak jak podobnie jak inni zaczynałem, próbowałem, jedne u mnie trwały dłużej, drugie krócej, powiedzmy, te okresy. Tak to mniej więcej się tam, powiedzmy, zaczęło u mnie w latach 90.
1: Dlaczego taekwondo olimpijskie i dlaczego kickboxing?
4: Kickboxing, można powiedzieć, zawsze był u mnie taką dyscypliną wiodącą. Odkąd zafascynowałem się tak naprawdę osiągnięciami naszego, że tak powiem, multimedalisty i największego chyba, można powiedzieć, fightera, legendy Marka Piotrowskiego. W tamtych latach ciężko było nawet zobaczyć po prostu, jak on walczył, jakieś tam migawki z jego walk, bo był w Stanach, ta telewizja, no nie było internetu, tak nie działa wówczas, ale jak się udawało to widzieć, no i słuchało się, czytało gdzieś tam po prostu o tych jego osiągnięciach, no to tak naprawdę ten kickboxing był taki najbliższy. Jak tylko powstała, można powiedzieć, taka pierwsza oficjalna sekcja kickboxingu w Płocku, to był rok, styczeń 1992, no to ja praktycznie od początku istnienia tej sekcji zapisałem się i tam trenowałem w tym klubie do roku, można powiedzieć, 2006. Wówczas odszedłem i otworzyłem swój klub. Chciałem spróbować troszeczkę, jak to się mówi, swojej ścieżki, według jakiegoś tam, powiedzmy, swojego scenariusza. No i tak to mniej więcej wyglądało, jeśli chodzi o kickboxing. Natomiast o taekwondo olimpijskie wyglądało to w ten sposób. My czasami, startując w zawodach rangi mistrzowskiej, Mistrzostwa Polski, Puchary Polski, czasami w wcześniejszych latach 90., gdzie były turnieje eliminacyjne jeszcze, tak zwane strefowe, do Mistrzostw Polski, żeby się zakwalifikować, trafialiśmy tam zawodników z taekwondo. Co prawda najczęściej byli to zawodnicy z taekwondo nieolimpijskiego ITF, bo im bliższe było walczenie w ten sposób, jak w kickboxingu. I często jak się wdawało z nimi w próby walki nogami, to się te walki przegrywało dość sromotnie. Mnie zawsze to zastanawiało, bo mówię, oni muszą w jakiś inny sposób trenować, oni muszą mieć jakiś inny pomysł i zawsze chciałem te nogi poprawić, rozwinąć, bo te nogi w stosunku do nich były zawsze jakieś tam słabsze. I w pewnym momencie, będąc, jak pamiętam, na studiach wtedy, a więc to był początek lat 2000, chyba 2003 bodajże rok, o ile mnie tam pamięć nie zwodzi, powstała, można powiedzieć, sekcja taekwondo olimpijskiego, którą prowadził wówczas Adam Wach z Sierpca, przyjeżdżał. Ja się zapisałem. Wcześniej były jakieś krótkie epizody nawet w klubie, w którym ja trenowałem. Tam przyjeżdżał Darek Płoski, prowadził taką sekcję, ale ja wówczas, jak to się mówi, tym się aż tak bardzo tam nie zagłębiałem. To niezbyt długo tam trwało, nie wiem, czy rok, czy dwa, i ta sekcja praktycznie przestała istnieć. Natomiast tutaj do Adama się zapisałem, zacząłem trenować pod kątem takim, że mówię, o, poznam coś nowego, nauczę się czegoś nowego jako trener, jako zawodnik, poprawię może te techniki nożne. Później mi się to spodobało, wciągnęło mnie, aczkolwiek powiem szczerze, że jeśli chodzi o walki, niespecjalnie do mnie to docierało, ponieważ tam troszeczkę inaczej się walczyło niż w kickboxingu. Ograniczenia były takie, że nie wolno było zadawać ciosów na głowę rękoma, więc takie trochę było to w pewien sposób trudne do ogarnięcia, bo jednak człowiek miał pewne nawyki przyzwyczajenia przez lata z kickboxingu. Tam wolno było tylko rękoma uderzać na korpus, nie było pewnych rękawic, tylko tam są takie rękawice wyglądające trochę jak przyrządówki, powiedzmy, czy rowerowe, a więc takie osłaniające bardziej tylko przed pościeraniem, można powiedzieć, tych palców. Było hogo na korpus, które w jednej strony no tam też może chroni w pewnym sensie przed jakimiś tam obcięciami, na temat no, mocniejsze jakieś tam kopnięcia, wszystko się przez to czuje, a w pewnym sensie trochę to, nawet jak jest dopasowane rozmiarem, trochę ogranicza ten ruch. No i ochraniacze stóp to też były takie w formie, można powiedzieć, prawie skarpetek, więc dużo było takich, nawet w czasie treningów kontuzji, gdzie się trafiało po prostu gdzieś w opuszczone łokcie, łokcie nie były chronione niczym i te palce ciągle od stóp były pozbijane. To mnie tak trochę deprymowało, bo mówię, człowiek więcej będzie leczył kontuzji niż mógł walczyć i nie bardzo to mnie trafiło. Natomiast no, gdzieś tam zacząłem szukać bardziej tej formuły nieolimpijskiej, taekwondo. Tam nawiązałem wówczas współpracę z Podkomunią Taekwondo. Ona się zajmowała jak gdyby taekwondo nieolimpijskim z dwóch federacji światowych, GTF i TI. No i tam zaczęliśmy startować jako klub. Najpierw ja pojechałem w 2006 roku do Skawiny jako debiutant. Stoczyłem tam walki. Wróciłem bez medali. Frycowe zapłaciłem, jak to się mówi, za pierwszym razem. Rok później Zawierciu już udało mi się zrobić srebrny medal w formule Light Contact. I później sukcesywnie jeździliśmy. Co roku zdobywaliśmy jakieś tam trofea. Ja i moi zawodnicy. Mieliśmy również starty w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. Przez chyba 12 lat startowaliśmy tam. No i tak naprawdę ja jako zawodnik tam osiągnąłem wszystko, co mogłem, jeśli chodzi o te, powiedzmy, wyniki mistrzowskie, bo udało mi się zdobyć Puchar Polski, Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo Europy, no i Mistrzostwo Świata indywidualnie i drużynowo, więc mogłem tylko to generalnie powielać. Moi zawodnicy różne tam sukcesy mieli, mieli również te międzynarodowe z Mistrzostw Europy. Natomiast coraz słabiej tam wyglądało sędziowanie, było sporo nowych sędziów, natomiast no, sędziowanie to już zaczynało wołać o pomstę do nieba i po prostu zawodnicy nie chcieli jeździć, startować. No ja tam starałem się ich jakoś zachęcać, tłumaczyć, że to jest tylko człowiek, też się może pomylić sędzia, no ale ile można po prostu tłumaczyć, ile można tych błędów powielać. Na własnej skórze się parę razy też przekonałem, że po prostu nie wyglądało to tak, jak powinno i daliśmy sobie spokój, ale gdzieś tam głębi jeszcze we mnie siedziało cały czas, żeby może wrócić do tych korzeni tego taekwondo olimpijskiego. No i skontaktowałem się z Polskim Związkiem Taekwondo Olimpijskiego, zapytałem, kiedy tam najbliższa możliwość jest zrobienia jakichś uprawnień instruktora. Pojechałem do Olsztyna, zrobiłem na kursie tam akurat akceptowanym przez Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego uprawnienia instruktora sportu z specjalizacją taekwondo olimpijskim. No i zacząłem się tam rozwijać, zdawać stopnie wyższe tam, założyłem sekcję oficjalnie tutaj u nas w Płocku też taekwondo olimpijskiego, zaczęliśmy jeździć, startować na zawody, najpierw takie powiedzmy regionale, typu jakieś Mistrzostwa Mazowsza, puchary, później zaczęliśmy startować w Pucharach Polski, Mistrzostwach Polski, no i tak pomału w różnych kategoriach wiekowych mieliśmy tych zawodników i w młodzikach i w kadetach, i w juniorach, młodzieżowcach, seniorach, no i na koniec też również moja osoba skromna w kategorii mastersów, jak tam zrobiono pierwsze Mistrzostwa Polski w kategorii masters, też wystartowałem sobie i powalczyłem. No i tak mi się to spodobało, zacząłem się rozwijać głębiej, później zapisałem się na kurs tendera klasy drugiej, który również organizował Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego w Pucku, zrobiłem ten kurs, później zdałem egzamin, także no fajnie się to rozwijało. Marzeniem kolejnym gdzieś tam w tym taekwondo olimpijskim było, żeby pojechać do tej Mekki, kolebki, że tak powiem, taekwondo do Korei, zobaczyć tą całą siedzibę Światowej Federacji Kukiwon tak zwanej.
1: I wylądowałeś tam?
4: Tak, udało się po prostu, byłem, miałem okazję spotkać się nawet z wiceprezydentem, bo prezydenta wtedy nie było, był chyba gdzieś tam po prostu w jakimś państwie na wylocie, natomiast wiceprezydent nie przyjął. Nawet tam zdjęcia zostały pamiątkowe, nagrodził taką, że tak powiem, wpinką w dobok, w którym tam byłem, w postaci tak jakby symbolu, herbu tego Kukiwonu. W tej Światowej Federacji spotkaliśmy się tam z kilkoma mistrzami. Jednym z tak naprawdę Kukiwon to jest tak jakby twór kilku szkół tworzących jak gdyby to całość. I jedna z najstarszych tych szkół, Chandok, w niej byliśmy na treningu tam, mieliśmy okazję potrenować, no i zdawać stopnie, pasy, bo uznałem, że nobilitacją największą jest zdać przez koreański mistrzem w Korei, w siedzibie w Mekce, niż tutaj na miejscu powiedzmy, no i tam podniosłem sobie swoje uprawnienia, wyższe stopnie zdałem i w sumie w pełni zadowolony byłem, miałem okazję poznać, zobaczyć formy, metody ich treningu, jak to tam wygląda. Także tak to pod kątem tego
1: typu. Dwie sekcje, sekcja właśnie taekwondo olimpijskiego i sekcja kickboxingu w twoim klubie LKS Puncher, który założyłeś, to był 2006 rok. Cały czas jesteś zawodnikiem i trenerem. Powiedz mi, co cię bardziej pociąga, czy jedno i drugie właściwie na równi stawiasz?
4: Wiesz, Darku, zawsze mnie pociągało bycie zawodnikiem, natomiast mówię, no, chwili, kiedy przestałem być zawodnikiem kategorii wiekowej seniorów, no powiedzmy, w pewnym sensie już to trochę mniej zaczęło mnie tam pociągać. Na początku jeszcze pierwsze dwa lata to pisałem podania do związku o wyrażenie zgody, ponieważ regulamin Międzynarodowej Światowej Federacji WAKO zezwalał na takie możliwości wystartowania w kategorii wiekowej seniorów, będąc już kategorii Masters. Dostałem tą zgodę, startowałem w Mistrzostwach Polski, no i dochodziło do sytuacji takich, że tak naprawdę wylądowałem dwukrotnie w 2016, jak pamiętam, 17 finałach tych Mistrzostw Polski, wygrywając wcześniej walki, i dopiero w finałach ulegałem, czy to powiedzmy w pierwszym roku, w 16, Kadrowiczowi, z którym razem trenowałem, przygotowałem się, jeździłem do Warszawy. Jednym punktem tak naprawdę można powiedzieć po dogrywce, bo była remisowa walka, więc nie odstawałem poziomem od tych, powiedzmy, seniorów. Rok później też po prostu dopiero finał, no ale w końcu też mnie tam zachęcono do tego, żebym zrezygnował z już tych próśb o to, bo trochę to dziwnie wyglądało, że zawodnik w kategorii wiekowej Masters zaczyna osiągać poziom taki jak seniorzy. No nie wiem, czy to dla mnie był wstyd, czy to dla nich. Chyba oni powinni się wziąć za robotę, zacząć lepiej ćwiczyć, żeby to wyglądało lepiej. Jeździłem na zgrupowania takie, powiedzmy, tutaj, po których tam po 2-3 treningi dziennie były, 2-2,5 godziny, 3, no to wyglądałem czasami lepiej od nich, więc organizm chyba wytrenowany był dość dobrze i nieźle się prezentował, więc no trochę mi podcięło to skrzydła, powiem szczerze, pod tym względem, że no, w drugim roku zgoda była ze strony związku tylko dlatego na mój start, że po prostu nie będę więcej prosił o te zgody. No cóż, no trzeba było to przełknąć, chyba rok czasu sobie czy tam dwa odpuściłem w ogóle starty, natomiast no później jakoś tam mnie przekonali, żebym popróbował startować w kategoriach Mastersów. No i tak startuję, no już tych lat się tam trochę nazbierało, zarówno w normalnych Mistrzostwach Polski, jak i tam czasami w tych branżowych służb mundurowych, Puchar Polski, Mistrzostwach Polski.
1: Służb mundurowych, 10 złotych medali, no to chyba jedno z największych twoich osiągnięć, prawda?
4: No tak, tak. Patrząc statystycznie, to faktycznie można powiedzieć, że tutaj to jest taka naprawdę spora, okrągła liczba tych tytułów. Na razie nie udało się nikomu, przynajmniej w tej formule, w której ja startuję, Pointfinding, tam tego osiągnąć. Z czasem pewnie się to uda, no ale na chwilę obecną jestem pierwszy i powiedzmy tego nikt mi nie zabierze.
1: Powiedz mi, które z tych medali, które masz, a masz ich sporo, tak jak powiedziałeś, i tych tytułów, i Mistrza Świata, i Mistrza Europy, i Mistrza Polski, cenisz najbardziej?
4: Pytanie nie jest takie łatwe do końca. Z jednej strony tak, no patrząc na kategorię wiekową, to każdy powie, no najtrudniej i najbardziej liczące są kategorie wiekowe seniorów. To patrząc na kategorię wiekową seniorów, to największe osiągnięciem byłoby zdobycie złotego medalu w Pucharze Europy w 2015 roku w formule Pointfinding i dwóch srebrnych w formule Light Contact i ringowej Full Contact, bo wtedy wystartowałem w trzech formułach. No i rok później, może nie obronienie, bo wystartowałem w kategorii wyżej, zdobycie kolejnego złotego medalu w Pucharze Europy, czyli udowodnienie, że ten poziom może być już w formule, tylko wystartowałem wtedy Pointfinding w 2016 roku, więc to można uznać, że w seniorskich startach to na pewno te. No, cenię też bardzo tytuł Mistrza Polski seniorów, do którego się dobiłem 27 lat. To z reguły raczej nikt nie ma takiego zapału, żeby tyle razy próbować i daję sobie wcześniej czy później spokój, bo się wydaje, że to się nie udaje. Miałem gdzieś tam po drodze srebrne, miałem brązowe, natomiast głęboko wierzyłem w to, że kiedyś ten moment nastąpi, kiedyś to się uda i nie jakoś tam przypadkiem, tylko naprawdę zapracuję na to, więc to naprawdę smakowało. W 2014 roku osiągnąłem ten właśnie sukces w Nowym Mieście Lubawskim i to też jest bardzo, że tak powiem, ważne. Natomiast no obecnie w kategorii Mastersów, no to na pewno ubiegłoroczny brązowy medal Mistrzostw Świata, bo to była taka wisienka na torcie, której mi brakowało. Miałem medale z Pucharów Europy, z Pucharu Świata, z Mistrzostw Europy. Z Mistrzostw Świata były 2 piąte miejsca, więc takie, można powiedzieć, tu za podium, takie najbardziej przykre dla sportowca, bo u nas nie ma 4 miejsc, są 2, 3 i później 5. Udało się ten brąz zdobyć, więc tutaj można powiedzieć, że w tych Mastersach jest to ten brązowy medal.
1: Mówiłeś tutaj o swoich początkach. Czy to była jakaś kontynuacja rodzinna, czy ty po prostu byłeś pierwszym sportowcem tego typu w rodzinie?
4: Myślę, że pierwszym. Z tego co wiem, to rodzice czy dziadkowie tam nikt raczej sportem się nie zajmował, wyczynowo w zasadzie żadną dyscypliną, nie tylko chodzi o sporty walki, ale jakiekolwiek. Ja natomiast no, chciałem czegoś popróbować. W zasadzie zaczynałem od piłki nożnej, jak wielu młodych chłopaków w szkole podstawowej. Tam przez chwilę grałem w stoczniowcu u trenera Pawłowskiego. Natomiast mówię, no nie była to chyba do końca dyscyplina dla mnie, więc szukałem dalej. Później trenowałem lekko atletykę w Wiśle Płock, również słynnego trenera Darka Bednarskiego, więc można powiedzieć pod takim, że tak powiem, okiem fachowców. No i po jakimś tam krótkim czasie dopiero tak naprawdę te sporty walki mnie zainteresowały. Najpierw zacząłem od judo, ale mówię, po roku tam treningów tak naprawdę nie do końca czułem parterowe tutaj, że tak powiem, te walki. Spróbowałem jeszcze tam boksu, ale no ten boks tak naprawdę też tam chyba trwał rok czy dwa i tak naprawdę ta sekcja się tam rozleciała. No nauczyłem się tam sporo podstaw i tak dalej, więc one były bardzo przydatne później w kickboxingu, bo to jest, można powiedzieć, jeden z ważnych elementów.
1: Piotrek, spełniłeś sporo swoich marzeń. Czy masz takie jeszcze konkretne w tej chwili?
4: No pewnie bardziej trenerskie, nie? Że człowiek zawsze, jak to się mówi, apetyt rośnie miarę jedzenia, ma swoich tam powiedzmy zawodników, których trenuje. Na przykład Rafała Dobiesa, którego można powiedzieć, że mam takiego zawodnika w tej chwili, który jest najbardziej, można powiedzieć, medalodajnym zawodnikiem, najbardziej utytułowanym w klubie. No to doprowadziłem go do Mistrzostwa Polski w Formule Fugotak seniorów, doprowadziłem go do Pucharu Europy, więc no myślę, że chcielibyśmy kontynuować i zdobywać kolejne sukcesy.
1: W takim razie życzę Ci sukcesów trenerskich, zawodniczych, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Piotr Maślanka, prezes klubu LKS Puncher, zawodnik, instruktor i trener.
4: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
1: Moim gościem dzisiaj w Radiu SK jest Jacek Ostrowski, płocki pisarz, który zasłynął serią o Zuzie Lewandowskiej. Witam cię, Jacku.
5: Dzień dobry Państwu.
1: Jacku, na początek pytanko, jak tam zdrówko?
5: No powoli teraz byłem, miałem badania robione i jest lepiej, więc optymistycznie patrzę w przyszłość, bliższą i dalszą.
1: I bardzo dobrze, i myślę, że też to, że cały czas piszesz, to cię troszkę nakręca, a piszesz sporo mimo wszystko, mimo swojej choroby. Ostatnio ukazała się książka 15 już Zuzy Lewandowskiej, Początek, gdzie mieliśmy okazję dowiedzieć się, jak wyglądały początki pani mecenas. No a teraz niedługo już, bo tak jak rozmawialiśmy przed chwilą tutaj poza anteną, w październiku ukaże się kolejny tom Zuzy Lewandowskiej i to przed takim niezwykłym, pierwszym ogólnopolskim wydarzeniem.
5: No tak, pierwszy ogólnopolski zjazd fanów Zuzy Lewandowskiej. No fajna sprawa.
1: Jak zrodził się pomysł, żeby coś takiego zorganizować?
5: Znaczy ja wpadłem na ten pomysł już jakiś czas temu i tak planowałem zrobić go, ten zjazd zorganizować w maju przyszłego roku, ale jak wróciłem z Hiszpanii, no to wszyscy na mnie wsiedli, czemu nie teraz? No i zdecydowaliśmy, że ponieważ tak się dobrze czuję, badania wyszły mi dobrze, więc mogę się spotkać z czytelnikami drugi raz, chociaż mówiłem cały czas, że tylko będzie jedno spotkanie w tym roku, no ale jest lepiej niż przewidywałem, więc i tutaj jest też duży motor prezydenta miasta Płocka, który też naciskał, żeby to było w tym roku, bo się nie mogą czytelnicy doczekać, no i zgadzam się z nim całkowicie, także będzie 24-25 października, zapraszamy serdecznie.
1: No nie dziwię się prezydentowi, że naciskał właśnie na ten rok, ponieważ w tym roku otrzymałeś tytuł zasłużony dla Płocka. Powiedz mi, co znaczy dla ciebie ten tytuł?
5: No tak, właściwie to takie jest, ale za całokształt i to takie trochę mnie stłamsiło, mówię tu.
1: Ale za całokształt...
5: Ale później stwierdziłem, że całokształt plus teraz pracuje. Mm-hmm.
1: I za całokształt też kolejna nagroda, prawda? Medal województwa mazowieckiego.
5: No tak, zgadza się. No fajne to jest uczucie, na pewno fajne uczucie, niespodziewane, zaskoczenie kompletne. Miło mi, że została doceniona moja praca, bo to w sumie dużo pracy. Kto książek nie pisze, ten nie wie, powiem tak. bo jednak to nie jest tylko, że usiądę przy komputerze i piszę, to nieprawda, prawda? To trzeba wszystko przemyśleć, trochę nieprzespanych nocy i trochę siedzenia, dużo siedzenia przed komputerem, gdzie pozycja, no nie oszukujmy się, nie jest za wygodna dla kręgosłupa, więc też, też inne dolegliwości wtedy dochodzą, no więc mnóstwo rzeczy, tym bardziej, że już nie jestem najmłodszy.
1: Ale chyba wielka satysfakcja, bo skoro takie docenienie, chyba jesteś pierwszym pisarzem, który dostał takie wyróżnienie. Jesteś no, najpopularniejszym pisarzem płockim ostatnimi laty. No a właśnie, stałeś się nim dlatego, że zacząłeś pisać książki o mecenas Zuzie Lewandowskiej. Ona stała się takim motorem i taką odskocznią dla ciebie. Powiedz, ilu masz tych fanów, skoro organizujesz zlot?
5: Nie wiem, ale trudno powiedzieć, ilu przyjedzie, bo to też jest dobre pytanie, ilu przyjedzie, bo nie zawsze są fani, którzy powiedzmy czytają książki, siedzą w ciepłym fotelu, to jest w sumie koniec października, nie wiadomo jaka będzie pogoda i niektórym może się po prostu nie chcieć. Mhm. Ja to też rozumiem, bo ja będąc fanem też pewnych powiedzmy czy zespołów, czy pisarzy, też nie wiem, czy mi się powiem szczerze, chciało jechać, więc to jest różnie, prawda? Ale to nie znaczy, że oni fanami nie są Zuzy Lewandowskiej oczywiście, ale są po sprzedaży książek, no to jest dużo. To są naprawdę setki tysięcy ludzi, mhm. którzy czytają moje książki. Także jest dobrze, jest fajnie, bo te książki jednak, nie oszukujmy się, reklamują nasze miasto. I właśnie fajnie, cieszę się, że w tym momencie taki Urząd Miasta, Prezydent i my, i ja mamy wspólny cel, prawda, reklamować nasze miasto, zachęcać ludzi, żeby przyjeżdżali, turystów, żeby zwiedzali, mamy mnóstwo zabytków. To wszystko się fajnie kręci, tym bardziej, że tu jest, mówię, zjazd na Tumskiej Górze, prawda, więc dodatkowo jest też tutaj, chciałem zwrócić uwagę na to, że też będzie może mowa też i o książce Tajemnica Tumskiej Góry, no i o drugiej części, którą planuję napisać, bo wydawca ciśnie mocno i bardzo możliwe, że ukaże się na początku przyszłego roku część druga, Tajemnica Tumskiej Góry.
1: Czyli pierwsza część okazuje się, że to też był strzał dziesiątkę, żeby wydać ją ogólnopolską.
5: Tak, tak, to się przyjęło i ja się z tego bardzo cieszę. Ja wierzę, że też dużo czytelników, wielbicieli sięgnęło po tą książkę, bo często się sięga autorami, prawda? Tak, i tak dlatego mówię, cieszę się dużym powodzeniem przez serię z Agatą Johnson, która w sumie te książki się nie zupełnie dzieją w Płocku, częściowo, prawda? Ale czytelnicy sięgają na początkowo sięgali, dlatego że napisał to autor, twórca Zuzy Lewandowskiej, a w tej chwili już Agata zaczyna żyć swoim życiem. W lutym przyszłego roku powinna się ukazać część trzecia serii.
1: Myślę, że jest jeszcze jeden powód, dlatego że w książkach Agaty Johnson również pojawia się postać Zuzy Lewandowskiej, a więc ci, którzy uwielbiają serię Zuzy, chcą wiedzieć jednak, jak ta Zuza egzystuje w czasach późniejszych.
5: No to jest więcej związków, ale to wyjaśni się w trakcie, prawda, czytania i w trakcie ukazywania się następnych, kolejnych części, które mam nadzieję, że się ukażą. Oczywiście Zuza Lewandowska to była taki uśmiech, takie mrugnięcie okiem trochę do wielbicieli Zuzy Lewandowskiej. Podziękowanie za to, że sięgnęli, że zaufali mi, sięgnęli po Agatę, prawda? Bo to coś innego niż Zuza.
1: Jak odbierany jest początek, czyli początki samej Zuzy Lewandowskiej, więc 15. książka serii, ale właściwie mogłaby być pierwszą.
5: No tak. Świetnie, powiem krótko. Świetnie jest przyjęta. Naprawdę wielu czytelników uważa, że to jest najlepsza część serii. Nie ukrywam, że ja się też cieszyłem pisząc ją. Dlaczego? Bo to było coś mimo wszystko nowego. Bo wróciłem do samego początku, do Zuzy Lewandowskiej, kiedy ona wysiada z tego autobusu, prawda, ogórka na dworcu z walizkami i nikt jej nie wita, prawda, i ta szarzyzna tego Płocka, początek lat 70. I to było właśnie fajne, bo pokazałem Ambrożego, prawda, Ambroży i ojciec, bardzo ciekawa postać zresztą, ja uważam, naprawdę sam bym się z chęcią napił kielicha z ambrożym. Lewandowski zapalił cygaro. Ale nie tylko. Jest pokazane też, jak się to wszystko zaczęło rozwijać, prawda? No bo w paragrafie to my już wchodzimy, bym powiedział, w historię, która się toczy, prawda? Bo Zuza Lewandowska jest już znanym adwokatem, ma już papugę, zaś... Bo tu zdradzę Państwu, że ta część z Lewandowskiej 16, która się ukaże jesienią, to jest kontynuacja początku. Czyli dowiecie się Państwo, w jaki sposób papuga znalazła się u Zuzy i też się Państwo dowiecie dlaczego, bo niektórzy czytelnicy mi piszą, że pomyliłem Grysika z Piosikiem, prawda? Więc to też będzie wszystko wyjaśnione, także proszę być spokojny, wszystko będzie wyjaśnione. Dużo nowych rzeczy się Państwo dowiecie z życia Zuzy Lewandowskiej i Ambrożego. Dużo się będzie działo, bo moja redaktorka właśnie w redakcji jest książka, wysłałam do redaktorki i ona mi pisała, Boże, Panie Jacku, ile tu się dzieje, to głowa ma, ile ja mówię, jak ja się muszę skupić, żeby sprawdzić, czy to wszystko ma sens. Ja mówię, spokojnie, wszystko będzie dobrze.
1: Czyli jednym słowem, wypełniasz kolejne luki.
5: Tak, tak. Staram się wypełnić luki, żeby to było wszystko taka spójna historia od początku, ale ktoś mnie spytał, czy będzie początek. Czyli Zuza Lewandowska przedszkolną szkole. Nie,
0: nie będzie.
5: Raczej chyba nie pójdę w tym kierunku.
1: Czyli początek jej kariery zawodowej, spotkanie no,
5: tak
1: z
5: mi się
1: ojcem.
5: Wydaje, i tak jest rozsądne.
1: Jak najbardziej. Jacku, wróćmy do tego spotkania, do tego pierwszego zjazdu ogólnopolskiego. Dwa dni, sporo.
5: Tak.
1: Co w takim razie przygotowaliście? Bo trzeba jakoś przyciągnąć tych, którzy są fanami Zuzy Lewandowskiej.
5: Oczywiście. Dużo rzeczy przygotowujemy. Zaraz, że będzie kilku gości specjalnych. Między innymi będzie pani Ewa Abart, która czyta audiobooki Zuzy Lewandowskiej. Jest zresztą wielką fanką Zuzy Lewandowskiej. Także na pewno pani Ewa Abart będzie. Staramy się o to, żeby w końcu, co na pewno wielu czytelników ucieszy, będziemy starali się ściągnąć producentów filmu, który ma powstać. Także zobaczymy. Na razie rozmawiamy z producentem. Choć chciałem tu się Państwu pochwalić. Znaczy taki żart, ale faktycznie ten żart się sprawdzi, ponieważ dostałem zaproszenie, żeby zagrać w filmie producentów Zuzy Lewandowskiej, faktycznie, także zdjęcia jesienią. No.
1: Ciekawe.
5: Nowa przygoda, oczywiście to będzie jeden taki
1: epizod,
5: także więcej na pewno.
1: A możesz zdradzić, kogo tam zagrasz?
5: Nie, jeszcze nie zdradzę. No ja siebie przede wszystkim.
1: Siebie.
5: Oczywiście siebie, tylko możliwe, że pod innym nazwiskiem. Też nie wiem, bo nie znam scenariusza tego odcinka, bo to jest serial, który jest w jednej z telewizji polskiej i w jednym odcinku będę ja.
1: Jacek, Zuza Lewandowska ma takie kultowe miejsca w tym mieście i ona rzeczywiście tam się pojawia.
5: I będzie spacer śladami Zuzy Lewandowskiej, oczywiście. Przypuszczanie drugiego dnia, ale to też wszystko zależy od pogody, bo może będziemy przesuwać. Ja nie mówię o całym programie, bo ten program może ulec jakimś modyfikacjom, ponieważ no jesień, zresztą nawet nie jesień, u nas jest tak kapryśny klimat, że trzeba na bieżąco, prawda, pewne rzeczy korygować, ale tak planujemy. Spotkanie autorskie będzie na pewno takie duże, spotkanie autorskie będzie w sobotę, a w niedzielę planujemy spacer, plus tego w sobotę wieczorem planujemy mnóstwo imprez, no już się mówię, całowanie na Mariańskiego i inne rzeczy. Nie żartuję, to oczywiście, to jest żart, także będzie w Płocku tego dnia będzie oczywiście inna waluta, bo będą mariany, będziemy płacić marianami, nie będziemy płacić złotówkami ani euro, będą mariany, ale nie wiem, czy w jakimkolwiek kantorze Państwo to wymienią, bo boję się, że pan w kantorze albo pani dostanie zawałek, zobaczy Mariana jednego, czy tam 10 marianów, poproszę 1 euro. Nie wiem, jaki to będzie przelicznik tej waluty.
1: Wszystko będzie się działo za sprawą twoją i Książnicy Płockiej.
5: Książnicy Płockiej, która jest naprawdę filarem tutaj w Płocku, naprawdę wielkim filarem pod dyrekcją pani Banasiak, naprawdę to jest tak prężna książnica jak mało.
1: 15 książek. Zaczęło się to bardzo dawno.
5: Wtedy, 20 lat temu.
1: No właśnie.
5: Dokładnie.
1: Wtedy chyba chyba nie zdawałeś sobie sprawy, że to będzie aż tak popularne.
5: Nie, to znaczy moja, bym powiedział, popularność taka wśród czytelników zaczęła się od ostatniej wizyty. To była taka, bym powiedział, książka przełomowa. A wtedy było wielkie spotkanie autorskie w Płocku, mnóstwo przyszło mieszkańców, prawda, i wtedy wszyscy usłyszeli Ostrowski. No. I dosłownie rok po tym ukazał się paragraf 148.
1: Ale wówczas, pisząc pierwszą książkę z serii Zuzy, też nie miałeś świadomości, że powstanie ich 15, 16 już właściwie za chwilę.
5: Znaczy to było tak, że ja w ogóle ta Zuza była napisana wiele lat wcześniej. Mhm. Wiele lat wcześniej była napisana. Nawet teraz któregoś dnia znalazłem ten maszynopis. Także ona była wiele, wiele lat temu napisana. Zuza Lewandowska się nazywała nie Lewandowska, ale Mariański był Mariańskim w każdym razie, to też ważne jest. I ona tak leżała. I to był taki, ja już nieraz opowiadałem, że to był taki, no ja uważam, że to był gniot. Córka nawet mówiła, ojciec, nigdy tego nie wydasz, to odpuść tę książkę. A ja się uparłem, że właściwie to było tak, że po ostatniej wizycie Rafał Bielski ze Skarpy Warszawskiej, jak ta książka się ukazała, się ze mną skontaktował i słuchaj, bym był zainteresowany współpracą z tobą, może masz jakąś fajną książkę, żebym ją wydał. I pomyślałem o tej książce i ją przerobiłem, oczywiście. Córka miała rację, to był gniot, też ja naprawdę dużo musiałem nad tą książką pracować. Powstał paragraf 148, który został wydany właśnie w Skarpie Warszawskiej. No i to się okazało hitem.
1: No naprawdę. Właśnie. I tak poszło później, bo ludzie zaczęli ją czytać i stwierdzili, że to bardzo fajna książka i chcieli kolejnych przygód Zuzy.
5: Tak, i później był Czarny Wdowiec i tak dalej, dalej. Jakby ktoś pytał mnie tak na ulicy, proszę wymienić po kolei te książki, ja już nie jestem w stanie tego robić.
1: Pierwszy zlot, myślę, że fantastycznie. 20 lat, to jest doskonała okazja. 15 książka została wydana, 16 w toku, więc też super okazja. No i co? Okazja do poznania, tak jak powiedziałeś, również naszego miasta.
5: Okazja do poznania naszego miasta, przy czym to nasze miasto tak naprawdę istnieje prawie we wszystkich moich książkach, bo i w Agacie, prawda, taki Tajemnice Tumskiej Góry oczywiście, Zuza Lewandowska. Staram się cały czas i wydaje mi się, że w prawie każdej książce, która powstanie jeszcze, też ten głos będzie takim, no, będzie też cichym bohaterem, będzie bohaterem, bo ta książka, prawda, to nie jest miejsce, gdzie się odgrywa akcja. Ja uważam, że miasto jest też jednym z bohaterów tej opowieści.
1: 24-25 października, pierwszy zlot fanów Zuzy Lewandowskiej. Szczegóły już wkrótce. Bardzo ci dziękuję. Moim gościem był Jacek Ostrowski, płocki pisarz kryminałów.
2: SK Płock.
1: Moim gościem w Radiu SK jest dzisiaj Dariusz Bednarski, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski, w skoku wzwyż. Witam cię serdecznie, Darku, w studiu.
6: Kłaniam się nisko.
1: Rozmawiamy dzisiaj o tobie, o twoich początkach. Jak wyglądała ta twoja droga do tych sukcesów, które no niezaprzeczalnie są?
6: No tak, powiem tak, że tak jak każdy człowiek urodzi się, później ma pewną edukację, a więc szkoła podstawowa. Ja uczęszczałem do szkoły podstawowej numer 10. Bardzo sobie chwalę i serdecznie wspominam tą szkołę, ponieważ w tej szkole wówczas Janusz Białaszek zauważył we mnie taką iskierkę takiego niepokornego, wszędobylskiego ucznia. Od tego się zaczęło. Zaszczepił mi baksel taki do sportu, choć w tej szkole było naprawdę fantastycznie pod każdym względem, i edukacyjnym, jak i sportowym. Wychowanie fizyczne było wielopoziomowe, wielokonkurencyjne. Była gimnastyka, była lekka atletyka, były gry zespołowe i myśmy w tych wszystkich grach rywalizowali jako szkoła i mnie się spodobał skok wzwyż. Ja byłem wówczas niewielkiego wzrostu, mając 145 cm. Przeskakiwałem swój wzrost. Nauczyciel był w szoku, mówi, jak to możliwe? I od tego się tak właśnie zaczęło, że polubiłem tą lekką atletykę, chociaż byłem przygotowywany do biegów średnich, i moja przygoda z biegami średnimi u trenera świętej pamięci też Froma, szykowaliśmy się na mistrzostwa województwa w biegach przełajowych na dystansie 1,5 km, bo to wówczas jako kategoria młodzik. Ja wystartowałem, dostałem nawet kolce i w pewnym momencie taką ławą żeśmy szeroką ruszyli i później no, był wbieg w las i no przepychanka oczywiście, jak to w biegach jest, i nadepnęli mi kolcami na nogę. Ja się przewróciłem, noga przebita, ukrwawiona. Nie ukończyłem tego, ja powiedziałem, że ja nie chcę w życiu biegać i nie będę biegał, ja chcę skakać. No więc był szok olbrzymi. No poszli na tą, że tak powiem, na tą moją ugodę taką i na moją prośbę.
1: Zwłaszcza, że byłeś dobry w jednym i drugim.
6: Tak, właśnie byłem dobry, ja byłem sprawny i w gimnastyce. Myśmy mieli, były takie ligi gimnastyczne nawet, więc mówię, szpagat w ówczesnym, w tamtym czasie jako młodzika nie był to problemem. W tej chwili też, jak się dobrze rozgrzeje, to też ten szpagat jestem w stanie zrobić. Może nie na 100%, ale 95-98% taki szpagat robię. Więc jestem z tego tytułu bardzo zadowolony. Później nastąpiła era szkoły średniej. Jestem absolwentem 120-letniej szkoły imieniem Władysława Jagieły Jagielonka. Tam edukowałem się w klasie sportowej. Fantastyczny dyrektor Jerzy Przyszlak robił wszystko, żeby w tej szkole i był sport, i była nauka, i edukacja. I było rzeczywiście w tej szkole, jak i w tej chwili obserwuję, bo jestem fanem tej szkoły, porządek, ład, i wiele się działo i wiele się dzieje. Myśmy mieli, jako uczniowie, musieli mieć tak zwane mundurki. Chodziło się do szkoły, gdzie wszyscy jednakowo w zasadzie byli ubrani, nie? W tej chwili, tak jak mamy, widzimy po prostu, kto rano wstanie i coś złapie, to się w to ubiera. Mamy XXI wiek, więc mówię, no te przemiany są.
1: Darek, a jak to się stało, że ten styl przerzutowy do ciebie przylgnął?
6: No ja tak, ja się urodziłem w 1954 roku i panował styl wówczas przerzutowy, styl w zasadzie nożycowy najpierw, później on się przeobraził w przerzutowy. No i ja niestety no, takim stylem się uczyłem.
1: Trafiłem, i do dzisiaj właściwie startujesz w tym stylu.
6: Trafiłem do klubu Wisła, gdzie moim pierwszym trenerem takim lekkoatletyki był Edmund Niewczeski. Fantastyczny trener, pedagog. Myśmy próbowali, uprawiali lekkoatletykę. Trafiłem
1: w tym
6: do
1: stylu.
6: Klubu Wisła, gdzie moim pierwszym trenerem takim lekkoatletyki był Edmund Niewczeski. Fantastyczny trener, pedagog. Myśmy próbowali, uprawiali lekkoatletykę, różne, że tak powiem, skoki, biegi,

0: Były treningi i przyszedłem, powiedziałem, że do trenera i do chłopaków, którzy byli o mnie o 2-3 głowy wyżsi, mówię, że ja tutaj się zgłosiłem do trenera na treningi skoków z wyż. Nie zapomnę tego, że trochę śmiech był taki i niedowierzanie, że taki mały knyp. Mówi, to idź się, mówi, przebierz do następnej szatni i dołączysz. Więc ja usłyszałem już wychodzą ten śmiech i te głosy. Mówi, ty zobacz, mówi, co on chce tu osiągnąć? No więc mnie to tak zabolało, ale mówię, ambicja moja była olbrzymia i się okazuje, że ja w ciągu roku byłem lepszy od tych chłopaków. Myśmy mieli treningi na stadionie miejskim, który w tej chwili, a wtedy był stadion Mazowi. Ja jako ten najmniejszy miałem wyznaczone, że musiałem pół godziny wcześniej przyjść od dozorcy klubu, brać łopatę, taczki i poprzeczki, które były wówczas trójkątne i niestety poprzeczki były drewniane. Ja na taczkach tych poprzeczek brałem z 20 parę i w zasadzie po treningu zawoziłem jedną, dwie, bo co nieudany skok to była złamana poprzeczka. Poza tym szpadel, łopata wtedy, musiałem taką usypać górę z piasku, żeby koledzy, którzy ze mną będą trenować, mieli na czym skakać.
1: Darek, a w młodości właśnie, czy miałeś sukcesy duże, takie rangi właśnie mistrzostw Polski?
0: To znaczy tak, jako uczeń szkoły podstawowej jeździliśmy na tak zwane czwórboje. I w tych czwórbojach byłem jednym z wiodących, a przede wszystkim moje wskoki z wyż wygrywałem, nie? I to mnie tak dalej zainspirowało, żeby się, że tak powiem, poświęcić temu skokowi wzwyż. Mimo mojego wzrostu 173 na dzień dzisiejszy, może w tej chwili z racji metryki już ten wzrost jest trochę mniejszy, ale tyle miałem. No i ciągnąłem to, podpatrywałem. Wtedy idolem moim takim był Walery Brumel, który skakał też na piasek. 2,28. Mówię, matko, jak to jest wysoko. No chociaż, żeby coś skoczyć. I się okazuje, że u tego trenera Jerzego Malanowskiego po roku czasu ja skoczyłem 171, zdobyłem mistrzostwo Mazowsza juniorów w Sochaczewie i też pewna anegdota, śmiech, rozbieg, organizator zorganizował takie gumowe chodniki, zamiast piasku i ze skoczni, to były takie worki, w których były jakieś tam już odpady czegoś tam, więc pamiętam, że w którymś ze skoków, a miałem kolce były nie przykręcane, tylko kolce były na stałe, ja dostałem nowe kolce, więc te kolce spały ze mną pod poduszką, bo zawody i tak dalej, się okazuje, że na jednym z rozbiegów, skoków, wbiłem tak mocno tymi kolcami nogą się w ten zeskok, że po prostu poderwałem tą gumę i wpadłem w te gąbki. Oczywiście skok został, że tak powiem, przyznany mi do poprawy. Poprawili tam tą gumę i później się okazało, że ja zwyciężyłem w kategorii juniora młodszego 171. I się okazuje, że no, uznanie znalazłem w wojewódzkiej, że tak powiem, Warszawska Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki, bo takowy był i jest do tej pory, różnego rodzaju zawody i powstał tartan lekkoatletyczny na Skrze Warszawa. Zostałem tam zaproszony, był meeting, gdzie mogłem wystartować. Dostałem też również kolce takie, które spełniały wymóg i ja tam skoczyłem 191. 191 jako niespełna 17-latek z dużym, że tak powiem, progresem i zostałem powołany do kadry Polski. Uczestniczyłem w jednym międzynarodowym meetingu w Magdeburgu, skoczyłem tam 2 metry. Wszyscy łapali się za głowę, że taki mały knyp pokonał wszystkich i ta pasja moja po prostu trwała.
1: Czyli generalnie od samego początku odnosiłeś sukcesy, ale tak naprawdę największe odniosłeś w momencie, kiedy miałeś już dużo więcej lat, czyli jak zostałeś mastersem. Tutaj Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski, właściwie cały czas złote, srebrne medale, brązowe. Ile ich w końcu jest?
0: No chcę powiedzieć tak, że moja przygoda taka ze sportem masterskim po 25 latach przerwy spowodowana tym, że ukończyłem studia na WF-ie poznańskim. Tam miałem też doskonałego trenera Kazimierza Pibera i tam już był flop, bo w 1968 roku Dick Fosbury na Igrzyskach Olimpijskich pokazał, zademonstrował pierwszy styl flopa,

0: Skacząc na takie gąbki, nie na zeskok, tylko na gąbki takie poukładane i wygrał to zdecydowanie. I od tego momentu po prostu skok wzwyż, styl przerzutowy, że tak powiem, jakby szedł w zapomnienie, bo była duża grupa młodych adeptów chętnych, żeby się tego nauczyć. To jest prosta metoda. W zasadzie to jest tak, skok wzwyż techniką flop, to jest skok w dal po łuku. Trzeba, im szybciej pobiegniesz, tym wyżej skoczysz. Oczywiście z zachowaniem pewnych parametrów siły odśrodkowej, która działa na łuku i tak dalej, i tak dalej. I w tej chwili mamy niestety tak, jak mamy, że skok wzwyż stylem przerzutowym, którym ja do tej pory, że tak powiem, zostałem wierny i chcę go ocalić od zapomnienia, no niestety poszedł w zapomnienie. Skaczą wszyscy flopem.
1: Bo można skakać wyżej.
0: Tak, można skakać wyżej, chociaż 2,35 Jaszczenko stylem przerzutowym skoczył skoki wzwyż, więc można było, bo to środek ciężkości, faktem, że jest trochę różnica. My siły odśrodkowe nie wykorzystujemy, my tylko wykorzystujemy napęd, który mamy po linii prostej, po skosie, poprzez zablokowanie piętą i spowodowanie tak zwanej katapulty w górę.
1: Darek, co się stało, że nie zdecydowałeś się jednak przejść na ten nowszy styl?
0: Fakt, że metoda treningowa, ja nawet na studiach próbowałem, bo to już jak byłem na studiach, to już ten styl był, trener nawet mnie też próbował, ale ja skakałem tak 190-185 z krzesełkiem. Ja miałem po prostu zespawane, że tak powiem, odcinek lędźwiowy biodra krzyża, bo to trzeba było ten odcinek wzmacniać dla potrzeby skoków wzwyż, żeby zablokować piętą, żeby ta pięta po prostu przeniosła się przez staw skokowy, przez biodro, w linii, że tak powiem, prostej, spowodowała to wybicie w górę. I tu był ten problem taki, że ja byłem sztywny w odcinku lędźwiowym, w kręgosłupie.
1: A i lepiej jest... ci było i nadal tak, skakać tym starym
0: stylem. W tej chwili mówię tak, no... Już nie wrócę do tego, bawię się na treningach, próbuję jakimś tam flopem coś, mówię, może się przerzucę, bo w jakimś tam czasokresie doznałem kontuzji kolana, miałem nawet artroskopię kolana, więc mówię, przerzucę się na drugą nogę, ale miłość i parcie i nawyki ruchowe zostały, że no trudno jest.
1: No ale cały czas zdobywasz medale, to jest coś niezwykłego.
0: No tak, to jest, mówię, to jest taka pasja, mówię, do sportu, pasja do lekkiej atletyki, pasja bycia nauczycielem, bo ukończyłem, tak jak wspominałem, Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu z wyróżnieniem. Nawet rozpocząłem pracę doktorską, ale na skutek tego, że byłem tutaj wychowankiem Wisły Płock i reprezentowałem Płock, otrzymałem mieszkanie wtedy i to spowodowało, że ja tą pracę doktorską, jeden artykuł jakiś tam wypuściłem i no niestety zdecydowało to, że tak, w Poznaniu mój promotor pracy, profesor, mówi, Darek, mówi, będziesz mieszkał w akademiku, a pracował będziesz na WF-ie i będziesz pisał swoją pracę doktorską. A ja w tym momencie, jak dostałem tą możliwość zamieszkania w Płocku, no zawiesiłem to wszystko i tak to się pokończyło. Natomiast w 2005 roku rozpocząłem właśnie po 25-letniej przerwie od skakania, jako Masters i w 2005 roku stanowiłem rekord polski w kategorii M50. Skoczyłem wówczas 180. Rok później pojechałem na pierwsze halowe mistrzostwa świata do Linz. Zdobyłem srebrny medal. Rok później pojechałem, były igrzyska olimpijskie Mastersów, tak zwane WMG, World Masters Games, do Sydney i tam zdobyłem srebrny medal. I od tego co roku pasja, że tak powiem, trwa i zawody są i póki jeszcze możliwe właśnie to startuje.
1: No właśnie, to jest coś, co cię trzyma przy życiu chyba. Darek, zadałem ci pytanie, czy wiesz, czy liczyłeś, ile tych medali masz w sumie?
0: No, trudno mi jest policzyć. Naprawdę, bo ja przede wszystkim tak bardzo sobie cenię to, że w kategorii Masters od 50 roku mam wszystkie rekordy Wody Polskie na stadionie na hali, do tej pory nie pobite, więc to mnie bardzo satysfakcjonuje. Co dwa lata są Mistrzostwa Świata, więc przywożę medale. Jak nie złoty, to srebrny, to brązowy. Nie licząc Mistrzostw Europy, które są również tam co dwa lata, też mam jak nie złoty, to srebrny, to brązowy. Więc jestem z tego tytułu bardzo usatysfakcjonowany, spełniony. Choć chciałbym jeszcze, nie wiem na ile organizm pozwoli, robię wszystko, żeby te swoje marzenia, realizacje sportowe, że tak powiem, jeszcze utrzymywać.
1: I realizacji marzeń Ci życzę, wszystkiego dobrego, kolejnych startów, kolejnych medali, kolejnych złotych medali, nie tylko Mistrzostw Polski, ale Europy i świata. Bardzo dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję.
1: SK Płock News. Darek Kryszak, zapraszam na magazyn reporterów Eski Płock, a dzisiaj w magazynie m.in. rozmowa z Pawłem Wójtowiczem i Arkiem Tycem oraz Krzysztofem Misiakiem.
2: SK Płock.
1: Paweł Wójtowicz i Arek Tyc są dzisiaj moimi gośćmi. Witam Was serdecznie w studiu Eski.
3: Dzień dobry, witamy.
4: Witam.
1: A skoro oni, no to będziemy rozmawiać na pewno o drugim rajdzie płockim, bo byli jednymi z organizatorów tego rajdu. No właśnie, kto jeszcze Wam pomagał i jak to organizacyjnie wypadło, bo już jesteśmy po rajdzie. Myślę, że było całkiem nieźle. 82 zawodników to sporo więcej niż w ubiegłym roku.
3: Tak, rajd wypadł niestety bardzo fajnie. Pomagał nam jeszcze oczywiście nieobecny i najwięcej praktycznie pracował Boży Lewandowski, Bogdan Wolny, Sebastian Chociemski, Sebastian Kowalczyk. To taka nasza główna ekipa tutaj organizacyjna. Wydaje mi się, że wiele niedoskonałości, takich drobnych uchybień z zeszłego roku dało nam się w tym roku poprawić, więc z punktu widzenia organizacyjnego wyszło to fajnie. Harmonogram był utrzymany, mieliśmy żadnych poślizgów większych czasowych, więc tak, jest fajnie.
1: Czym różnił się ten drugi rajd płocki od pierwszego? Bo wiem, że było więcej odcinków, to na pewno, ale oprócz tego?
4: No tak, zasadniczo takie kluczowe różnice, no to właśnie ilość zgłoszonych zawodników. W zeszłym roku wystartowało 43, w tym roku aż 82, więc mamy dwukrotnie większą listę uczestników. Za tym też idzie dwukrotnie wyższa ilość odcinków. W zeszłym roku mieliśmy 3 odcinki, w tym roku mieliśmy ich 5 plus kryterium asów dla najlepszych załóg, kryterium ulicy Mostowej. Tak więc łącznie można powiedzieć, że 6 tych odcinków, więc wszystkiego było dwukrotnie więcej.
1: Powiedzcie, jak spisali się zawodnicy, bo wiem, że przyjechali do Płocka z różnych miast, właściwie z całej Polski.
3: Tak, mieliśmy zawodników z całej Polski, można tak w cudzysłowie powiedzieć, od morza aż po Tatry. Zawodnicy byli z Trójmiasta, było jedno auto, też jedna załoga z Zakopanego, więc to wcale nie będzie to przesadzone. Jesteśmy bardzo zadowoleni z zawodników, przede wszystkim rajd poszedł bezpiecznie, nie było żadnych większych incydentów, więc weryfikacja była na bardzo wysokim poziomie. To podkreślał zarówno Motoautoklub, jak i sędziowie z PZ Motu, że no, były o walka o sekundy do końca. Chcemy im podziękować wszystko za bezpieczną zabawę, za bezpieczne przeprowadzenie tego rajdu, bo bez zdyscyplinowanych, ogromnych zawodników to by się nam na pewno nie udało.
1: Powiedzcie, czy to rzeczywiście byli amatorzy?
4: Tak, było dużo amatorów. Cieszymy się, że dołączyło do nas nowe grono uczestników. Dużo mieliśmy, ja przed rajdem odbieram mnóstwo telefonów, też dużo osób do mnie przyjeżdżało, słuchaj, jak przygotować samochód, co potrzebuje i tak dalej, więc była duża grupa nowych uczestników i cieszymy się, że to się rozrasta i zarażamy tutaj pozytywną energią i uczestnictwem, aczkolwiek w tym roku też dużo dopisało nam zawodników już takich półprofesjonalnych, profesjonalnych. W klasie pro też mieliśmy naprawdę bardzo zaciętą walkę, tam było ponad 10 aut, tak więc i zawodnicy licencjonowani przyjechali do nas i tutaj pokłócili się o rywalizację na naszych odcinkach i myślę, że im się podobało.
1: Arek, my rozmawialiśmy sobie poza anteną również na temat jakości tych zawodów i tego, jaki stopień szkolenia reprezentują obecnie amatorzy. Opowiedzmy o tym, bo to jest ważne, że w tej chwili to właściwie wcale nie amatorzy, prawda?
4: Tak, no ta amatorka znacząco wygląda inaczej niż ta amatorka, jak ja zaczynałem tam 20 lat temu, tak? W tej chwili naprawdę poziom tych amatorów, no, moim zdaniem obrażamy tych ludzi, mówiąc na nich, że to są amatorzy.
1: No właśnie.
4: Tak, no to brzydko może brzmi, ale tak, bo oni są naprawdę sprzętowo są bardzo mocno przygotowani, wiedzą już, jakie opony założyć, jakie hamulce, w elementy bezpieczeństwa, jak fotele, pasy kubełkowe. To już jest norma tak naprawdę w tych amatorskich imprezach. To są standardowe rzeczy. To przyjeżdżają prawie, że małe teamy rajdowe czy wyścigowe, motorsportowe, a nie tak jak to kiedyś wyglądało, że się po prostu gdzieś tam pożyczyło czy wzięło kask od kogoś i się pojechało na zawody. Nie, to zupełnie inaczej wygląda.
1: Powiedzmy w takim razie, kto wygrał rywalizację? No i jeszcze jedno pytanie. Który z tych odcinków był najtrudniejszy?
3: Klasyfikację generalną naszej formuły KTS wygrał w załogę Wojciech Pakosiński, Adrian Mikiewicz. Oni też zwyciężyli na ulicy Mostowej, pokonali ją najszybciej. W klasyfikacji pro, czyli tych zawodników z licencjami profesjonalnych z tej przodował Arek Bożejewski i Patryk Brela z Tomaszowa Mazowieckiego. Bardzo szybcy zawodnicy, bardzo to naprawdę widowiskowo i fajnie pokonywali nasze odcinki. Który odcinek był najtrudniejszy? Naszym zawodnikom najwięcej problemów sprawiał Opatowiec. Moim zdaniem próba Opatowiec przed Pełcem, moim zdaniem próba najfajniejsza, taka typowo rajdowa, szybka próba. Tam zmieniały się warunki. Z przejazdu na przejazd było naniesione więcej tłucznia, kamieni, ścięcia zakrętów. Zawodnicy poprzedzający cieli mocno zakręty, więc tam było też dużo takich różnych zdarzeń. Ale najfajniejszą taką próbą techniczną stricte moim zdaniem, bo Aleksandrowo to była próba trochę wolniejsza, ślepe zakręty, jazda pomiędzy budynkami, taka mięsista, fajna próba porównana z niektórymi próbami z Dolnego Śląska.
1: Który odcinek zawodnicy chwalili najbardziej i stwierdzili, że było to wyzwanie, ale chętnie by przejechali jeszcze raz?
3: Wydaje mi się, że poprzednio w zeszłym roku to mówię to o tym odcinku, który też im sprawił największe trudności, Opatowiec przed Pełce. To tak, im się chyba zawodnikom, mi też chyba też najbardziej podobało.
1: No właśnie, jak wyglądała Mostówka, bo tam już rywalizowali najlepsi.
4: Tak, Mostówka, udało nam się zorganizować ją w tym roku, bardzo się cieszymy i dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli cegiełkę, aby ten odcinek poszedł. Zawodnikom podobał się. Ja trochę bałem się, bo długość tego odcinka mieliśmy ograniczoną ze względów bezpieczeństwa, ale naprawdę wszyscy bardzo pozytywnie się wypowiadali, bardzo się podobało. Sam też osobiście woziłem gości po tym odcinku i naprawdę fajny, przyjemny odcinek do jazdy. Dużo kibiców też zgromadził i naprawdę mam nadzieję, że uda nam się w przyszłym roku rozwinąć ten odcinek, wydłużyć go, jeszcze bardziej atrakcyjny, ściągnąć jeszcze więcej zawodników, kibiców i dać jeszcze więcej frajdy wszystkim.
1: Panowie, powiedzcie, za co wy odpowiadaliście, za co odpowiadali wasi koledzy, no bo to była rzeczywiście logistycznie trudna sprawa, żeby to wszystko ogarnąć, zwłaszcza, że te odcinki odbywały się w powiecie płockim. To nie było tak, że mieliśmy tutaj odcinki w samym mieście.
3: Tak, no my z Arkiem jako czynni zawodnicy odpowiadaliśmy właśnie za przygotowanie tras. Oczywiście pomogli nam chłopaki z Płocka od firmy z Maćka Szostaka czy z Boże Lędowskiego, za co bardzo dziękujemy. Pomagali nam też strażacy z OSP przy zabezpieczeniu tych odcinków. Błażej Lewandowski koordynował wszystko, to jest taka głowa naszej imprezy. Sebastian Kowalczyk pilnował tej rynku. Tak policzyliśmy tak z grubsza, ile osób było zaangażowanych. To jest liczba 250 osób było zaangażowanych w organizację tego rajdu. 120 strażaków z OSP, 60 bodajże 8 sędziów z Moto Autoklubu. My, nasze rodziny, pracownicy naszych firm też. To po prostu jest duże, już dość duże, robi się dość duże przedsięwzięcie i mam nadzieję, że będzie rosło z roku na rok.
1: Powiedziałeś 250 osób, to rzeczywiście sporo. W ubiegłym roku też tyle było, czy było mniej?
3: Mniej, wiesz, to tak jak wspomniałem, mniejsza, tu Arek wcześniej wspomniał, mniejsza ilość prób wymaga mniejszego zabezpieczenia. Tutaj są bardzo potrzebne właśnie, żeby to przebiegło sprawnie, bezpiecznie, żeby sędziowie, tak zwani safety, do pilnowania zabezpieczenia kibiców i sprawdzania, czy wszystko się dzieje ok. Te zasoby ludzkie są właśnie, każdy odcinek podwaja, może powiedzieć, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, dwa razy więcej odcinków, potrzeba dwa razy więcej ludzi safety.
1: A co, jeżeli chodzi o organizację z waszego punktu widzenia, co było dla was najtrudniejsze?
4: No ja mocno się obawiałem, śniło mi się to po nocach, że jak gdzieś na jakimś w odcinku coś się wydarzy, jakaś niemiła sytuacja, gdzieś wypadnięcie do rowu, coś, jakaś awaria załogi, że to nam rozłoży cały harmonogram, że po prostu usunięcie tego samochodu potrwa i nam to rozłoży tutaj kolejność przejazdów i tak dalej, aczkolwiek wszyscy i strażacy i motoautoklub stanęli na wysokości zadania, bo nie powiem, że nie zdarzyły się takie sytuacje, jakiś urwany zderzak, zaparkowanie dochowanie gdzieś tam w zbożu, czy przejazd przez kukurydzę.
1: Takie no było rzeczy... też dachowanie, prawda?
4: Tak, tak. I proszę mi wierzyć, dachowanie udało się opanować w 9 minut. Mm-hmm. Mieliśmy przed rajdem ustaloną zasadę 10 minut. Jeżeli nie uda nam się udrożnić drogi w 10 minut, robimy tak zwany wolny przejazd, aby nie torować, aby rajd mógł dalej płynąć, dalej się toczyć. Tutaj udało się w 9 minut te dachowanie poskładać, zabezpieczyć, no i puściliśmy dalej, więc...
1: Powiedzmy, że to dachowanie, no bo niektórzy tak sobie myślą, no dachowanie, dachowanie, no to źle, no ale to norma, prawda, na tego typu zawodach.
3: Tak, w rajdach takie incydenty jak dochowanie, uderzenie w różne elementy infrastruktury, to jest normalne, to jest oczywiste, się zdarza na każdym rajdzie, większym bądź mniejszym. Dla nas to nie jest żadna nowość, żadne wydarzenie. Najważniejsze, żeby w takiej przygodzie, wydarzeniu odbyło się to bezpiecznie.
1: No
3: zawodnicy,
1: właśnie.
3: Czy nikt się nie stał zawodnikom, no i najważniejsze osobom posrodnym, kibicom. I w tej sytuacji u nas absolutnie to, że do takich zdarzeń dochodzi, to jest naturalna sprawa na rajdach, na wyścigach. A w tej sytuacji świadczy o tym, że próby były dobrze zabezpieczone, dobrze przygotowane z punktu bezpieczeństwa, że to takie zdarzenie nie powodowało żadnych strat w ludziach, w sensie no, krzywdy czy innych doznań.
1: Przewidzieliście to przed, że właśnie na tych odcinkach być może coś takiego może się zdarzyć.
3: Tak, to są tak zwane miejsca, których nie mogą, które są wykopertowane, gdzie nie mogą stać kibice. Na tym polega właśnie plan zabezpieczenia. Wspólnie z Moto Auto Klubem przygotowaliśmy te trasy w ten sposób.
1: Powiedziałeś tutaj o kibicach właśnie. Powiedzmy, ilu ich było? Czy rzeczywiście było duże zainteresowanie tym rajdem? No i w takim razie, jak zabezpieczyliście cały rajd, żeby ci kibice też, no, byli bezpieczni?
4: Tak, tutaj z tego miejsca chciałbym generalnie podziękować wszystkim kibicom, którzy przyszli na odcinki, że byli zdyscyplinowani, słuchali się zabezpieczenia safety, słuchali się strażaków, nie utrudniali nam przeprowadzenia prób sparownościowych i rajd dlatego też poszedł płynnie. To nie tylko są uczestnicy, którzy byli zdyscyplinowani, kibice również. Tu z góry dziękuję wszystkim.
3: Okolicznym mieszkańcom też warto jeszcze bardzo podziękować serdecznie.
4: Zgadza się, tak. Też zostaliśmy tutaj ciepło przyjęci i nawet właśnie gdzieś tam zgłoszone jakieś tam szkody, wygnieciona kukurydza i tak dalej. Naprawdę tutaj ich wyrozumiałość naprawdę budzi u mnie wielki szacunek. Co do ilości tych kibiców, nie biletujemy tych imprez, nie mamy dokładnych danych. Na Mostowej za taśmami widziałem po 2-3 rzędy ludzi. Na odcinkach ja bardziej skupiałem się tutaj w centrum, na Parku Przemysłowo-Technologicznym w Gulczewie i tutaj właśnie na ulicy Mostowej. Ta część zadań należała do mnie i tutaj ta ilość kibiców była naprawdę bardzo fajna. Ciężko mi powiedzieć, czy to było 500 osób, czy to było 1000 osób, czy to było 2000 osób, ale naprawdę było ich sporo i no, byli rozciągnięci po całej długości odcinka. Tak więc no, to się troszeczkę nie kumulowało w jednym miejscu. I to też dobrze, że kibice oglądali to z różnych perspektyw, a nie w jednym miejscu, bo jak tłum nam się zbiera w jednym miejscu, no to też wiadomo, jest nam to trudniej zabezpieczyć. Ale mówię, tutaj naprawdę dziękuję za dyscyplinę, za koordynację, za bezpieczne kibicowanie.
1: Sporo ludzi, sporo rodzin właściwie było również na rynku Starego Miasta. No właśnie, bo to nie tylko był rajd, ale również imprezy jakby towarzyszące. Prawda?
3: Tak, na rynku Starego Miasta mieliśmy start honorowy z rampy, bardzo fajnie przygotowany wraz z naszymi partnerami. Były tam animacje dla dzieci. Już po naszym starcie nasz start zajął około 2 godzin. Później nasz partner Fundacja dla Bezpieczeństwa przejęła tak jakby ten rynek, można powiedzieć, i tam działali, mieli takie miasteczko bezpieczeństwo ruchu drogowego. Był radiowóz, był karetka, był pojazd służby więziennej, więc moja rodzina też tam była właśnie. Ja nie miałem tam czasu tego nawet dokładnie zobaczyć, ale moja rodzina była z dzieciakami, żona, bardzo zadowoleni, zakowanie w dyble, pokazywali, na czym polega praca policjantów czy służby więziennej. No, cały czas coś się działo. No i później wróciliśmy na rynek Starego Miasta na metę honorową, za rozdanie nagród. Więc cały dzień ten rynek żył, bardzo fajnie to wyglądało. Myślę, że powinniśmy być zadowoleni.
1: Jakie wnioski w takim razie? Czy wysnuliście już jakieś i co w związku z tym chcecie poprawić podczas trzeciego rajdu płockiego w przyszłym roku?
4: Wnioski już są. Tak naprawdę rodziły się na bieżąco. Ja sobie gdzieś tam to notuję. Ale no, musimy się pochwalić. Te wnioski to są takie drobne szczegóły. To nie są jakieś kluczowe elementy, nie są to jakieś ważne filary. Przy tak dużym przedsięwzięciu nie da się wszystkiego na 100% zgrać, ale uważam, że naprawdę u nas było to zgrane na 98%.
1: Czy 6 odcinków, które były w tym roku, 5 plus mostówka, to optymalna ilość, czy wrócicie do mniejszej ilości, tak jak to było przy pierwszym rajdzie?
3: Nie, no chcemy zostać się przy tak, tej dość dużej, może powiedzieć na formule, która to jest liczbie odcinków. Zawodnicy przejeżdżający na zawody zawsze oczekują właśnie jak największej możliwej ilości kilometrów tych prób sprawnościowych. U nas my mieliśmy do granic regulaminowych naciągniętą ilość tych prób, więc będziemy się starali, żeby ten poziom zachować.
1: W takim razie czekamy na trzeci rajd płocki, pewnie też w lipcu.
3: Tak, tutaj ten termin jest dość dobry. W zeszłym roku mieliśmy właśnie od okolicznych mieszkańców, rolników, prośbę, żeby to było przed żniwami. W tym roku wszyscy powtarzali, że idealnie się w termin strzeliliśmy, więc taki, wiadomo, troszeczkę tam jakiegoś marginesu sobie zostawimy, bo to też trzeba do innych imprez w kalendarzu polskich rajdów, wyścigów wpasować się, ale ten termin był bardzo fajny i myślę, że będziemy przy nim się trzymali.
1: W takim razie do zobaczenia za rok. Bardzo wam dziękuję. Paweł Wójtowicz, Jarek Tec byli dzisiaj moimi gośćmi.
3: Dziękuję.
2: SK Płock.
1: Krzysztof Misiak, kompozytor, gitarzysta, dyrektor muzyczny Teatru Dramatycznego w Płocku, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Krzyśku.
5: Witam cię, Dariuszu, witam wszystkich radiosłuchaczy. Sprostuję tylko lekko, bo chciałbym być dyrektorem muzycznym, ale jestem na razie kierownikiem.
1: No dobrze, w takim razie niech zostanie kierownik, okej. Okay. Ale myślę, że to też stanowisko, które jest jedyne w swoim rodzaju w teatrze, prawda?
5: Tak, samodzielne. W pewnym sensie mam wpływ na to, co robię i dobrze mi z tym. Mhm.
1: 40-60. Te cyfry są dla ciebie ważne w tym roku.
5: To jest mój rok jubileuszowy, 40 lat pracy artystycznej, no i oczywiście i moje urodziny.
1: 60 na karku.
5: Tak jest, 6-0.
1: Jak się z tym czujesz?
5: Świetnie. No, fajną perspektywę, bo podsumowując oczywiście, no to tak wydaje mi się, że te lata, mam nadzieję, że nie poszły na marne. Ja przynajmniej nie odnoszę takiego wrażenia, chociaż wiadomo, że zawsze można lepiej, zawsze można więcej, zawsze można częściej, że się tak wyrażę, ale generalnie jestem bardzo usatysfakcjonowany tym, co mi się udało zrobić i że jeszcze żyję.
1: Jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką te 40 lat temu?
5: No, przygoda się zaczęła oczywiście wcześniej. Ja tak 40 liczę od momentu, kiedy wraz z moim zespołem Rybiełości w 86 roku wystąpiliśmy na festiwalu opolskim, tam na scenie debiutów, a potem konsekwencją w pewnym sensie tego, chociaż też do końca tego nie wiemy, ale najwyraźniej ktoś nas zauważył i wrzucił nas na bardzo ciekawą, egzotyczną minę pod tytułem Wyjazd do Korei Północnej, spotkać się z szeregiem różnych przywódców ówczesnych, mniej lub bardziej tamto systemowych, tak powiem, krajów, no ale spotkanie z Kim Il-senem zrobiło na nas dosyć duże wrażenie. No i tak się składa, że mieliśmy nawet z nim zdjęcie w gazecie tam takiej lokalnej, powiedzmy, Trybunie Ludu, tak jak myśmy to nazywali wówczas. Więc jak wychodziliśmy na miasto, chociaż to było rzadkie i w ogóle, ale to jest temat na inną rozmowę, no to tam to trochę nam się kłaniano, wiesz. Szybko można było chyba karierę zrobić tam.
1: No właśnie, nie chciałeś tam zostać w takim razie.
5: Nie chciałem tam zostać, bo tam po prostu znakomicie są łamane prawa humanitarne, prawa człowieka, nie?
1: Bo no tak, wówczas były łamane i
5: teraz są
1: też niestety nic się nie zmieniło.
5: Znaczy cieszę się z tego, że jestem ja i wiesz, jako powiedzmy muzyk, ale też normalnie człowiek, że udało mi się tam być, nie? Bo to jest zamknięty kraj i niewiele osób ma tam do tego miejsca wstęp, że się tak wyrażę. Bardzo ciekawa, bardzo interesujące spojrzenie na inny świat. Coś nieprawdopodobnego.
1: A jak zaczęła się twoja przygoda z gitarą?
5: Mój ojciec świętej pamięci, Józef, był bardzo muzykalnym jegomościem. Grał amatorsko na instrumentach klawiszowych. Na gitarze też grał. Mój kuzyn grał na gitarze, więc to były takie czasy, gdzie tam ludzkość parała się tym instrumentem jakoś. No i oczywiście wiadomo, jak zobaczyłem AB, no, i zauważyłem tę brokatową taką gwiazdę i wtedy, no to sobie myślałem, o kurde, ale to jest niesamowite, kurczę. Chciałbym mieć taką gitarę. No, były problemy oczywiście wówczas z instrumentami. Miałem kupowany, znaczy miałem kupić, dokładnie, to w końcu byłem młodym, jego mocie, no to jeszcze sam sobie nic nie mogłem kupić, więc były mi kupowane instrumenty, potem były przerabiane, modyfikowane, z gitary akustycznej robiło się gitarę elektryczną, no i cały ten szereg po prostu, wiesz, tych implikacji związanych z tym wszystkim. Teraz jest zupełnie inaczej, teraz to jest tylko kwestia woli właściwie, nie? Czy chce mi się, czy nie, nie? Wówczas mi się bardzo chciało i może dlatego, że mi się chciało i do tej pory mi się chce, no to właśnie siedzę tutaj.
1: Krzysiek, zaczynałeś od bluesa i teraz znowu blues na twojej nowej płycie, która niedawno się ukazała, Blues 6.0. Dlaczego taki tytuł? Nawiązanie do twojego wieku, czy nawiązanie zupełnie do czego innego, do jakiejś zmiany, nowoczesności, innego podejścia do bluesa?
5: No, głównie to chyba raczej chodzi o ten PESEL, nie? Tak, ale generalnie miałem płytę kiedyś Misiak 5.1, no to też nie, ale 6.0 to jest taki nowy update, myślę, nowy w sensie mojego spojrzenia oczywiście na muzykę bluesową. To jest muzyka, która z której się wywodzę, którą po prostu lubię i wydaje mi się, że ja cały czas grałem bluesa, tylko on nie był, on jest taki mój, taka mojość jest, że tak powiem, w tym wszystkim.
1: No właśnie, bo jest to troszkę mieszanka. Pomieszanie styli, prawda? Bo to nie jest taki typowy blues.
5: Nie, właśnie dostałem taką recenzję od jednego wytrawnego słuchacza bluesa, który powiedział, że jak miałby posłuchać bluesa w moim wykonaniu w stylu, powiedzmy, z całym szacunkiem oczywiście, Tadeusza Nalepy i tak dalej, to mówi, żeby tego raczej chyba nie zaakceptował, ale on, czytaj dalej, wytrawne ucho bluesowe, no stwierdził, że jednak to jest zupełnie inne spojrzenie na tę materię, więc to jest ważne, nie? Znaczy to jest ważne, tak o tyle ważne, że wiesz, no oczywiście są emocje bluesowe, ale no też jest jakiś rodzaj umiejętności, powiedzmy, sposobu aranżowania. Tam jest dużo nawiązań do tego, co tam 40 lat temu graliśmy, bo tam jest numer, który po prostu odświeżyłem. Numer nazywa się Gdy pokłócisz się z dziewczyną. Wtedy był realizowany wokalnie. Tutaj jest wersja instrumentalna tego utworu. No ale to jest też taki ukłon w tamten rodzaj emocji, o może tak. Chociaż jest przearanżowany oczywiście utwór, raczej przearanżowany w sensie, że nie typu, że nie do poznania, tylko jest nowy aranż po prostu do tego utworu.
1: Ty gitara oczywiście, ale jest spore instrumentarium, jak zwykle na twoich płytach solowych, ale po raz pierwszy pojawia się Puzon. Dlaczego?
5: Dlatego, że poznałem człowieka, znałem go właściwie, Szymona Klekowickiego, który jak się okazało, oczywiście chodził do szkoły muzycznej, do której ja też chodziłem. Przychodził na festiwal Rokowe Ogródki. Znaliśmy się generalnie, ale tak obserwowałem chłopaczka i on naprawdę wyrósł na znakomitego muzyka, bardzo wrażliwego, twórczego i tak sobie pomyślałem, a do tego jeszcze był taki pretekst do tego, żeby go zaczepić i zaprosić. To jest młody człowiek, z Płocka właściwie i tam z okolic właściwie, ale stąd można powiedzieć. Był taki pretekst na 80-lecie szkoły muzycznej, gdzie z Big Bandem graliśmy razem. Podszedłem i zapytałem, czy by oczywiście nie zagrał, znaczy, czy by zagrał. No i zgodził się. I to jest ciekawe, bo to jest naprawdę bardzo kolorowy, jeśli tak mogę powiedzieć, instrument. A jeszcze w międzyczasie się dowiedziałem, że nasi ojcowie, notabene dwa Józefy, grali razem na jakichś takich usługowych imprezach typu wesele, tam zabawa i tak dalej. To taki świat jest, okazuje się, mały, ale zrobił na mnie wrażenie i tutaj fajnie zagrał po prostu w utworze Monada Blues, bo też są takie, w tym utworze jest taki rodzaj, mam nadzieję, oczywiście tak sobie założyłem po części, takie zestawienie klimatu, czyli harmonika ustna, czyli grająca dosyć wysoko, można powiedzieć, czyli rodzaj góry, no i on typu dół, nie?
1: Szymon Klekowicki to znana postać, młody chłopak powiedziałeś, ale generalnie znana postać w świecie muzycznym.
5: Oczywiście, no przecież to jest gość, który właściwie gra już teraz, ja ze wszystkimi grał, a gra teraz, nie wiem, ostatnio go widziałem z Vito Bambino, chyba w Stanach, no po prostu wszystkich tam
1: no i teraz
5: obsługuje,
1: Krzysztof Misiak,
5: tak,
1: no super.
5: Powiedzieć.
1: Krzysiek, ile utworów, co w takim razie zawiera ta płyta i jak ona została skonstruowana?
5: Utworów jest 13, chociaż blues ma 12 taktów, ale właśnie o to chodzi, żeby było tak, wiesz, troszkę inaczej. No wiadomo, Kamil Barański na syntezatorze, Mietek Grubiak na tenorze, Piotrek Kelm na skrzypcach, Piotr Krzemiński na fligerhornie, to też taka ciekawa trąbeczka. Mam taki sentyment do tego fligerhornu, dlatego że świętej pamięci Chuck Mangione i jego słynne dzieci Sancheza zawsze robiły na mnie wrażenie, a tu kolega gra po prostu pięknie. Dave Lecho to jest gość właśnie z Fort Wayne, naszego zaprzyjaźnionego miasta, na klawiszach Bartosz. Darek Petera. O, Darek Petera u mnie pierwszy raz gra na syncie, zagrał solówę piękną. No i tutaj mam takie dwa nazwiska, gdzie Puchowski melodeklamuje i to jest to jest utwór właściwie instrumentalno-wokalny i on po prostu opowiada historię o mnie, o Płocku, o tym, że tutaj, bo on i był gościem naszego festiwalu Rokowe Ogródki, bywał, a do tego jeszcze w ramach tego festiwalu ja realizowałem warsztaty muzyczne i prowadził gitarę. No i Jacek Siciarek, którego wokal uwielbiam i też tam wokalizę zaśpiewał. Także to jest to. Jak jest skonstruowana płyta? No myślę, że tutaj jest ten blues taki, wiesz, taki rockowy, funkowy, countrowy, ale wszędzie jest taki rodzaj jakiegoś takiego mojego, jeśli mogę tak powiedzieć, języka wypowiedzi, nie? Czyli takiej specyficznej frazy, powiedzmy, jakiegoś swoistego brzmienia mojego, poczucia harmonii, czyli jak zwykle, wiesz, nie? No
1: jest, ci, no, którzy cię znają, to na pewno nie będą zawiedzeni.
5: Myślę, że to jest, będzie rozpoznawalne dla nich. Mm-hmm. Misiak gra, dobra, to ten.
1: No to właśnie, no to o to chodzi. Myślę, że to jest najlepsza recenzja zawsze dla
5: taki
1: artysty,
5: trademark,
1: prawda? Mm-hmm. Że jest rozpoznawalny. Wiadomo, że to jest on. Mm-hmm. No i ty jesteś ty. Słuchaj, 40 lat na scenie, grałeś z wieloma. Kto w takim razie spośród tych, z którymi grałeś, z którymi występowałeś, zapadł ci najbardziej w pamięć?
5: No muszę powiedzieć, że wszyscy mają, wiesz, miejsce w moim sercu, dlatego że każdy z tych artystów reprezentował, wiesz, swoją, jeśli tak mogę powiedzieć, swoją ścieżkę, nie? Czyli swój świat, swój klimat, swoją jakiś rodzaj atmosfery i tak dalej. No ale tak zawodowo, no to stanąłem na nogi grając w zespole Chylińska. No bo faktycznie to już było takie, powiedzmy, może nie komercyjne, ale już taki poziom, powiedzmy, wiesz, no.
1: No i od tego momentu stałeś się chyba tak, bardziej rozpoznawalny.
5: Myślę, że tak. To mi pozwoliło na to, że to nazwisko gdzieś tam zafunkcjonowało. Chociaż w tym naszym showbiznesie, jeśli chodzi o muzyków instrumentalistów, no to byłem znany, nie? Ale tutaj już troszeczkę szerzej poszło. No bo wiadomo. Że...
1: Mamy nową płytę, Blues 6.0, Krzysztof Misiak, no właśnie. Krzysiek, no ale tak jak powiedziałem na początku, jesteś, no nie dyrektorem, ale kierownikiem muzycznym Teatru Dramatycznego w Płocku. I tutaj też masz swoje osiągnięcia. Powiedz, co w takim razie szykujesz teraz w teatrze? Jak wygląda twoja ścieżka kompozytorska?
5: Ubiegły rok, 25, był rokiem rocznicowym. No, to zrealizowaliśmy koncert na 50-lecie. Mhm. No, i tam też występowałem. I to był koncert z orkiestrą symfoniczną. Bardzo fajnie. Przy okazji udało mi się dostać medal Promazowia. Dziękuję oczywiście kapitule i instytucji. Później mieliśmy premierę Iwony Księżniczki Burgunda. Następnie były Martwe Dusze. Ja tam robiłem muzykę. Martwe Dusze 2.0 Gogola. Potem był Pontyfikał. Następnie była farsa Pomoc Domowa. A na Święto Teatru zrealizowaliśmy Króla Ubu, do którego ja też robiłem muzykę w reżyserii Marka Mokowieckiego. Potem na scenie kameralnej jakby motyle są wolne, Piękna i Bestia. No i w tym roku przypada 500. rocznica inkorporacji Mazowsza do Królestwa Polskiego. Na podstawie materiałów historycznych oraz legend powstała sztuka Mazowsze w Koronie. I teraz będziemy prolongować jakby ten spektakl. W sensie to był taki plenerowy spektakl, a teraz przenosimy go na deski. On tam będzie oczywiście odpowiednio zmodyfikowany, będzie lekka korekta. No i ja się właśnie też tym zajmowałem od strony muzycznej, a do tego jeszcze zrobiliśmy w 50. rocznicę protestów robotniczych w Radomiu, Ursusie i w Płocku zrobiliśmy taki właściwie widowisko, właściwie spektakl historyczny Czerwiec 76, tam też maczałem w tym palce. To też będzie wystawiane, też będzie jakby modyfikowane, no bo chcemy no uczcić jakby. To były ważne wydarzenia, one, ja myślę, że tak, nie wiem, w świadomości płotczan to one chyba, nie wiem, odniosłem takie wrażenie, o może tak, że one nie zapadły tak, wiesz, nie jakoś tak głęboko, a uważam, że warto o tym wspominać, dlatego, że to był fajny ruch przeciwko swoistej niesprawiedliwości i tak dalej, no wiadomo. Teraz zaproszę Państwa na premierę Świętoszka Moliera, bo to będzie nowy spektakl. W październiku będzie premiera, także...
1: I tam też piszesz muzykę.
5: No właśnie, niestety nie. Tutaj niestety przejął tę pałeczkę, wiesz to?
1: No.
5: Wolfgang Amadeusz Mozart, nie?
1: Więc, czyli
5: nie oponowałem.
1: Nie będziesz w takim razie konkurował z nim.
5: Nie będę, ale jeśli pan reżyser poprosi mnie o cokolwiek, żebym zrobił przy tym spektaklu, to po prostu to zrobię.
1: Krzysiek, życzę ci w takim razie wszystkiego, co najlepsze. 40 lat na scenie, myślę, że kolejne 40?
5: Taka perspektywa, oczywiście fajnie byłoby dożyć. Dziękuję w adwansie.
1: No i oczywiście życzę kolejnej dobrej płyty, no i tej, która pewnie będzie się również dobrze sprzedawać. Bardzo ci dziękuję. Moim gościem był Krzysztof Misiak, kompozytor, gitarzysta i kierownik muzyczny Teatru Dramatycznego w Płocku.
5: Dziękuję, do usłyszenia.
2: SK Płock.

się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.